0: na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
1: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 162 nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim, podkreślając, że rola sędziów wykracza poza bieżące spory polityczne. W swoim przemówieniu wymienił premiera Donalda Tuska, ministra Waldemara Żurka i siebie, zaznaczając, że ich kadencje miną, a sędziowie nadal będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Podkreślił, że sędziowie są zobowiązani wyłącznie wobec konstytucji i potwierdził, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej. Ale kwestie ustrojowe i sądownictwo to wewnętrzna sprawa Polski.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 36%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych. PiS z wynikiem niecałe 27% odnotowało spadek poparcia o ponad 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego.
0: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego. W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika. Dziś ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył wielu z nich. W arkuszu znalazł się esej Stephena Hawkinga, a kluczowym zadaniem było przygotowanie przemówienia o świadomym kształtowaniu własnego życia. Uczniowie ocenili egzamin jako nietypowy, ale inspirujący, wymagający kreatywności i dobrej znajomości lektur. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
0: Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarni Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy.
1: Johnny Greenwood, gitarzysta Radiohead, odkrył polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, przeglądając partytury przypominające bardziej schematy techniczne niż muzykę. Ta fascynacja doprowadziła do współpracy, która połączyła rocka z muzyką poważną, a ich wspólny album stał się sensacją. Nawet Krzysztof Penderecki, początkowo sceptyczny, docenił talent Greenwooda, który zamiast rockowej gwiazdy okazał się świadomym twórcą. Ich koncerty, jak ten na Open Air Festival, pokazały, że granice między muzyką popularną a poważną są bardziej płynne, niż mogłoby się wydawać.
2: Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica znów na europejskiej scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście. Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 6 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia spodziewajmy się 10 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ceny sezonowych owoców i warzyw w Polsce zaskakują klientów. W jednym z warzywniaków pod Warszawą kilogram borówek kosztuje aż 69 zł, a bób około 50 zł. Wysokie ceny wynikają z ograniczonej dostępności krajowych produktów oraz kosztów produkcji i transportu. Eksperci przewidują, że wraz z pełnią sezonu ceny powinny stopniowo spadać.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych zabójstw w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Na ostatniej rozprawie pojawili się oskarżeni Andri S. i Ion B. Jednak kluczowi świadkowie nie stawili się w sądzie. Świadek Wiktoria Fiung opisała libację alkoholową, która poprzedziła brutalne morderstwo Romana Z. Oskarżeni są podejrzani o użycie niebezpiecznych narzędzi podczas ataku, a prokuratura domaga się dla nich dożywocia. We wtorek, 12 maja, wieczorem pasażerowie warszawskiego metra muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu linii M1. Pociągi będą jeździć na skróconej trasie między stacjami Młociny i Stokłosy, co oznacza zamknięcie stacji Imielin, Natolin i Kabaty. Zmiany są spowodowane pracami przy rozbudowie układu torowego na stacji Kabaty. Dla pasażerów przygotowano zastępczą linię autobusową ZM1, a normalne kursowanie metra ma zostać wznowione w środę rano.
1: Polska zmaga się z gwałtownym załamaniem pogody. Burze, ulewy i silny wiatr przetaczają się przez kraj, a temperatury spadają. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 9 stopni, a w górach spodziewane są opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi opadami gradu i porywistym wiatrem, który może osiągać prędkość do 80 km na godzinę.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Na prywatnym parkingu 53-letni kierowca, wykonując manewr zawracania, potrącił dziecko siedzące przed samochodem. Mimo szybkiej reakcji świadków i przewiezienia chłopca do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy, a śledczy już rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie.
2: W Częstochowie zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka, który zmarł po latach brutalnych tortur ze strony matki i jej męża. Dawid B., ojczym chłopca, został skazany na 25 lat więzienia, a matka na 16 lat. Wyrok wywołał oburzenie wśród rodziny i organizacji broniących praw dziecka, które domagają się surowszych kar. Sprawa trafi do sądu apelacyjnego, a społeczeństwo oczekuje na dalsze działania wymiaru sprawiedliwości.
1: Zakończyły się poszukiwania Nikodema Cze, znanego jako Lil Narcyz. Ciało 23-letniego twórcy internetowego znaleziono w Zagrzebiu, a chorwacka policja wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Lil Narcyz zdobył popularność na YouTube, gdzie jego filmy edukacyjne przyciągały setki tysięcy widzów. Jego nagłe odejście wywołało poruszenie wśród fanów i społeczności internetowej. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód. Dziś uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył ich tekstem Stephena Hawkinga o kształtowaniu przyszłości. Kluczowym zadaniem było napisanie przemówienia, w którym należało przekonać, że każdy może wpływać na swoją przyszłość, odwołując się do tekstu Hawkinga i innych lektur. Uczniowie ocenili arkusz jako nietypowy, ale inspirujący. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 24-latek podczas kłótni zaatakował nożem 21-letniego znajomego. Ranny mężczyzna zdołał uciec i dotarł w okolice Placu Zabaw, gdzie zauważyli go świadkowie. Podejrzany został aresztowany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. 14-letni Maxim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maxim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z Jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 7 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GKS Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GKS liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu. Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
1: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesów Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy, zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. W Manchesterze odbyła się niezwykle brutalna walka bokserska o Mistrzostwo Świata WBO w wadze ciężkiej. Daniel Dubois sensacyjnie pokonał niepokonanego dotąd Fabio Wardleya, odbierając mu pas mistrza. Pojedynek obfitował w dramatyczne momenty, a obaj zawodnicy krwawili obficie. Sędzia przerwał walkę w 11. rundzie, uznając Dubois za nowego mistrza świata. W Koszalinie odbyła się gala Fame 31, która przyciągnęła uwagę fanów freak fightów. Wydarzenie obejmowało 12 walk, w tym emocjonujący rewanż Mateusza Don Diego Kubiszyna z Denisem Załęckim. W ramach turnieju boksu w małych rękawicach zmierzyło się 8 zawodników, w tym znani Don Casio i Akop Szostak. Gala była powrotem do korzeni federacji, która zadebiutowała w tym mieście w 2018 roku.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 9 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, ale nie przed Jakubem Karskim. Zamiast tego Aleksander Sowiński odkryje prawdę i wykorzysta ją przeciwko Kasi. Kasia stanie przed trudnym wyborem, gdyż Sowiński posunie się do szantażu. Widzowie nie dowiedzą się jeszcze, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia nadal będzie ukrywać prawdę przed Jakubem i Mariuszem. Z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń w ostatnim odcinku sezonu.
2: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Casilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 w TVP2. Dziedzictwo, odcinek 922, przynosi emocjonujące zwroty akcji. Poyraz odkrywa miejsce, gdzie przetrzymywana jest Nana, ale jego plany ratunkowe zostają pokrzyżowane przez niebezpiecznych przeciwników. W wyniku dramatycznych wydarzeń dochodzi do tragicznego wypadku, który stawia życie Nany pod znakiem zapytania. Tymczasem relacje między Sinanem a Ainur komplikują się, gdy Adalet wtrąca się w ich sprawy, a Sinan nieświadomie rani Ainur. W tle Derya próbuje przyćmić Aisę, kupując Feritowi drogi prezent. Odcinek pełen napięcia i emocji będzie można obejrzeć 18 maja o godzinie 16.05 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit, który przyciąga widzów wielkimi uczuciami i rodzinnymi tajemnicami. W 1206 odcinku serialu Gliniarze czeka nas pełna napięcia akcja. Policjanci będą musieli odnaleźć uprowadzonego kolegę z wydziału narkotykowego. Olgierd Mazur stanie przed trudnym zadaniem, nie tylko szukając zaginionego, ale także mierząc się z kontrolą z Biura Spraw Wewnętrznych. Sytuacja skomplikuje się, gdy podejrzenia padną na gang narkotykowy, a motywy sprawcy okażą się zaskakujące. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17 na kanale Polsat. Gliniarze to serial, który od lat przyciąga fanów kryminalnych zagadek, oferując dynamiczne i realistyczne historie z warszawskiego świata zbrodni. W obsadzie znajdziemy m.in. Arkadiusza Krygiera, Radosława Rutkowskiego i Ewelinę Ruk-Gaber. To propozycja dla tych, którzy lubią emocjonujące opowieści o pracy stołecznych organów ścigania.
2: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera, nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
0: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
2: Najnowszy sondaż Opinia 24 dla Gazety Wyborczej pokazuje, że 42% Polaków nie potrafi wskazać, kto ma obecnie najważniejszy głos w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nadal jest najczęściej wymieniany, ale w elektoracie PiS Przemysław Czarnek zyskuje na znaczeniu, wyprzedzając Mateusza Morawieckiego. Wyniki te wskazują na rosnącą niepewność co do przywództwa w partii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rząd Donalda Tuska stoi przed poważnym wyzwaniem. Newsweek informuje, że nadchodzące głosowanie w Sejmie może zagrozić przyszłości koalicji rządzącej. Sprawa dotyczy Szymona Hołowni, którego prokuratura podejrzewa o uzyskanie dyplomu Collegium Humanum bez faktycznego odbycia studiów. Politycy Koalicji Obywatelskiej obawiają się, że głosowanie nad uchyleniem immunitetu Hołowni może podzielić koalicję.
2: Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki mandat w Sejmie pozostaje nieobsadzony. Rafał Adamczyk, który miałby go objąć, zdecydował się jednak pozostać w samorządzie województwa śląskiego. Kolejną osobą w kolejce jest Bożena Borowiec, ale jeszcze nie podjęła decyzji. Jeśli zrezygnuje, mandat może przejąć Wiktoria Grelewicz.
0: Podczas konferencji prasowej dotyczącej budżetu państwa Przemysław Czarnek skonfrontował się z dziennikarzami na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Czarnek określił tę sprawę jako absolutnie trzeciorzędną i skupił się na problemach gospodarczych Polski. Były minister edukacji odrzucił sugestie o ucieczce Ziobry, podkreślając legalność jego podróży. Pomimo nacisków mediów, Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na wyzwania ekonomiczne kraju.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś o godzinie 14 ponad 2900 maturzystów w Polsce przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwał 180 minut i zakończył się o 17. Dla wielu uczniów dobry wynik z tego przedmiotu jest kluczowy przy rekrutacji na studia związane z filologią czy stosunkami międzynarodowymi. Arkusze egzaminacyjne i sugerowane odpowiedzi zostaną opublikowane wieczorem przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
0: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN 24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 7 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Wielki finał trzeciej edycji The Traitors, zdrajcy, za nami, a emocje sięgnęły zenitu. Po tygodniach intryg i manipulacji to właśnie sprytni zdrajcy, Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, zgarnęli główną nagrodę w wysokości 369 tysięcy złotych. Lojalni, mimo prób demaskacji, musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Cóż, jak widać, czasem lepiej być przebiegłym niż lojalnym. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.

0: Wielki finał 18. edycji Tańca z Gwiazdami zakończył się triumfem Gamu Fala i Hanny Żudziewicz, choć nie obyło się bez niespodzianek. Widzowie mieli swoje typy, ale to Paulina Gałązka zgarnęła najwięcej głosów po rundzie freestyle, co jednak nie wystarczyło do zdobycia kryształowej kuli. Magdalena Boczarska, choć nie zdobyła trofeum, zdołała wzruszyć publiczność do łez. A wszystko to przy akompaniamencie wycieków z produkcji, które ujawniły, jak naprawdę rozłożyły się głosy.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
0: Eric Clapton, legenda muzyki. Mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prizefighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży, a teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu. Ronnie James Dio, legenda rocka, początkowo chciał zniszczyć utwór Rainbow in the Dark, który uznał za zbyt popowy. Na szczęście koledzy z zespołu powstrzymali go przed tym dramatycznym krokiem. Dziś ten kawałek jest jednym z największych hitów grupy Dio i obowiązkowym punktem każdego koncertu. Czasem nawet najwięksi artyści nie wiedzą, co naprawdę podbije serca fanów.
2: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 6 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni i lekkie opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: głowy. Za kilogram borówek trzeba zapłacić aż 69 zł, a bób kosztuje 50 zł za kilogram. Wysokie ceny wynikają z początkowych trudności w uprawach, kaprysów pogody oraz kosztów logistycznych. Na szczęście wraz z rozwojem sezonu ceny powinny zacząć spadać, co pozwoli na bardziej przystępne zakupy. W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez 2 dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
1: Zofia, wieloletnia pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, walczy z glejakiem 4. stopnia. Jej córka Katarzyna, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, zorganizowała zbiórkę na terapię Optune, której koszt wynosi 3 miliony złotych. Terapia ta, choć nie jest refundowana w Polsce, może znacząco przedłużyć życie Zofii. Każda pomoc finansowa i udostępnienie informacji w mediach społecznościowych zwiększa szanse na jej powrót do zdrowia.
0: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8. piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie. W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia.
0: Pogoda w Polsce uległa gwałtownemu załamaniu. Od poniedziałku przez kraj przechodzą burze z ulewami i silnym wiatrem, a we wtorek temperatura spadnie nawet do 9 stopni nad morzem. W górach możliwe są opady śniegu, a synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Najsilniejsze opady deszczu prognozowane są na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na wschodzie kraju.
1: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
0: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Hubert i Kaz Bałagany. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowicz, PR 0BL 3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja.
1: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany Pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi.
0: Do 2030 roku naukowcy będą przywracać naturalny stan rzeki Drawy, która jako jedyna w Europie otrzymała 2-krotnie dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Projekt, wart ponad 5 milionów euro, ma na celu przywrócenie rzece jej starego, krętego koryta, co pomoże w migracji ryb i ochronie rzadkich gatunków. Działania te mają zapewnić czystość i odporność Drawy na zmiany pogodowe, co przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom regionu. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Przedsiębiorcy z Lądka-Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki.

0: Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 8 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. We Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniej może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od 11 maja. Kierowcy zapłacą teraz ponad 6 zł za litr benzyny 95, niecałe 7 zł za benzynę 98 i niecałe 7 zł za olej napędowy. To obniżka w porównaniu do cen z końca ubiegłego tygodnia. Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja. Rząd wprowadził te zmiany w ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżając VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera, mimo sprzeciwu jej brata Huberta. Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2. M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20.55 na TVP2. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki, która posuwa się do kolejnych gruźb. Anka, uzależniona od alkoholu, chce zniszczyć Kasię i wyrównać rachunki. W tym wszystkim pomaga jej dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, który wykorzystuje sytuację do własnych celów. Sowiński dowiaduje się od Anki o zamianie wyników testów na ojcostwo i postanawia wykorzystać Kasię. Kasia staje się ofiarą bezwzględnych intryg, a jej koszmar zdaje się nie mieć końca. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zobaczymy 19 maja o 20.55 na TVP2. Elżbieta wraca z Turcji z Marcinem, ale jej próby uwiedzenia go kończą się fiaskiem. Klara, przyjaciółka Elżbiety, podsuwa jej plan, który może doprowadzić do rozpadu małżeństwa Chodakowskich. Elżbieta, zdeterminowana, by zdobyć Marcina, nie zamierza się poddać. Klara sugeruje wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia spreparowanych materiałów. Domańska, gotowa na wszystko, postanawia skorzystać z tej propozycji. Czy ten plan zadziała? Dowiemy się już wkrótce.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN.
2: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami. W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16.05 w TVP1.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Hunter zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Türkseve i Can Tarakçı.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podkreślając jego kluczową rolę w walce z korupcją. Decyzję uzasadnił koniecznością utrzymania wyspecjalizowanej instytucji, która od 20 lat chroni państwo przed nadużyciami. Prezydent skrytykował proponowany model rozproszony, wskazując na ryzyko chaosu i utraty ciągłości działań. Nawrocki zaznaczył, że likwidacja CBA byłaby krokiem wstecz do czasów bezkarności korupcyjnej.
0: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił.
1: Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem niecałe 36%, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o blisko 9 punktów procentowych. PiS z wynikiem niecałe 27% odnotowało spadek poparcia o ponad 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu znajduje się Konfederacja Wolność i Niepodległość, a tuż za nią Nowa Lewica, która zyskała drugi największy wzrost poparcia. Pozostałe ugrupowania, takie jak Konfederacja Korony Polskiej czy Polska 2050, balansują na granicy progu wyborczego. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługuje się węgierskim dokumentem azylowym. W mediach pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka. Jednak bokser zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek zadeklarował, że chętnie przyjmie Ziobrę w swoim domu w New Jersey, podkreślając wiarę w jego niewinność. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale Adamek uważa, że amerykańska administracja nie zgodzi się na jego wydanie polskim władzom.
0: Na statku wycieczkowym MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, co doprowadziło do ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom za wytrwałość w trudnych chwilach. Statek wkrótce wyruszy do Rotterdamu, a na pokładzie pozostanie około 30 członków załogi. Kapitan podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczny powrót wszystkich do domów. W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
1: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych. Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka. Zbliża się idealny czas na sadzenie ogórków w gruncie, przypadający na połowę maja, po tak zwanej zimnej zośce. Ważne jest, aby gleba była dobrze napowietrzona i miała odpowiednie pH, co pomaga w uniknięciu chorób grzybowych. Ogórki można sadzić z nasion lub gotowych sadzonek, a kluczowe jest regularne podlewanie i nawożenie. Domowy nawóz z kurkumy i sody oczyszczonej może skutecznie wspierać wzrost i odporność roślin. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane opady deszczu i temperatura 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem. Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
1: Paulina Gałązka, gwiazda Tańca z Gwiazdami, w finale programu mogła liczyć na wsparcie wielu znanych osobistości, choć Ewa Chodakowska, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dotarła na wielki finał. Sędziowie zaskoczyli wszystkich, dopuszczając do rywalizacji aż 4 pary, co jest nowością w polskiej edycji show. Gałązka, wspierana przez takie gwiazdy jak Doda czy Agata Kulesza, zyskała sympatię nie tylko dzięki tańcom, ale i otwartości w mówieniu o życiu w spektrum autyzmu. Cóż, nawet bez Chodakowskiej na trybunach emocji nie brakowało. Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Pani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę. Wielkie emocje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Zwycięzcami 18. edycji zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz, choć fani w mediach społecznościowych kibicowali Julii Suryś i Sebastianowi Fabijańskiemu. Sam Fabijański, mimo że nie zdobył kryształowej kuli, zyskał uznanie jurora Tomasza Wygody, który podkreślił jego niesamowitą metamorfozę, a w zakulisowych rozmowach Misiek Koterski nie krył, że dla niego to właśnie Fabijański jest prawdziwym zwycięzcą. Cóż, w świecie tańca nie zawsze wygrywa ten, kto ma najwięcej lajków. Monika Richardson na finałowym odcinku Tańca z Gwiazdami postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją. Czerń, cekiny i brudne sneakersy? To połączenie z pewnością przyciągnęło uwagę, choć może nie w taki sposób, jakiego oczekiwała. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę charakteru do tego modowego chaosu. U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan. Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
2: To są wiadomości w Radio Super Express.
1: Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad 2 dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję Scum All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym art-popem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak filantropijny?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Katowicach odczujemy temperaturę 6 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 10 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni, Andri S. i Ajon B., są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiutyj, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu.
2: Polna, malownicza wieś w powiecie nowosądeckim słynie z zabytkowego drewnianego kościoła świętego Andrzeja Apostoła z XVI wieku. Kościół ten jest częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Obok świątyni znajduje się XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden nosi imię Maryi, upamiętniając nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską. Polna to miejsce o bogatej historii, sięgającej XIV wieku, które przyciąga turystów swoją unikalną architekturą i atmosferą. Polska zmaga się z gwałtownym załamaniem pogody. Burze, ulewy i silny wiatr przetaczają się przez kraj, a temperatury spadają. Nad morzem termometry pokażą zaledwie 9 stopni, a w górach spodziewane są opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed lokalnymi opadami gradu i porywistym wiatrem, który może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Dziś odbyła się matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Po godzinie 19 dostępne będą analizy kluczowych zadań oraz proponowane rozwiązania w specjalnej galerii zdjęć. Specjaliści omówią zadania z części słuchanej, czytanej oraz leksykalno-gramatycznej, a także tematy wypracowań. Oficjalny arkusz egzaminacyjny również zostanie opublikowany po godzinie 19.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 17 maja Szczecin stanie się centrum młodzieżowego tenisa dzięki prestiżowemu turniejowi Szczecin Cup by Kia Polmotor 2026. Na kortach przy Alei Wojska Polskiego 127 rywalizować będzie ponad 150 młodych talentów z całej Europy w kategoriach U14 i U16. Wydarzenie, które potrwa do 23 maja, odbywa się pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz prezydenta miasta Szczecin. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć przyszłe gwiazdy światowych kortów w akcji. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie. 14-letni Maksim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maksim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
1: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii. Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z Jesiotra. Youtuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
2: Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3-2 w emocjonującym meczu, zdobywając decydującą bramkę w ostatnich sekundach. Trener Adrian Siemieniec nie krył radości, podkreślając, że to zwycięstwo było bardzo potrzebne drużynie. Kajetan Schmidt strzelił swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, a Bernardo Vital zapewnił wygraną uderzeniem głową. Jagiellonia umocniła swoją pozycję jako wicelider ligi.
2: GK z Katowice, rewelacja obecnego sezonu, ma szansę na awans do europejskich pucharów. Lider drużyny, Eman Markowicz, zdobył 7 goli w ostatnich 5 meczach, co daje nadzieję przed derbami Śląska z Piastem Gliwice. Trener Rafał Górak podkreśla, że drużyna jest dobrze przygotowana i celuje w rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Piastem. Mecz zapowiada się emocjonująco, a GK liczy na utrzymanie wysokiej formy do końca sezonu.
1: Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
2: Dziś wieczorem FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w El Clasico, które może przesądzić o mistrzostwie Hiszpanii. Katalończykom wystarczy remis, aby zdobyć tytuł. Jednak zaskoczeniem jest fakt, że Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowej. Real Madryt zmaga się z wewnętrznymi problemami, w tym kontuzją Kyliana Mbappé i skandalem w szatni. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
2: FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
1: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z Naomi Osaką w czwartej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Mecz zaplanowano na godzinę 18. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, ponieważ trenerem Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Świątek. Polka i Japonka znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 2-1 na korzyść Świątek.
2: Mariusz Pudzianowski i Edyta Herbuś, obecnie znani w polskim showbiznesie, mają za sobą wspólną sesję zdjęciową sprzed lat. W 2003 roku, kiedy Pudzianowski był już gwiazdą sportu, a Herbuś dopiero zaczynała swoją karierę, pozowali razem do odważnych zdjęć. Tancerka wystąpiła w bikini, a strongman bez koszulki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany swoim MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 21 maja TVP2 wyemituje 102 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bejza posunie się do kłamstwa, twierdząc, że Cichan zranił się podczas czyszczenia broni. Tymczasem napięcie między Mukader a Hancer sięga zenitu, a Cemil nie może wybaczyć Deryi. Melich podejmuje decyzję o porzuceniu pracy marynarza, co może zaskoczyć wielu fanów. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce stał się hitem od stycznia. Produkcja wciąż trwa, a liczba odcinków rośnie, co oznacza, że widzowie mogą liczyć na długą przygodę z ulubionymi bohaterami.
2: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka Mostowiakowa staje przed trudnym wyborem. Przed ślubem z Adamem. Jej serce pełne jest wątpliwości. Z pomocą przychodzi jej Bartek, który radzi, by wstrzymała się z decyzją. Natalka już trzykrotnie przesunęła termin ślubu, co tylko potęguje jej rozterki. W tle pojawia się Mikołaj, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy Natalka posłucha Bartka i odłoży ślub na później? A może odkryje, że jej uczucia do Adama są prawdziwe? Odpowiedzi na te pytania przyniesie finałowy odcinek przed wakacyjną przerwą. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 w TVP2. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę, nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 25 na kanale TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny. La Promesa, Pałac Tajemnic, ciąga widzów w wir emocji. W odcinku 392, który zobaczymy w poniedziałek, 18 maja, powrót Himeny do pałacu wywołuje ogromne napięcie. Jej obecność budzi strach, a Manuel staje przed trudnym wyborem, decydując się na szczere wyznanie wobec Abla. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują za plecami, a miłosne sekrety wychodzą na jaw. W poprzednich odcinkach Jana wyznała Ablowi, że Manuel jest jej jedyną miłością, a Maria i Vera pokłóciły się o pieniądze. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20:55 na TVP2. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski.
0: Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w USA, co wzbudza zainteresowanie w Polsce. Pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka, który jednak zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek wyraził gotowość przyjęcia Ziobry w swoim domu, podkreślając, że darzy go szacunkiem i uważa za uczciwego człowieka. Bokser jest przekonany, że Ziobro nie zostanie wydalony do Polski, dopóki rządzi obecna koalicja. Podczas konferencji prasowej dotyczącej budżetu państwa Przemysław Czarnek skonfrontował się z dziennikarzami na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Czarnek określił tę sprawę jako absolutnie trzeciorzędną i skupił się na problemach gospodarczych Polski. Były minister edukacji odrzucił sugestie o ucieczce Ziobry, podkreślając legalność jego podróży. Pomimo nacisków mediów, Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na wyzwania ekonomiczne kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
0: Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym już za nami. Po 180 minutach egzaminu uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki, korzystając z proponowanego klucza odpowiedzi, który pojawi się po godzinie 19. Zadania obejmowały rozumienie ze słuchu, czytanie oraz znajomość środków językowych, a najwięcej punktów można było zdobyć za wypowiedź pisemną. Oficjalne wyniki matury będą dostępne w lipcu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Szorstkie i popękane pięty to problem, który można skutecznie rozwiązać domowymi sposobami. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli, sody oczyszczonej, mydła i soku z cytryny, aby zmiękczyć zrogowaciały naskórek. Regularne stosowanie tej metody dwa razy w tygodniu poprawia kondycję skóry stóp. Kluczowe składniki, takie jak soda i sok z cytryny, działają jak naturalny peeling, przywracając gładkość i zdrowy wygląd. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 7 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane opady deszczu i temperatura 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Alicja Szemplińska, nasza polska Beyoncé, zawojowała próbę prasową Eurowizji 2026 w Wiedniu. Występ do piosenki Pray przebiegł bez zakłóceń, a jej wokal i sceniczna obecność zrobiły mocne wrażenie. Bukmacherzy już widzą ją w finale, dając jej aż 56% szans na awans. Czy to będzie wieczór, kiedy Polska znów zabłyśnie na Eurowizji? Czekamy z niecierpliwością.
2: Monika Jarosińska, gwiazda trzeciego sezonu Królowej Przetrwania, tak bardzo tęskni za dżunglą, że postanowiła stworzyć własną w ogrodzie. Wraz z mężem Robertem wybierała palmy w sklepie ogrodniczym, a emocji nie brakowało. Od pocałunków po dyskusję o kogutach. Aktorka przyznaje, że nie tęskniła za mężem podczas programu, a bardziej marzyła o wannie. A co z Iloną Felicjańską? Jarosińska nie szczędzi jej słów krytyki, nazywając ją totalnym rozczarowaniem. Monika Richardson na finał Tańca z Gwiazdami postanowiła zaszaleć z modą. Ale czy to był dobry pomysł? Cekinowa bluzka i połyskujące spodnie walczyły o uwagę, a białe sneakersy dopełniły ten chaotyczny look. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę stylu. Może to była próba pokazania, że konwenanse są jej obce, ale efekt końcowy pozostawił mieszane uczucia. Eric Clapton, legenda gitary, nie zwalnia tempa nawet po 81 urodzinach, ale nie wszystko idzie jak po maśle. Podczas koncertu w Madrycie, zamiast bisu, fani zobaczyli, jak Clapton schodzi ze sceny po tym, jak został trafiony winylem. Ktoś chyba pomyślał, że rzucanie płytą to nowy sposób na zdobycie autografu. Niestety, Clapton nie wrócił na scenę, a fani zostali z niczym.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Eurowizja 2026 jeszcze się nie zaczęła, a już mamy sensację. Chorwacki zespół Lele, który z utworem Andromeda zdobył bilet do Wiednia, wzbudził w Polsce niemałe poruszenie. Wszystko za sprawą Inki Weceriny Perusić, która wygląda jak sobowtór naszej pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Czy to przypadek? Czy może mamy do czynienia z tajemniczym klonowaniem? Fani są w szoku, a zdjęcia mówią same za siebie. Ach, cóż za niespodzianka! Kryształowa kula po raz kolejny trafiła do rąk Hanny Żudziewicz, która teraz może się pochwalić 3 zwycięstwami w Tańcu z Gwiazdami. Czyżbyśmy mieli do czynienia z taneczną dynastią? Jej mąż również ma na koncie 3 triumfy. Gamow Fall i Hanna Żudziewicz podbili serca widzów i jurorów, a ich zwycięstwo to kolejny dowód na to, że w tym programie wszystko jest możliwe, nawet jeśli niektórzy twierdzą, że wynik był znany już przed finałem. Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.
1: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Collins, znany z Genesis, w 2026 roku dołączy do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Zaskoczony wyróżnieniem przyznał, że nie spodziewał się takiego zaszczytu. Mimo problemów zdrowotnych, które go nie omijają, Collins pozostaje w dobrym nastroju i z pozytywnym nastawieniem patrzy w przyszłość. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także Oasis, Billy Idol i Wu-Tang Clan, co czyni tę edycję wyjątkowo różnorodną.
2: Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży, a teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image Ltd., a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
1: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 6 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni i lekkie opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W wieku 57 lat zmarł Tomasz Śmietanka, były burmistrz gminy Kozienice, który pełnił tę funkcję przez dwie dekady. Jego śmierć wywołała ogromny smutek wśród lokalnej społeczności. Pogrzeb odbędzie się w środę, 13 maja, w kościele w Brzeźnicy. Mieszkańcy wspominają go jako zasłużonego samorządowca i człowieka zaangażowanego w rozwój regionu.
2: Zofia, wieloletnia pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, walczy z glejakiem czwartego stopnia. Jej córka Katarzyna, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, zorganizowała zbiórkę na terapię Optune, której koszt wynosi 3 miliony złotych. Terapia ta, choć nie jest refundowana w Polsce, może znacząco przedłużyć życie Zofii. Każda pomoc finansowa i udostępnienie informacji w mediach społecznościowych zwiększa szanse na jej powrót do zdrowia.
1: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8 piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie. W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia.
1: Pogoda w Polsce uległa gwałtownemu załamaniu. Od poniedziałku przez kraj przechodzą burze z ulewami i silnym wiatrem, a we wtorek temperatura spadnie nawet do 9 stopni nad morzem. W górach możliwe są opady śniegu, a synoptycy ostrzegają przed porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Najsilniejsze opady deszczu prognozowane są na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na wschodzie kraju.
2: W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
1: Na Łasztowni w Szczecinie szykuje się muzyczny weekend. Piątek, 22 maja, na scenie pojawią się Białas, M.J.U., Kizo, Żabson, Huber i Kaz Bałagany. Dzień wcześniej, w czwartek, zagrają Dawid Kwiatkowski, Wideo i Golec u orkiestra. W sobotę wystąpią Majslowic, PR0BL3M, Wiktor Dyduła i Kacperczyk. Patronem wydarzenia jest nasza stacja.
2: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany Pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi.
1: Do 2030 roku naukowcy będą przywracać naturalny stan rzeki Drawy, która jako jedyna w Europie otrzymała dwukrotnie dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Projekt, wart ponad 5 milionów euro, ma na celu przywrócenie rzece jej starego, krętego koryta, co pomoże w migracji ryb i ochronie rzadkich gatunków. Działania te mają zapewnić czystość i odporność Drawy na zmiany pogodowe, co przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i mieszkańcom regionu. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
2: Dziś uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu z języka polskiego, który zaskoczył ich tekstem Stephena Hawkinga o kształtowaniu przyszłości. Kluczowym zadaniem było napisanie przemówienia, w którym należało przekonać, że każdy może wpływać na swoją przyszłość, odwołując się do tekstu Hawkinga i innych lektur. Uczniowie ocenili arkusz jako nietypowy, ale inspirujący. Jutro czeka ich egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniej może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia. Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie.
0: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od 11 maja. Kierowcy zapłacą teraz ponad 6 zł za litr benzyny 95, niecałe 7 zł za benzynę 98 i niecałe 7 zł za olej napędowy. To obniżka w porównaniu do cen z końca ubiegłego tygodnia. Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja. Rząd wprowadził te zmiany w ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżając VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując umowę handlową Unia Europejska-Mercosur. Rząd premiera Donalda Tuska domaga się natychmiastowego zamrożenia umowy, która według niego zagraża polskiemu rolnictwu, zwłaszcza producentom drobiu i wołowiny. Polska chce, aby produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, co ma chronić rodzimych rolników przed konkurencją z tańszymi towarami z Ameryki Południowej. Kluczowym postulatem jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych, które wymagałyby, by importowane produkty spełniały te same normy, co unijne. Na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie poczekać około 20 miesięcy.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia kraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, ale nie przed Jakubem Karskim. Zamiast tego Aleksander Sowiński odkryje prawdę i wykorzysta ją przeciwko Kasi. Kasia stanie przed trudnym wyborem, gdyż Sowiński posunie się do szantażu. Widzowie nie dowiedzą się jeszcze, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia nadal będzie ukrywać prawdę przed Jakubem i Mariuszem. Z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń w ostatnim odcinku sezonu. M jak miłość w 1932 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Aneta odkrywa, że Aleksander Sowiński knuje intrygi przeciwko Olkowi. Pomaga jej w tym wujcik, gangster, który z wdzięczności za uratowanie syna postanawia chronić Chodakowski. Sowiński, dyrektor kliniki, nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na Olku za wydarzenia sprzed lat. Jego siostra Ewa po nieudanej operacji stała się niepełnosprawna, co napędza jego działania. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych odkryć można obejrzeć już dziś o 20:50. Na TVP2.
0: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
1: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami.
0: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Kasilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16:05 w TVP1. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Hunter zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Derry, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Türkseve i Can Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podkreślając jego kluczową rolę w walce z korupcją. Decyzję uzasadnił koniecznością utrzymania wyspecjalizowanej instytucji, która od 20 lat chroni państwo przed nadużyciami. Prezydent skrytykował proponowany model rozproszony, wskazując na ryzyko chaosu i utraty ciągłości działań. Nawrocki zaznaczył, że likwidacja CBA byłaby krokiem wstecz do czasów bezkarności korupcyjnej. Najnowszy sondaż Opinia 24 dla Gazety Wyborczej pokazuje, że 42% Polaków nie potrafi wskazać, kto ma obecnie najważniejszy głos w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nadal jest najczęściej wymieniany, ale w elektoracie PiS Przemysław Czarnek zyskuje na znaczeniu, wyprzedzając Mateusza Morawieckiego. Wyniki te wskazują na rosnącą niepewność co do przywództwa w partii. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługuje się węgierskim dokumentem azylowym. W mediach pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka. Jednak bokser zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek zadeklarował, że chętnie przyjmie Ziobrę w swoim domu w New Jersey, podkreślając wiarę w jego niewinność. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale Adamek uważa, że amerykańska administracja nie zgodzi się na jego wydanie polskim władzom.
2: Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach. Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
2: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych. Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach.
2: Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie umiarkowane opady deszczu i temperatura 9 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1008 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
1: Paulina Gałązka, gwiazda Tańca z Gwiazdami, w finale programu mogła liczyć na wsparcie wielu znanych osobistości. Choć Ewa Chodakowska, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dotarła na wielki finał. Sędziowie zaskoczyli wszystkich, dopuszczając do rywalizacji aż 4 pary, co jest nowością w polskiej edycji show. Gałązka, wspierana przez takie gwiazdy jak Doda czy Agata Kulesza, zyskała sympatię nie tylko dzięki tańcom, ale i otwartości w mówieniu o życiu w spektrum autyzmu. Cóż, nawet bez Chodakowskiej na trybunach emocji nie brakowało. Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę. Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem. Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję Come All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym art-popem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock and roll może być tak filantropijny?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1008 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 12 stopni i lekkie opady deszczu. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni Andri S. i Ajon B. są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiutyj, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu.
2: W Polsce trwa debata na temat obowiązkowej matury z matematyki. Z najnowszego sondażu wynika, że 56% Polaków popiera utrzymanie tego egzaminu jako obowiązkowego. Jednak rodzice licealistów, którzy na co dzień widzą stres związany z przygotowaniami, są bardziej sceptyczni. Ministerstwo Edukacji stoi przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na te różnorodne opinie. 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie.
1: Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 14-letni Maksim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maksim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
1: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
2: Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym już za nami. Po 180 minutach egzaminu uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki, korzystając z proponowanego klucza odpowiedzi, który pojawi się po godzinie 19. Zadania obejmowały rozumienie ze słuchu, czytanie oraz znajomość środków językowych, a najwięcej punktów można było zdobyć za wypowiedź pisemną. Oficjalne wyniki matury będą dostępne w lipcu. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
2: Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów. Na statku wycieczkowym MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, co doprowadziło do ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom za wytrwałość w trudnych chwilach. Statek wkrótce wyruszy do Rotterdamu, a na pokładzie pozostanie około 30 członków załogi. Kapitan podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczny powrót wszystkich do domów. W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniejszy może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od 11 maja. Kierowcy zapłacą teraz ponad 6 zł za litr benzyny 95, niecałe 7 zł za benzynę 98 i niecałe 7 zł za olej napędowy. To obniżka w porównaniu do cen z końca ubiegłego tygodnia. Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja. Rząd wprowadził te zmiany w ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżając VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Likwidacja rodzinnych ogrodów działkowych może nastąpić w 3 przypadkach, a działkowcom zawsze przysługuje odszkodowanie. Najczęściej ogrody likwidowane są na cele publiczne, takie jak budowa dróg czy szpitali. W takich sytuacjach gmina lub skarb państwa muszą zapewnić działkowcom nieruchomość zamienną i wypłacić odszkodowanie. W przypadku likwidacji na cele niepubliczne wymagana jest zgoda 2/3 działkowców. Działkowcy mogą liczyć na wsparcie Polskiego Związku Działkowców w sporach prawnych. Ważne jest, aby odszkodowanie zostało wypłacone przed opuszczeniem działki.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym. We'll be right back.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Warszawie umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Dzisiejsza rześkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2.
2: W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera, mimo sprzeciwu jej brata Huberta. Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2. Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semich, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Ainur usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD.
1: La Promesa wciąga widzów w wir emocji. W 392 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, atmosfera w hiszpańskiej posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Powrót Jimeny, zmagającej się z problemami psychicznymi, paraliżuje domowników. Manuel decyduje się na szczerą rozmowę z Ablem, co może zmienić wiele w ich relacjach. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują swoje plany, a Virtudes zostaje włączona do stałego personelu pałacu. W tle rozgrywają się codzienne napięcia, a miłosne intrygi i tajemnice arystokratycznego rodu Lujan wciąż przyciągają uwagę widzów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 21 maja TVP 2 wyemituje 102 odcinek, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Bejza posunie się do kłamstwa, twierdząc, że Cichan zranił się podczas czyszczenia broni. Tymczasem napięcie między Mukader a Hancer sięga zenitu, a Cemil nie może wybaczyć Deryi. Melich podejmuje decyzję o porzuceniu pracy marynarza, co może zaskoczyć wielu fanów. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2024 roku, w Polsce stał się hitem od stycznia. Produkcja wciąż trwa, a liczba odcinków rośnie, co oznacza, że widzowie mogą liczyć na długą przygodę z ulubionymi bohaterami.
2: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20:55 na TVP2. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki, która posuwa się do kolejnych gruźb. Anka, uzależniona od alkoholu, chce zniszczyć Kasię i wyrównać rachunki. W tym wszystkim pomaga jej dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, który wykorzystuje sytuację do własnych celów. Sowiński dowiaduje się od Anki o zamianie wyników testów na ojcostwo i postanawia wykorzystać Kasię. Kasia staje się ofiarą bezwzględnych intryg, a jej koszmar zdaje się nie mieć końca. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:55 na kanale TVP 1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 12 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Temperatura w sam raz na długi spacer po lesie z lekką kurtką.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przebywa obecnie w USA, co wzbudza zainteresowanie w Polsce. Pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka, który jednak zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek wyraził gotowość przyjęcia Ziobry w swoim domu, podkreślając, że darzy go szacunkiem i uważa za uczciwego człowieka. Bokser jest przekonany, że Ziobro nie zostanie wydalony do Polski, dopóki rządzi obecna koalicja.
3: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
2: Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
2: Matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym już za nami. Po 180 minutach egzaminu uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki, korzystając z proponowanego klucza odpowiedzi, który pojawi się po godzinie 19. Zadania obejmowały rozumienie ze słuchu, czytanie oraz znajomość środków językowych, a najwięcej punktów można było zdobyć za wypowiedź pisemną. Oficjalne wyniki matury będą dostępne w lipcu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
3: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
2: Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 9 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, ale nie przed Jakubem Karskim. Zamiast tego Aleksander Sowiński odkryje prawdę i wykorzysta ją przeciwko Kasi. Kasia stanie przed trudnym wyborem, gdyż Sowiński posunie się do szantażu. Widzowie nie dowiedzą się jeszcze, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia nadal będzie ukrywać prawdę przed Jakubem i Mariuszem. Z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń w ostatnim odcinku sezonu. M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zobaczymy 19 maja o 20:55 na TVP2. Elżbieta wraca z Turcji z Marcinem, ale jej próby uwiedzenia go kończą się fiaskiem. Klara, przyjaciółka Elżbiety, podsuwa jej plan, który może doprowadzić do rozpadu małżeństwa Chodakowskich. Elżbieta, zdeterminowana, by zdobyć Marcina, nie zamierza się poddać. Klara sugeruje wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia spreparowanych materiałów. Domańska, gotowa na wszystko, postanawia skorzystać z tej propozycji. Czy ten plan zadziała? Dowiemy się już wkrótce.
0: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN.
1: Serial Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem 4218, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 18 na Polsacie. Marta staje w obliczu nagłego zerwania ze strony Szymona, co wywołuje w niej ogromne zaskoczenie. Tymczasem Kinga odkrywa trop, który może wyjaśnić motywy Szymona. W Wadlewie poszukiwania Kazanowej nabierają tempa, a Seweryn czuje się wyczerpany sytuacją. Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co może zmienić bieg wydarzeń. Konflikt między Julitą a Florianem narasta, wpływając na zdrowie jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, co prowadzi do nieoczekiwanego finału. Serial, który od 2004 roku łączy losy mieszkańców miasta i wsi, wciąż zaskakuje widzów emocjonującymi wątkami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie

0: Będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16:05 w TVP1. W nadchodzącym 1934 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Powrót niebezpiecznego Jabłońskiego wywoła burzliwą konfrontację, w której Magda stanie w obronie Pauliny. Kamil, spędzając czas u Zduńskich, odkryje w sobie pragnienie zostania ojcem. Tymczasem Paweł, wspierany przez Agnes, zdecyduje się obejrzeć nagrania Franki, by poznać jej ostatnie słowa. W serialu nie zabraknie również romantycznych chwil, jak ta między Mateuszem a Bogną. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 20:55 na TVP. M jak miłość od lat przyciąga widzów, oferując emocjonujące historie i skomplikowane relacje. To prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który niezmiennie bawi i wzrusza.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W tym odcinku Hanser zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie między innymi Alia Çelebi, Türkseve i Can Tarakçı.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 12 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj też maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty. Na statku wycieczkowym MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, co doprowadziło do ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom za wytrwałość w trudnych chwilach. Statek wkrótce wyruszy do Rotterdamu, a na pokładzie pozostanie około 30 członków załogi. Kapitan podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczny powrót wszystkich do domów.
2: Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
0: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka. Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla jego sprawności i długowieczności. Codzienne łamigłówki, takie jak zagadki matematyczne, pomagają stymulować procesy neuroplastyczności, co wzmacnia połączenia nerwowe. Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie z wyzwaniami i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Przykładowo, w równaniu 7 plus 3 razy 4 minus 8 do potęgi drugiej razy x równa się 11, wartość x wynosi 2.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
2: Paulina Gałązka, gwiazda Tańca z Gwiazdami, w finale programu mogła liczyć na wsparcie wielu znanych osobistości. Choć Ewa Chodakowska, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dotarła na wielki finał. Sędziowie zaskoczyli wszystkich, dopuszczając do rywalizacji aż 4 pary, co jest nowością w polskiej edycji show. Gałązka, wspierana przez takie gwiazdy jak Doda czy Agata Kulesza, zyskała sympatię nie tylko dzięki tańcom, ale i otwartości w mówieniu o życiu w spektrum autyzmu. Cóż, nawet bez Chodakowskiej na trybunach emocji nie brakowało. Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę. Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Oasis powraca na wielki ekran. Disney ogłosił premierę filmu dokumentalnego o ich triumfalnym powrocie na scenę w 2025 roku. Trasa koncertowa, która obejmowała ponad 40 występów na całym świecie, była prawdziwym hitem, a bilety znikały szybciej niż ciepłe bułeczki. Film, który trafi do kin 11 września, a później na Disney Plus, obiecuje pokazać nie tylko koncerty, ale i kulisy życia zespołu. A jakby tego było mało, Oasis w końcu dołącza do Rock and Roll Hall of Fame, spełniając marzenie Liama Gallaghera, które zaczęło się pod prysznicem. Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hintza, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję Scum All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym art popem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock and roll może być tak filantropijny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni Andri S. i Ajon B. są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiutyj, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu. W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia. W Mysłowicach doszło do tragicznej śmierci 2-letniego Marka, za którą odpowiedzialna jest jego matka, Magdalena W. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla kobiety, uznając ją za winną morderstwa z zamiarem bezpośrednim. Dowody wykluczyły wersję o nieszczęśliwym wypadku, a także udział starszego brata w zdarzeniu. Sąd uznał, że kara jest współmierna do winy i wcześniejszej niekaralności oskarżonej.
2: 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 14-letni Maksim z Holandii, który zaginął 18 kwietnia, został odnaleziony na przystanku autobusowym pod Białymstokiem. Nastolatek pokonał ponad 1000 kilometrów, podróżując pieszo i autostopem. Po odnalezieniu Maksim był zmęczony, ale zdrowy i trafił do ośrodka opiekuńczego. Jego ojciec przyjechał po niego z Holandii, jednak chłopiec ponownie uciekł, by w końcu samodzielnie wrócić do rodziny.
1: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podkreślając jego kluczową rolę w walce z korupcją. Decyzję uzasadnił koniecznością utrzymania wyspecjalizowanej instytucji, która od 20 lat chroni państwo przed nadużyciami. Prezydent skrytykował proponowany model rozproszony, wskazując na ryzyko chaosu i utraty ciągłości działań. Nawrocki zaznaczył, że likwidacja CBA byłaby krokiem wstecz do czasów bezkarności korupcyjnej. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem jako bezprecedensowo napięte. Kwaśniewski podkreślił, że agresywny język i wzajemna niechęć między nimi są niespotykane w historii współczesnej Polski. Zwrócił uwagę na strategię Nawrockiego, której celem jest osłabienie rządu Tuska i stworzenie prawicowej koalicji. Krytykował również publiczne wypowiedzi Nawrockiego, nazywającego Tuska najgorszym premierem w historii Polski. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 162 nominacje sędziowskie w Pałacu Prezydenckim, podkreślając, że rola sędziów wykracza poza bieżące spory polityczne. W swoim przemówieniu wymienił premiera Donalda Tuska, ministra Waldemara Żurka i siebie, zaznaczając, że ich kadencje miną, a sędziowie nadal będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. Podkreślił, że sędziowie są zobowiązani wyłącznie wobec konstytucji i potwierdził, że Polska pozostanie w Unii Europejskiej. Ale kwestie ustrojowe i sądownictwo to wewnętrzna sprawa Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Najnowszy sondaż Opinia 24 dla Gazety Wyborczej pokazuje, że 42% Polaków nie potrafi wskazać, kto ma obecnie najważniejszy głos w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nadal jest najczęściej wymieniany, ale w elektoracie PiS Przemysław Czarnek zyskuje na znaczeniu, wyprzedzając Mateusza Morawieckiego. Wyniki te wskazują na rosnącą niepewność co do przywództwa w partii. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie posługuje się węgierskim dokumentem azylowym. W mediach pojawiły się plotki, że zatrzymał się u byłego mistrza świata w boksie, Tomasza Adamka. Jednak bokser zaprzeczył tym doniesieniom. Adamek zadeklarował, że chętnie przyjmie Ziobrę w swoim domu w New Jersey, podkreślając wiarę w jego niewinność. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ale Adamek uważa, że amerykańska administracja nie zgodzi się na jego wydanie polskim władzom.
2: Podczas konferencji prasowej dotyczącej budżetu państwa Przemysław Czarnek skonfrontował się z dziennikarzami na temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Czarnek określił tę sprawę jako absolutnie trzeciorzędną i skupił się na problemach gospodarczych Polski. Były minister edukacji odrzucił sugestie o ucieczce Ziobry, podkreślając legalność jego podróży. Pomimo nacisków mediów, Czarnek konsekwentnie przekierowywał uwagę na wyzwania ekonomiczne kraju.
1: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z Jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 12 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniej może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia. Wysokie ceny energii wpływają na wzrost cen żywności. Droższe paliwo nie tylko podnosi koszty transportu, ale także produkcji nawozów, co obciąża budżety rolników. W rezultacie rosną ceny plonów, a konsumenci płacą więcej za jedzenie. Zależność między rynkiem energii a żywnością jest kluczowym czynnikiem globalnej inflacji. Szczególnie widoczne jest to na rynku nawozów azotowych, gdzie gaz ziemny jest niezbędny do produkcji amoniaku. Zakłócenia w handlu gazem mogą szybko podbić ceny nawozów i żywności na całym świecie.
0: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które obowiązują od 11 maja. Kierowcy zapłacą teraz ponad 6 zł za litr benzyny 95, niecałe 7 zł za benzynę 98 i niecałe 7 zł za olej napędowy. To obniżka w porównaniu do cen z końca ubiegłego tygodnia. Obniżone stawki będą obowiązywać do 15 maja. Rząd wprowadził te zmiany w ramach tarczy antyinflacyjnej, obniżając VAT na paliwa do 8% i akcyzę do unijnego minimum. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen grozi karą do 1 000 000 zł.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
1: Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując umowę handlową Unia Europejska-Mercosur. Rząd premiera Donalda Tuska domaga się natychmiastowego zamrożenia umowy, która według niego zagraża polskiemu rolnictwu, zwłaszcza producentom drobiu i wołowiny. Polska chce, aby produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, co ma chronić rodzimych rolników przed konkurencją z tańszymi towarami z Ameryki Południowej. Kluczowym postulatem jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych, które wymagałyby, by importowane produkty spełniały te same normy, co unijne. Na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie poczekać około 20 miesięcy.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 10 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:05 na TVP2.
2: W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera, mimo sprzeciwu jej brata Huberta. Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semich, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Ainur usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona, postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąż trzyma widzów w napięciu. W 923 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Poyraz, czuwający przy łóżku Nany, uświadamia sobie, jak bardzo mu na niej zależy, ale postanawia ukryć swoje uczucia. Tymczasem Semih próbuje zdobyć serce Nany, udając troskliwego wybawcę. Derya, nieustannie knująca intrygi, stara się zniszczyć związek Ayse i Ferita, podszywając się pod swoją siostrę bliźniaczkę. W międzyczasie Sinan ratuje Ainur przed napastnikiem, ale oboje postanawiają zachować dystans, by uniknąć kolejnych rozczarowań. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 1936 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka Mostowiakowa staje przed trudnym wyborem. Przed ślubem z Adamem. Jej serce pełne jest wątpliwości. Z pomocą przychodzi jej Bartek, który radzi, by wstrzymała się z decyzją. Natalka już trzykrotnie przesunęła termin ślubu, co tylko potęguje jej rozterki. W tle pojawia się Mikołaj, który dodatkowo komplikuje sytuację. Czy Natalka posłucha Bartka i odłoży ślub na później? A może odkryje, że jej uczucia do Adama są prawdziwe? Odpowiedzi na te pytania przyniesie finałowy odcinek przed wakacyjną przerwą. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 w TVP2. W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia Bruno Stański szykuje się do wyjazdu za granicę, nieświadomy, że za jego plecami knuje się ryzykowny plan. W domu Pyrków dochodzi do groźnego incydentu, który rzuca cień na jednego z domowników. Podczas 18 urodzin Ewy atmosfera staje się napięta, gdy Romeo nie kryje zazdrości o jej relacje z Aleksem. Broda odkrywa trudną prawdę o przeszłości swojej matki, która przed laty przyjęła pieniądze za zerwanie więzi rodzinnych. Aldona i Borys muszą zmierzyć się z kontrolą sanepidu po tym, jak ich klient zatruł się grzybami. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zawiłymi relacjami mieszkańców osiedla pod Sosnami.
1: 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 12 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj także maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
3: W Niemczech rośnie popularność automatów z mięsem, które działają przez całą dobę. Mieszkańcy miast i wsi ustawiają się w kolejkach, by kupić świeże kiełbasy, steki czy boczek, co jeszcze niedawno wydawało się żartem. Automaty te często należą do lokalnych rzeźników, co wspiera małe, rodzinne biznesy. Trend ten łączy wygodę z miłością Niemców do kiełbasy i zyskuje coraz większe uznanie. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardem Apellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu.
3: Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 11 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Chłód nie przeszkadza zieleni rozkwitać. Warto podziwiać ją na spacerze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacyjny w Radiu Super Ekspres.
1: Alicja Czemplińska, nasza polska Beyoncé, już jutro wystąpi na Eurowizji 2026, a jej próba prasowa w Wiedniu była prawdziwym show. Eksperci z całego świata nie mogą się nachwalić jej wokalu, który określają jako absolutnie wybitny. Scenografia i tancerze to choreograficzna wyżyna, która wznosi utwór Pray na zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą.
2: Eurowizja 2026 rozpoczęła się z hukiem w Wiedniu, gdzie 35 reprezentantów przemaszerowało turkusowym dywanem pod ratuszem. Niektórzy uczestnicy postawili na elegancję, inni na szalone stylizacje, które mogłyby zawstydzić nawet Met Gale. Reprezentant Litwy, Leon Cekach, błyszczał srebrnym makijażem ciała, a Szwedka Felicia zaskoczyła spódnicą z twardego stelażu. Polska reprezentantka, Alicja Czemplińska, postawiła na klasykę w białej, prostej sukni, zachwycając naturalnym wdziękiem.
1: Love is Blind, Polska, zaskoczyło wszystkich, wywołując burzę emocji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Fani programu nie szczędzą krytyki, zarzucając uczestnikom, że zamiast szukać miłości, polują na sławę w mediach społecznościowych. Polacy są oburzeni anglojęzycznymi wtrąceniami, które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa.
2: Paulina Gałąska, znana z chronienia swojego życia prywatnego, zaskoczyła wszystkich na finale Tańca z Gwiazdami. Nie taniec, a jej mąż, Sindre Sandemo, skradł show, pojawiając się na widowni. Ten norweski aktor, znany z polskich produkcji, nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z Gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
0: Radio Super Ekspres, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle.
2: Alicja Bachleda-Curuś, nasza niegdyś niewinna Zosia z Pana Tadeusza, dziś świętuje 43. urodziny jako międzynarodowa ikona stylu. Jej metamorfoza to prawdziwa podróż od młodzieńczej naturalności po dojrzałą elegancję, a jej kariera to dowód, że talent nie zna granic. Od muzycznych początków, przez hollywoodzkie czerwone dywany, aż po świat gier wideo. Alicja udowadnia, że potrafi zaskakiwać na każdym kroku. A jej życie prywatne? Cóż, związek z Colinem Farrellem to rozdział, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.
2: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prize Fighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie? John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This is not the last tour 2025 do 2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
2: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła

0: Chyba pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zofia, wieloletnia pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, walczy z glejakiem czwartego stopnia. Jej córka Katarzyna, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, zorganizowała zbiórkę na terapię Optune, której koszt wynosi 3 miliony złotych. Terapia ta, choć nie jest refundowana w Polsce, może znacząco przedłużyć życie Zofii. Każda pomoc finansowa i udostępnienie informacji w mediach społecznościowych zwiększa szansę na jej powrót do zdrowia.
2: Polna, malownicza wieś w powiecie nowosądeckim słynie z zabytkowego drewnianego kościoła świętego Andrzeja Apostoła z XVI wieku. Kościół ten jest częścią szlaku architektury drewnianej Małopolski. Obok świątyni znajduje się XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden nosi imię Maryi, upamiętniając nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską. Polna to miejsce o bogatej historii, sięgającej XIV wieku, które przyciąga turystów swoją unikalną architekturą i atmosferą. W Polsce trwa debata na temat obowiązkowej matury z matematyki. Z najnowszego sondażu wynika, że 56% Polaków popiera utrzymanie tego egzaminu jako obowiązkowego. Jednak rodzice licealistów, którzy na co dzień widzą stres związany z przygotowaniami, są bardziej sceptyczni. Ministerstwo Edukacji stoi przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na te różnorodne opinie.
1: W najbliższą niedzielę, 17 maja, w Szczecinie odbędzie się akcja Tramwaj zwany pożądaniem w nowej odsłonie. Zamiast tramwaju uczestnicy będą mogli wziąć udział w rejsach po Odrze, które startują co 20 minut od godziny 12 do 15. Na pokładzie statków wolontariusze będą edukować na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a dodatkowo przewidziano konkurs wiedzy z nagrodami książkowymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, w którym 21-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas kłótni w jednym z mieszkań. Ranny zdołał uciec w stronę placu zabaw, gdzie przypadkowi przechodnie wezwali pomoc. 24-letni napastnik został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Susza hydrologiczna w Polsce staje się coraz poważniejszym problemem. W Bydgoszczy, w dzielnicy Fordon, poziom Wisły spadł do 131 cm, co jest nietypowe dla tej pory roku. Brak opadów zimą i wiosną oraz zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego zjawiska, wpływając negatywnie na rolnictwo i zwiększając ryzyko pożarów. Aż 74% rzek w kraju notuje obecnie niskie stany wód. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił ambitne plany rozwoju narodowego przewoźnika LOT, w tym uruchomienie nowych tras do USA, takich jak San Francisco. LOT planuje dalszą ekspansję, inwestując w nowoczesną flotę, co ma umocnić jego pozycję na rynku międzynarodowym. W 2032 roku planowane jest otwarcie nowoczesnego portu lotniczego, który stanie się głównym węzłem komunikacyjnym Polski. Pomimo trudności na rynku lotniczym, sytuacja LOT-u pozostaje stabilna, a inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i zaufania.
2: Andrzej Poczobut, znany dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony po ponad 5 latach w więzieniu. Były prezydent USA, Donald Trump, ujawnił, że kluczową rolę w jego uwolnieniu odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki oraz białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka. Uwolnienie Poczobuta było częścią międzynarodowej wymiany więźniów, co stanowi sukces polskiej dyplomacji i nadzieję dla polskiej mniejszości na Białorusi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa, były prezydent Polski, wyraził oburzenie z powodu zniknięcia tablicy upamiętniającej jego darowiznę na rzecz instytucji w Gdańskiej Solidarności. Wałęsa zażądał przywrócenia tablicy lub zwrotu przekazanych pieniędzy z odsetkami, szacując kwotę na 1 000 000 zł. W swoim wpisie odniósł się również do prób nakłonienia go do wspólnego stanowiska z generałem Czesławem Kiszczakiem w sprawie obalenia komunizmu, co stanowczo odrzucił. Marek Jurek, członek Rady Nowej Konstytucji, był gościem programu Poranny Ring. W rozmowie podkreślił, że obecna konstytucja wymaga przeglądu, a jej największą wadą jest brak wyraźnego zerwania z dziedzictwem PRL. Jurek zaznaczył, że potrzebny jest akt fundacyjny nowego państwa, który pozwoli na głęboką przebudowę instytucji i emancypację społeczeństwa. Wspomniał także o ryzyku, jakie podejmuje Andrzej Poczobut, decydując się na powrót na Białoruś.
1: Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki mandat w Sejmie pozostaje nieobsadzony. Rafał Adamczyk, który miałby go objąć, zdecydował się jednak pozostać w samorządzie województwa śląskiego. Kolejną osobą w kolejce jest Bożena Borowiec, ale jeszcze nie podjęła decyzji. Jeśli zrezygnuje, mandat może przejąć Wiktoria Grelewicz.
2: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję na temat zmiany konstytucji, rozważając przejście Polski na system prezydencki lub kanclerski. W sondażu Instytutu Badań Polster 45% Polaków popiera pomysł referendum w tej sprawie, podczas gdy 43% jest przeciwny. Marcin Mastalerek zapowiedział zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum, podkreślając potrzebę zmiany obecnego systemu. Propozycja ma jednak wielu przeciwników, w tym konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
1: 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się remisem 0-0 między Krakowią a Radomiakiem Radą. Wynik ten przybliżył Krakowie do strefy spadkowej, z przewagą zaledwie 2 punktów nad Lechią Gdańsk. Widzew Łódź po wygranej z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, ale nadal musi walczyć o utrzymanie. Legia Warszawa jest bliska zapewnienia sobie utrzymania, a już w środę może to się stać faktem, jeśli Arka Gdynia nie wygra z Górnikiem Zabrze.
0: FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy, zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym pierwszym secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie nad Naomi Osaką 6-2, 6-1. W kolejnym meczu zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą ma bilans od 6-5 na swoją korzyść. Spotkanie odbędzie się w środę, 13 maja. Transmisję z turnieju można śledzić na Kanal Plus Sport 2. Sansin, Sycin, Sycin, Sycin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport, Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
0: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany z Fame MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
1: FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Z tej okazji w Barcelonie odbyła się wielka parada, podczas której Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny przejęli relacje na żywo kanału sportowego. Polscy piłkarze bawili się w doskonałych humorach, a ich swobodne zachowanie idealnie wpisywało się w atmosferę świętowania. Drużyna z Katalonii ma jeszcze 3 mecze do rozegrania, a ich celem jest osiągnięcie 100 punktów i 100 goli w sezonie. Zbigniew Ziobro, przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Warszawie umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju, w Bydgoszczy, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja o 25 na TVP2, przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna doprowadzi do wybuchu petard w garażu Pyrków, ale sprytnie ukryje swoją winę. Asia, nieświadoma prawdy, oskarży Emila o spowodowanie pożaru. Zwierzchowska, zamiast wyjaśnić sytuację, będzie się bawić całą sytuacją, podsycając napięcie. Na szczęście sąsiad Pyrków szybko opanuje ogień, zanim strażacy dotrą na miejsce. Asia, przekonana o winie Emila, zacznie rzucać oskarżenia, co doprowadzi do jeszcze większego zamieszania. Lucyna, z ukrytym celem, będzie próbowała manipulować sytuacją, by zyskać przewagę. Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja, tajemnica Kasi wyjdzie na jaw, ale nie przed Jakubem Karskim. Zamiast tego Aleksander Sowiński odkryje prawdę i wykorzysta ją przeciwko Kasi. Kasia stanie przed trudnym wyborem, gdyż Sowiński posunie się do szantażu. Widzowie nie dowiedzą się jeszcze, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia nadal będzie ukrywać prawdę przed Jakubem i Mariuszem. Z napięciem czekamy na rozwój wydarzeń w ostatnim odcinku sezonu.
0: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej z numerem 4213 czeka nas emocjonująca konfrontacja między Kaliną a Kasią. Tajemnica romansu wisi na włosku, a napięcie rośnie, gdy Ola zaczyna martwić się o Mariusza i jego niespełnione obietnice dotyczące leczenia. Zduński zaskakuje jedną z bohaterek propozycją, która może zmienić ich relacje. Bogdan namawia Jarka do szczerej rozmowy z Elizą, co prowadzi do bolesnej odpowiedzi. W międzyczasie Zakościelny próbuje pomóc Mariuszowi w trudnej sytuacji zawodowej. Zaskakująca wizyta Czerskiego u Zimińskich kończy się dramatycznie, gdy mężczyzna traci przytomność. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Kasilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy.
1: W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16.05 w TVP1.
0: W najnowszym odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, emocje sięgną zenitu. Poyraz odkrywa kryjówkę Nany, ale zostaje brutalnie zaatakowany przez Semicha, który chce uratować kobietę. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a Nana zostaje potrącona przez samochód, co stawia jej życie pod znakiem zapytania. Tymczasem u Sinana wybucha skandal, gdy Ainur przypadkiem słyszy, jak prokurator nazywa ją jedynie służącą. Zraniona do żywego, Ainur postanawia zrezygnować z nauki i zmienia swoje nastawienie wobec Sinana. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała dziesiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych jako współpracownik TV Republika. Wyjazd polityka był zaskoczeniem, ponieważ polska prokuratura zawiesiła mu paszport. Niektóre media sugerują, że Ziobro otrzymał wizę dziennikarską, co umożliwiło mu pobyt w USA. Redaktor naczelny TV Republika, Tomasz Sakiewicz, oczekuje od Ziobry interesujących informacji z amerykańskich elit.
0: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, posiadając azyl przyznany na Węgrzech. W Polsce czeka na niego 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Jednak nie został objęty międzynarodowymi poszukiwaniami. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że system prawny został wcześniej osłabiony, co utrudnia szybkie działania. Prokuratura wyraża rozgoryczenie z powodu braku możliwości postawienia zarzutów.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit w dystrykcie Nabatieh zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
0: Na statku wycieczkowym MFA Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, co doprowadziło do ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Kapitan Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom za wytrwałość w trudnych chwilach. Statek wkrótce wyruszy do Rotterdamu, a na pokładzie pozostanie około 30 członków załogi. Kapitan podkreślił, że jego priorytetem jest bezpieczny powrót wszystkich do domów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach. Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
0: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
2: Roczniki 2026 mogą być ostatnimi, które zmierzą się z obowiązkową matematyką na maturze. Badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że 56% Polaków popiera utrzymanie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jednak 33% chciałoby, by stała się przedmiotem dodatkowym. Największy sprzeciw wobec obowiązkowej matematyki wyrażają rodzice nastolatków, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Ministerstwa Edukacji. Debata na temat roli matematyki w systemie edukacji będzie trwała, a jej wynik może zmienić losy przyszłych maturzystów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka.
2: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza rzeźkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa. Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58 urodziny. Od czasów Miodowych Lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
2: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji.

0: U boku Aleksandra Sikory, który wyglądał jak z katalogu, Monika prezentowała się, jakby przypadkiem trafiła na czerwony dywan.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąż trzyma widzów w napięciu. W 923 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Poyraz, czuwający przy łóżku Nany, uświadamia sobie, jak bardzo mu na niej zależy, ale postanawia ukryć swoje uczucia. Tymczasem Semih próbuje zdobyć serce Nany, udając troskliwego wybawcę. Derya, nieustannie knująca intrygi, stara się zniszczyć związek Aise i Ferita, podszywając się pod swoją siostrę bliźniaczkę. W międzyczasie Sinan ratuje Ainur przed napastnikiem, ale oboje postanawiają zachować dystans, by uniknąć kolejnych rozczarowań. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie TVP VOD.
0: Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy. Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Metallica znów na europejskich scenach. Po 2 latach przerwy zespół zagrał swój pierwszy koncert w 2026 roku w Atenach, serwując fanom zestaw klasyków, takich jak Creeping Death i Enter Sandman. Występ nie obył się bez drobnych problemów technicznych, ale kto by się tym przejmował, gdy Kirk Hammett i Robert Trujillo zaserwowali grecką niespodziankę w postaci Zorba's Dance. Już 19 maja Metallica zawita do Chorzowa, a polscy fani mogą spodziewać się kilku niespodzianek w setliście. Mastodon kończy 9 album, ale bez Brenta Hindsa, który zginął w wypadku motocyklowym. To pierwszy krążek bez jego udziału, co nadaje mu szczególny emocjonalny ładunek. Perkusista Bran Dailor przyznaje, że nagrywanie było wyzwaniem, ale muzyka odzwierciedla te trudne chwile. Fani mogą spodziewać się premiery jeszcze w tym roku, a już w czerwcu zespół wystąpi na Mystic Festival w Gdańsku. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad 2 dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8 piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni Andri S. i Ajon B. są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiuty, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu.
1: Zofia, pielęgniarka z ponad 40-letnim stażem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zmaga się z glejakiem 4 stopnia. Jej córka, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, apeluje o wsparcie finansowe na terapię Optun, która kosztuje 3 miliony złotych i nie jest refundowana przez NFZ. Terapia ta może wydłużyć życie Zofii i poprawić jego jakość. Zebrane środki pomogą również w opiece i rehabilitacji Zofii.
2: W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły 2 zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
1: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku na cmentarzu, gdzie pod mężczyzną zapadła się betonowa płyta grobowca. Na miejsce szybko przybyli strażacy, którzy przy użyciu drabiny pomogli poszkodowanemu wydostać się z pułapki. Mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a jego stan zdrowia został oceniony przez ratowników. Cała akcja zakończyła się pomyślnie. Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było spuścizną po zaborze austriackim. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła 30 września 1922 roku i wymagała kosztownych modernizacji oraz reorganizacji ruchu. Mieszkańcy musieli dostosować się do nowych zasad, co wiązało się z kampaniami informacyjnymi i zmianą codziennych przyzwyczajeń. Dziś po tej historii nie ma już śladu, ale przypomina ona o wpływie zaborów na życie Polaków.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki wciąż budzi emocje. Jego partnerka, pani Natalia, w poruszających słowach opisała swój ból po stracie ukochanego w programie Uwaga TVN. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy polityk jechał na rowerze i został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a dziś sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące jego niearesztowania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 24-latek podczas kłótni zaatakował nożem 21-letniego znajomego. Ranny mężczyzna zdołał uciec i dotarł w okolice Placu Zabaw, gdzie zauważyli go świadkowie. Podejrzany został aresztowany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.
2: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z Jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
1: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W poniedziałek wieczorem wybuchł pożar w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Ewakuowano 51 osób, a jedna z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. Dzięki szybkiej akcji strażaków sytuacja została opanowana. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana i będzie badana przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok. Od 1 czerwca ZUS przeprowadzi coroczną waloryzację kapitału emerytalnego, co może znacząco zwiększyć przyszłe świadczenia. Prognozowany wzrost wynosi około 9,1%, co może oznaczać wyższą emeryturę nawet o 350 zł miesięcznie. Osoby planujące przejście na emeryturę powinny rozważyć wstrzymanie się z decyzją do lipca, aby skorzystać z dopisanych środków. Waloryzacja obejmie zarówno podstawowe konto emerytalne, jak i subkonto w ZUS. Im później złożony zostanie wniosek o emeryturę, tym korzystniej może być wyliczenie świadczenia. Eksperci podkreślają, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę może wyraźnie zwiększyć wysokość świadczenia.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Wraz z nadejściem wiosny na drogach i chodnikach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Policja przypomina, że jazda rowerem po chodniku jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, takich jak opieka nad dzieckiem do 10 roku życia, wyjątkowo zła pogoda czy brak ścieżki rowerowej przy szerokim chodniku. W innych przypadkach grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści muszą pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku, a przejazd przez przejścia dla pieszych jest zabroniony, jeśli nie ma specjalnego przejazdu rowerowego. Policja zwraca też uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym sprawne hamulce, dzwonek i odpowiednie oświetlenie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: PKP oferuje sprzedaż mieszkań w niezwykle atrakcyjnych cenach. Wśród ofert można znaleźć kawalerki i mieszkania dwupokojowe za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najtańsza kawalerka w Okunicy kosztuje jedynie 19 tysięcy złotych. W innych miastach, jak Ciechanów czy Pruszcz, ceny również są znacznie niższe od rynkowych. W Warszawie ceny zaczynają się od 350 tysięcy złotych, co wciąż jest okazją w porównaniu do średnich stawek. Dla wielu Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na kredyt, to szansa na własne mieszkanie.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne.
2: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Bundeswehera planuje jeden z największych zakupów w swojej historii. Projekt Arminius, obejmujący 3000 transporterów opancerzonych Boxer za około 40 miliardów euro. Podpisanie umowy, planowane na pierwszą połowę 2026 roku, może się jednak opóźnić z powodu problemów proceduralnych i logistycznych. Kluczowe kwestie to wybór odpowiedniej procedury zamówienia oraz ustalenie dokładnej liczby i wariantów pojazdów. Niemiecki przemysł zbrojeniowy, w tym koncerny Rheinmetall i KNDS, czeka na finalizację umowy, aby móc rozpocząć produkcję. Boxer, znany z modułowej konstrukcji, ma zwiększyć potencjał wojsk lądowych Niemiec, zastępując starszy sprzęt.
0: Słuchacie Radia Super Express. Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2.
2: W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera, mimo sprzeciwu jej brata Huberta. Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąż trzyma widzów w napięciu. W 923 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Poyraz, czuwający przy łóżku Nany, uświadamia sobie, jak bardzo mu na niej zależy, ale postanawia ukryć swoje uczucia. Tymczasem Semih próbuje zdobyć serce Nany, udając troskliwego wybawcę. Derya, nieustannie knująca intrygi, stara się zniszczyć związek Aise i Ferita, podszywając się pod swoją siostrę bliźniaczkę. W międzyczasie Sinan ratuje Ainur przed napastnikiem, ale oboje postanawiają zachować dystans, by uniknąć kolejnych rozczarowań. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie TVP VOD.
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 99. odcinka, który zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17:20 na kanale TVP2. W tym odcinku Hanser zdobywa się na odważne wyznanie, które zmienia dynamikę jej relacji z Cichanem. Cichan, mimo trudnych słów, nie zamierza się poddać i walczy o ich wspólną przyszłość. W tle rozwijają się intrygi, które burzą spokój rodziny, a Cemil odkrywa manipulację Deryi, co prowadzi do dramatycznych decyzji. Jonca planuje ujawnić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może wstrząsnąć ich światem. Serial Panna Młoda to turecka produkcja pełna emocji, która zdobyła serca widzów dzięki burzliwym losom bohaterów. W obsadzie m.in. Alia Celebi, Turkseve i Can Tarakçı. Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący 292 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja. Nad rodziną Korchanów zbierają się ciemne chmury, gdy Seyran dowiaduje się, że ciąża może być dla niej śmiertelnym zagrożeniem. W rezydencji wybucha skandal, gdy Abidin odkrywa, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom. Między małżonkami dochodzi do dramatycznej awantury, a Betul szantażem próbuje usunąć Gulgun z posiadłości. Ferit, mimo zakazu Halisa, prowadzi własne śledztwo w sprawie podmienionych kamieni szlachetnych. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Władze Estonii zaapelowały do Ukrainy o lepszą kontrolę nad dronami, które podczas ataków na Rosję naruszają przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Minister obrony Estonii, Hanno Pevkur, podkreślił, że nowoczesne drony mogą zmieniać trasę lotu, co pozwala uniknąć incydentów. W ostatnich tygodniach doszło do kilku takich zdarzeń, między innymi w Estonii i na Łotwie. Ukraina planuje wysłać ekspertów do krajów bałtyckich, by wspólnie wzmocnić bezpieczeństwo powietrzne.
3: Polska społeczność w Pradze adoptowała orła bielika z miejscowego zoo, co stało się symbolem pamięci i tożsamości Polaków mieszkających w Czechach. Dzięki zmianom przepisów Polacy mogli dołączyć do grona opiekunów tego narodowego symbolu. Środki na opiekę nad ptakiem zebrano podczas przedświątecznych spotkań, a adopcja została potwierdzona certyfikatem i tabliczką przy wybiegu. Polacy planują regularnie odwiedzać bielika, który ma stać się miejscem spotkań i symbolem wspólnoty. Na pokładzie samolotu linii Copa Airlines, lecącego z Panamy do Rosario, doszło do nietypowego incydentu. Dwójka pasażerów, 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O., nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisariat. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne. Księżniczka Beatrice, córka byłego księcia Andrzeja, przeżywa trudny okres, co podkreślają brytyjskie media. Doniesienia wskazują na kryzys w jej małżeństwie z Edoardo Mapellim Mozzim oraz na wycofanie się z życia publicznego. Mimo że para nadal pojawia się razem publicznie, plotki o ich rozstaniu nie cichną. Beatrice stara się chronić swoje dziecko przed medialnym zamieszaniem, a sama rzadko pokazuje się publicznie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii. Imiona takie jak Anna, Katarzyna, Magdalena i Agnieszka często kojarzone są z cechami idealnych partnerek. Kobiety o tych imionach postrzegane są jako lojalne, empatyczne i odpowiedzialne, co czyni je cenionymi w związkach. Choć te skojarzenia są zakorzenione w kulturze, prawdziwa wartość relacji opiera się na zaufaniu i miłości, a nie na imieniu. Warto pamiętać, że to indywidualne cechy i wzajemne wsparcie decydują o jakości związku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Aby zachować delikatność pościeli, warto zrezygnować z drogeryjnych płynów zmiękczających na rzecz kwasku cytrynowego. Regularna zmiana poszewek co tydzień jest kluczowa dla higieny i komfortu snu. Pranie powinno odbywać się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, a suszenie najlepiej na wietrze. Pamiętaj o zasuwaniu zamków i zapinaniu guzików przed praniem, by uniknąć uszkodzeń. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to także 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Majowa rzeźkość budzi zmysły. Warto wyjść z domu i przewietrzyć myśli.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Wszyscy musimy mieć jakieś marzenia i nadzieję, że możemy osiągnąć coś więcej niż mamy. Cecilia Ahern, Love, Rosie. Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, z szokująco wysokim wskaźnikiem ubóstwa, sięgającym 70% populacji, która żyje poniżej progu ubóstwa. Wiadomo, że ponad połowa dzieci zamieszkujących to wyspiarskie państwo cierpi z powodu niedożywienia.
2: A z drugiej strony ludzie postrzegają go przez popkulturę, przez animacje, przez Nozbi, przez oferty biur turystycznych jako raj na ziemi. Natomiast no, ani tam raj, ani pingwiny.
1: W tej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho wybierzemy się w miejsce, które ludziom z bogatych krajów zwykle kojarzy się z bezproblemowymi wakacjami na zjawiskowych plażach Oceanu Indyjskiego. Prawda jest zupełnie inna. Nie pokażą jej kolorowe foldery biur turystycznych. Spróbujemy pokazać ją my. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam do wysłuchania kolejnej historii, którą przygotowali dla Was nasi reporterzy. Osoby zaangażowane w pomoc humanitarną na Madagaskarze bardzo często podkreślają, że zwłaszcza dzieci na tej wyspie różnią się od tych z innych części świata.
3: Ja nie wiem, tego w polskich dzieciach nie ma, ale tam nawet kilkumiesięczne dziecko po prostu ma twarz dorosłego. Ma twarz dorosłego, który patrzy i czujesz, jakby to dziecko przeżyło więcej od ciebie.
1: Dzieciaki z Madagaskaru przeżywają trudności, które nam w Europie nie mieszczą się w głowie. Pusty żołądek to dla wielu z nich codzienność, a szkoła, nawet taka bez okien czy drzwi, to marzenie, które bardzo wolno się spełnia.
2: Widziałam szkoły, w których pisało się palcem po brudzie na tablicy, w którym nie było krzeseł, ławek, nie było okien, nie było dachu.
1: Podobnie jest z marzeniem o zdrowiu, ale jak je utrzymać w państwie, w którym ochrona zdrowia leży na łopatkach, a dostęp do specjalistów to przywilej od święta, oferowany głównie przez organizacje charytatywne.
2: Był taki 14-letni chłopak w czasie tej misji medycznej, który dostał antybiotyki na tą bilharziozę i po 2 tygodniach wrócił zaniepokojony swoim stanem zdrowia, bo on sika na żółto, co nie? 14 lat sikał na czerwono i myślał, że to jest zdrowie.
1: Za chwilę dowiecie się, że na Madagaskarze tak niewiele trzeba, by życie tam było odrobinę łatwiejsze.
2: Za 300 zł wyleczyć.

0: potrafi zrobić naprawdę wiele, by ten problem przestał dręczyć mieszkańców wyspy.
1: Mają marzenia właśnie pozbycia się tego głodu i upatrują taką szansę właśnie w edukacji, w czymkolwiek. Naprawdę są bardzo pracowici i próbują jak mogą dotrwać do kolejnego dnia.
0: Lubi muzykę, seriale i ma super żonę, w której jest po uszy zakochany. To Leolit, młody mieszkaniec Madagaskaru. Film Naprawdę daleko, o którym także już za chwilę usłyszycie, opowiada jego historię, w której jak w zwierciadle odbija się obraz współczesnego życia w tym wyspiarskim kraju.
2: To nie jest tylko historia o mnie, ale o bardzo wielu dzieciach malgaskich.
0: Leolit w wieku 15 lat przeżył pożar swojej wsi w głębi Madagaskaru, co pozbawiło go domu i rodziny. Postanowił dotrzeć do szkoły, pieszo, bez zapasów jedzenia, bez wody czy ubrań na zmianę.
2: Wielu moich przyjaciół, znajomych, a nawet członków rodziny zginęło tam. Kobiety, dzieci zmarli, zasypani ziemią.
0: Po wędrówce, bez przerw na sen, dotarł do celu i ostatecznie, po pewnym czasie, wykształcił się na technika laboratoryjnego. Zapraszam, posłuchajcie jego historii, ale też i Polek i Polaków, którzy budują przyszłość Madagaskaru, a przynajmniej robią co w ich mocy, żeby nie rysowała się ona wyłącznie w czarnych barwach. Już teraz Madagaskar taki, jaki jest naprawdę, bez upiększeń Photoshopem, bez idealistycznych bajań o tropikalnym raju. Ten reportaż przygotował dla Was Jarema Jamroszek.
3: Je suis marié. Je m'appelle Rabessal Ali Walid. Je viens de Madagascar.
1: Tak, mam żonę. Ja ją bardzo kocham. Ona również mnie bardzo kocha. Mamy małego dzidziusia. Mieszkamy razem i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Na Madagaskarze mamy taki styl muzyki Saleg i bardzo lubię go słuchać, Saleg. Nie lubię za bardzo filmów, bardzo lubię muzykę, kocham śpiewać, ale lubię też seriale.
4: Maciej Syka, producent wykonawczy filmu Naprawdę daleko. Przede wszystkim film ma dalej za zadanie i porusza całą Polskę. Ten film ma za zadanie poruszać serca młodych ludzi. On mocniej, jeszcze dosadniej powiem, on ma zmieniać życie. Ten film, misją tego filmu jest zmienianie życia, szczególnie młodych ludzi. I tak jak powiedział wiceprezydent miasta Poznania, ten film może mieć realny wpływ na młodzież w liceach. Z doświadczenia, kiedy produkowaliśmy z moim bratem Tadeuszem wcześniej przez lata filmy dokumentalne, najczęściej wybieraliśmy tematykę życiową, tematykę osób dotkniętych różnymi problemami, chorobami. W tym filmie wielu młodych ludzi może dostrzec, jak ich rówieśnicy na Madagaskarze żyją i z czym się borykają, z jakimi problemami. Na Madagaskarze młodzież i dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji.
5: Kasia Urban, reżyserka. Widziałam szkoły, w których pisało się palcem po brudzie na tablicy, w którym nie było krzeseł, ławek, nie było okien, nie było dachu. Dalej obowiązują podręczniki z czasów kolonialnych. Elementarz jest dalej obowiązujący, w którym białe dzieci są narysowane i białe dzieci z czasów kolonialnych uczą malgaskie. No, mają dostęp do internetu może w dużych miastach, natomiast już w takim mieście Mampikuni na północy wyspy, które ma 50 tysięcy, nie ma prądu. W Antananarywo, na Rywie, w stolicy, gdzie byliśmy, no to tak internet był lub nie było. Woda była tak co drugi dzień, prąd wyłączali tak po prostu. No ludzie tam żyją bez prądu po prostu, no a jak nie ma prądu, to nie ma internetu.
1: Adam Leon Nurek, autor zdjęć i montażu filmu. Tak jak spotykałem tych ludzi, to nawet w oczach najmłodszych dzieci było widać wyrysowane to życie i tą walkę też, bo nasza perspektywa jest do następnych wakacji, do następnego roku, do Świąt Bożego Narodzenia, a ich perspektywa jest do następnego posiłku. I faktycznie myślę, że ten głód jest jednym z tych determinantów, ale to jest też coś takiego, że mają marzenia właśnie pozbycia się tego głodu i upatrują taką szansę właśnie w edukacji, w czymkolwiek. Naprawdę są bardzo pracowici i próbują jak mogą dotrwać do kolejnego dnia.
4: W 1936 roku, trzy lata przed wybuchem II wojny światowej, Polska miała zakupić od Francuzów Madagaskar i Madagaskar miał zostać polską kolonią. Do tego zakupu na szczęście nie doszło. Pomijamy już oczywiście

0: się cały chwalebny wątek Benioskiego, do zakupu nie doszło. Nie mamy jako Polacy łatki kolonizatorów, a wręcz przeciwnie. Dzisiaj my możemy być dumni, że mamy misjonarzy polskich na Madagaskarze, że mamy polskich lekarzy i mamy takie dzieła, które realizuje chociażby Polska Fundacja dla Afryki. Polskie szpitale, sierocińce, polskie misje. To jest duma. Dlatego o tym mówimy. I jeśli przywołamy tutaj, zacytujemy Krzysztofa Zanussiego, którego kilka dni temu byliśmy, aby pokazać mu film, Krzysztof Zanussi powiedział: przekażcie ludziom, przekażcie widzom motyw monety, że moneta ma sprawczość, że ta sama moneta wydana w Polsce, 100 zł wydane na leczenie w Polsce, za 100 zł no niewiele można, a tak jak Kasia tutaj wspomina, właśnie Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, za te pieniądze można już uratować czyjeś życie, więc możemy. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, które już jest społeczeństwem na pewno nieubogim, jest społeczeństwem, gdzie nie ma głodu. Myśmy mieli taki głód za czas cholery, epidemii cholery w Poznaniu w 1860 roku, kiedy działał Edmund Bojanowski, patron sierot. Wtedy to były czasy nędzy, ubóstwa. Dzisiaj my Polacy mamy aż za dużo i jesteśmy w stanie się dzielić. To wczoraj w Poznaniu to powiedzieli lekarze na pokazie filmu, że my dzisiaj jesteśmy w stanie się dzielić i nasz bohater filmu Leolit jest zdziwiony. Jeżdżą po ulicach Polski, po ulicach, tak jak podróżujemy przez wszystkie miasta w Polsce, jeżdżą nowe samochody, jedzenie się wylewa w restauracjach i w barach.
1: I myślę, że tutaj też na to jest lekarstwem historia Leolida. Ja mam tą okazję, miałem teraz w Lublinie z nim trochę spacerować. Już późno wieczorem mieliśmy taką prywatną rozmowę przez godzinę, która też bardzo wiele rzeczy mi zobrazowała, ale też pokazała, jak bardzo się rozumiemy. I jedną z tych wiadomości, ale też to, co powiedział Leolid na pokazie w Poznaniu, że on wie, że każdy z nas ma swoje trudności i że najważniejsze jest to, żeby z nimi walczyć i żeby się nie poddawać. Myślę, że ta droga Leolida może być oczywiście symbolem tej drogi wielu malgaskich dzieci, ale my również mamy swoje problemy, po których rozwiązaniu faktycznie możemy się otworzyć na świat i też pomagać dalej. Najpierw trzeba zadbać o siebie, aby móc pomóc innym. To jest też zasada pierwszej pomocy i to samo stosujemy tutaj. Jeśli ktoś ma szczęśliwą rodzinę, ma wszystko ułożone, ma pełne serce, to może się nim dzielić również z tymi bliskimi, którzy jeszcze tego tutaj nie mają, ale też z tymi trochę daleko, naprawdę daleko, którzy są tam i też czekają na naszą pomoc.
2: Jedno z pierwszych wrażeń to było wysypisko śmieci, na którym pracowały dzieci, które widziałeś w filmie. Ja pracuję od 12 lat w Polskiej Fundacji dla Afryki, więc dużo wiedziałam już o Madagaskarze. No wyjeżdżamy, jest miasto, przez które idzie główna droga, jedyna droga na Madagaskarze, z północy na południe. Potem jak się zjeżdża z tej drogi, to już są tylko drogi polne, więc jest jedna droga jakości, powiedzmy, starej Zakopianki w okolicach Pcimia, nie ubliżając Pcimowi. Ludzie wstają o 3 w nocy, więc jak przyjechaliśmy w nocy, to było już widać ludzi pchających wózki z towarami na sprzedaż, niosących na głowie. Widać było, że 3 w nocy to jest już czas, kiedy ludzie się przygotowują do handlu, do targu, bo idą spać razem z zachodem słońca, a wstają wcześniej, żeby iść pracować. Jest piękny wizualnie, są to puste przestrzenie, zostało tam 10% drzew z oryginalnego zasobu przez rabunkową gospodarkę. Jest to krajobraz w większości księżycowy, jedzie się przez puste, spalone słońcem równiny, pagórki, to jest taki medytacyjny wręcz krajobraz, wsiąka tak w oczy miękko, jakby to powiedział Baczyński, i na pewno poczułam ten kraj, ale czy mi się spodobał, to no nie mogę tego powiedzieć, patrząc na tą nędzę, która jest naprawdę na każdym kroku. Po prostu jedzie się i się zatrzyma samochód na papierosa, a momentalnie przylatują ludzie i nie wiedząc, kim my jesteśmy, skąd pochodzimy, jakim celu jesteśmy, proszą o pracę. Czyli jaki to musi być ciąg na pracę, że oferują siebie po prostu komukolwiek.
0: Może najpierw personalnie i osobiście. Miałem doświadczenie tego, że chciałem sam zostać misjonarzem i 22 lata temu spotkałem kolegę o imieniu w seminarium. Spotkałem misyjnym w Zgromadzeniu Ducha Świętego, spotkałem chłopak o imieniu Dariusz, który już wtedy bardzo dobrze mówił, posługiwał się językiem francuskim i on mówił, że on wyjedzie na Madagaskar. Ja nie zostałem misjonarzem, Darek po 20 kilku latach jest dalej na Madagaskarze, już jest na Madagaskarze, pracuje z dziećmi i byliśmy w kontakcie. I kiedyś, kiedy zobaczyłem posty Darka na Facebooku, zobaczyłem tą nędzę. Zobaczyłem, jak dzieci są ubrane i podczas jednej z rozmów przez Skype'a Darek zapytał, czy nie moglibyśmy czegoś wspólnie zrobić, jakiegoś filmu. W poprzednich latach udało nam się z bratem wyprodukować filmy dokumentalne, filmy życiowe. Ja uważam dlatego, że te filmy robimy, gdyż one naprawdę są prawdziwe. Film o zakładach poprawczych z Miśkiem Koterskim, z Olgą Bołoń, z Tomkiem Oświęcimskim, z wieloma innymi gwiazdami, które jeździły przez ponad miesiąc czasu po Polsce i w zakładach poprawczych pracowały z młodzieżą. Te filmy widzimy, one pokazują życie takie, jakie jest, bez lukrowania, jak to mówi Kasia, takie, jakie jest. Do tego jeszcze z Adasiem, z którym współpracujemy i znamy się całe życie, wiedzieliśmy, że musimy pokazywać prawdę. Prawdę. Życie to jest ups and downs. Życie to nie jest tylko płacenie rachunków do 10 kolejnego miesiąca, to nie są tylko chwile ulotne, radosne, ale życie to są także te trudne momenty i tak naprawdę u mnie osobiście się wszystko rozpoczęło od spotkania z chłopakiem, który przeżył zamachy na World Trade Center wiele lat temu. Motyw Madagaskaru, tak jak wspomniałem, jest powiązany z ojcem Darkiem, z moim kolegą. Pojechaliśmy do niego na Madagaskar, zrobiliśmy materiał, skontaktowałem się z Polską Fundacją dla Afryki. Okazało się, że oni go wspierają na Madagaskarze. Mojego kolegę, z którym ja chciałem zostać również misjonarzem, Polska Fundacja dla Afryki wspiera na Madagaskarze. Natomiast początki mojej drogi filmowej były związane właśnie z Nowym Jorkiem, z zamachami na World Trade Center, z młodym chłopakiem o imieniu Charles Kainen, który przeżył i był na jednym z pięter u góry, przeżył dzięki kobiecie, która otworzyła mu drzwi, wbiegł do windy, wybiegł. Kiedy obrócił się za siebie, ludzie skakali z okien z pierwszego wieżowca. Chwilę później pierwsza z wież WTC się zawaliła, a mój kolega Charles przeżył. I od tego rozpoczęła się moja przygoda z filmem The Human Experience, który razem z Charlesem wyprodukowaliśmy, z którym zjechaliśmy 56 krajów na świecie. I to jest też, może mam dużo zaoszczędzone w życiu, że nie muszę chodzić do jakiejś korporacji, że nie muszę, powiedzmy, robić tego, co nie chcę, że z jednej strony, kiedy jestem w Warszawie, jestem filologiem i nauczycielem dzisiaj języka angielskiego, uczę młodzież, ale z drugiej strony mogę bywać poprzez te kontakty misyjne, poprzez tych wszystkich znajomych, których mam w tych miejscach, gdzie często no, po ludzku nie ma nadziei i możemy tam tej nadziei z kamerami szukać. Kwestia mojej wiary to jest, myślę, osobny temat. Ja dzisiaj głęboko wierzę w człowieka. Mimo wszystko dzisiaj tego, co się dzieje, wierzę w takich ludzi jak Kasia, wierzę w takich ludzi jak Adaś, wierzę w wielu innych ludzi. Ja myślę, że cierpienie czasami, że jeśli Bóg jest i On ma jakiś plan, to czasami przez tych cierpiących chce nam coś pokazać. Czasami przez tych cierpiących chce zmienić życia tych, którzy może nie cierpią, aby się zastanowili nad tym, czy faktycznie modny wóz i duży dom to jest sens życia. Ja znam dużo ludzi, którzy mają ogromne pieniądze, nie chwalę się tym. Mówię to jako nauczyciel. Jeżdżę po Warszawie i uczę prezesów dużych firm. Uczę w korporacjach, przyjeżdżam także prywatnie do domów i ludzie niektórzy sami mówią, słuchaj, ja parę lat temu jeszcze nie widziałem sensu życia. Dlatego no tak to wygląda.
1: I ja nie wiem, jakim cudem się udało, że ten film się nie trzęsie cały, ale faktycznie największym moim problemem było to, że musiałem się powstrzymywać, żeby nie przepełnić naszych dysków. Mieliśmy tylko określoną ilość materiału, z którą mogliśmy wrócić, a tam na każdym kroku, gdzie bym nie spojrzał, był piękny obrazek, który czasem sam się układał przed kamerą. Bo tutaj w Polsce już jest tak, że też jakby o to, żeby faktycznie czymś zaciekawić wizualnie, już trzeba zawalczyć, trzeba i oświetlić, i zrobić wszystko, i czasem w to są zaangażowane masy ludzi. A tam na Madagaskarze, przez to, że to życie też jest takie pełne, takie naturalne i takie faktycznie też autentyczne, to wystarczyło, żebym nie przeszkadzał, żebym włączył kamerę i po prostu trzymał to ujęcie i żeby mi się ręka nie trzęsła. A czasem mi się trzęsło, bo te rzeczy, które widziałem, były tak wzruszające albo tak oburzające. No ale to się udało właśnie, myślę, mam nadzieję, że autentycznie przekazać też wizualnie tą historię.
2: Obraz taki turystyczny Madagaskaru, no to jest podwójny pech Madagaskaru, no bo jednocześnie jest najbiedniejszym krajem świata, tam w zależności od rankingu w pierwszej trójce, a z drugiej strony ludzie postrzegają go przez popkulturę, przez animacje, przez Nozbi, przez oferty biur turystycznych jako raj na ziemi. Natomiast no, ani tam raj, ani pingwiny. Po prostu czy do pięknego obrazu jest wsadzona nędza? Nie. Raczej nędza jest rzeczywistością, a piękny krajobraz, nie wiem, może jakimś wynagrodzeniem im tego ciężkiego życia, żeby przynajmniej mogli żyć w jakimś pięknym miejscu. Zmienisz to życie, dlatego że na przykład nasz szpital w Antsirabe, który jest pokazany w filmie, jego stan na sto łóżek, szpital polski, jego stan surowy kosztował 1,5 miliona złotych. Czyli tyle, ile w Krakowie kosztuje dobra willa, co nie? Za 100 tysięcy wybudujesz dwuklasową szkołę. Za 300 zł wyleczysz całkowicie z trądu. To są naprawdę 3 zł z hakiem kosztuje pełen posiłek albo z kurczakiem, albo z fasolą dla tych dzieciaków na wysypisku. No, efekt jest taki, jak widzimy w filmie. Naprawdę się zmienia czyjeś życie i naprawdę się ratuje ludzi. Po prostu jest dziecko niedożywione, które w wieku 2 lat waży 5 kilo, a 3 miesiące później waży 12 kilo, prawda? Więc to są bardzo konkretne efekty i bliskie mi jest to poczucie winy, o którym wspominałeś, natomiast no, jest to bardzo mało konstruktywne uczucie. No i powoduje jakąś taką frustrację, powoduje syndrom białego zbawcy, powoduje niemądrą pomoc, jakąś chaotyczną, czasami nawet kontrskuteczną, no więc no, jako pracownik Polskiej Fundacji dla Afryki mówię, wpłać nam i twoje poczucie winy się zmniejszy. Czy to jest dobra rada, czy o to chodzi? Nie wiem, natomiast wiem, że w wielu obszarach społecznych poczucie winy jest destrukcyjne i moja wina jest jednym z moich największych zarzutów wobec tej instytucji, która nam to mówi. Znaczy, na pewno świetnie jest popatrzeć w twarz ludziom, świetnie jest zobaczyć te miejscowości ze studnią, której miejscowości nie ma na mapie, popatrzeć w twarz tym ludziom, jak biorą tą studnię i słyszeć, że przedtem chodzili 3 kilometry, a teraz mają tą wodę blisko. Te elementy radości to jest raczej płynące od ich charakteru. I ja wiem, że to jest taki stereotyp Afrykańczyka, biedny, ale szczęśliwy. Natomiast no dopiero wtedy, kiedy byłam tam, zobaczyłam, ile my tracimy przez ten pośpiech. Leolit przyszedł do studio ostatni, nie spieszył się, prawda? I on się nie spieszy przez cały tydzień. Dopiero jak się pozbędziesz tego pośpiechu, tego biegu, to widzisz, ile tracisz i rozumiesz, że oni, którzy nie mają tych nadmiaru bodźców, tych nadmiaru informacji, tego śledzenia wszystkich złych informacji na świecie, tego pośpiechu, tego stresu, nie mają martwienia się o własność, bo własności nie mają. Naprawdę naszym jednym z największych zmartwień życiowych jest martwienie się o to, co mamy. Więc jak ktoś nie ma, to się o to nie martwi. Ja dużo zwolniłam. Teraz jesteśmy w trasie i musimy po prostu właśnie biec z jednego radia do drugiego i przypominam sobie moje życie sprzed 10 lat, kiedy tak żyłam, że zamykałam numer, bo pracowałam w mediach i 2 godziny później byłam na lotnisku, żeby odpocząć, co nie było żadnym odpoczynkiem, a teraz potrafię nic nie robić i myślę, że zbiór tych doświadczeń afrykańskich był jedną z przyczyn, dla których klepnęłam się w głowę i powiedziałam, no naprawdę, ten pośpiech i to jest stresor ogromny i oni go po prostu nie mają.
1: Byliśmy tam, gdzie National Geographic nie dociera, bo oni też lubią pokazywać lemury. Lubimy je oglądać. Oczywiście to jest też to piękno tej przyrody tam. Chociaż my ścieżkami właśnie i śladami tych dzieł Polskiej Fundacji dla Afryki raczej byliśmy w miejscach, gdzie faktycznie ta pomoc była potrzebna, a przez to też ten obraz był trochę inny. Urzekło mnie na pewno spojrzenie tych dzieci, ponieważ to też widać na samym końcu filmu. Ja nie wiem, tego w polskich dzieciach nie ma, ale tam nawet kilkumiesięczne dziecko po prostu ma twarz dorosłego. Ma twarz dorosłego, który patrzy i czujesz, jakby to dziecko przeżyło więcej od ciebie, jakby więcej miało zmartwień, więcej doświadczeń, więcej mądrości. To jest niesamowite. A potem też widzisz, jak pływają dzieciaki w rzece, pryskają się wodą, ta rzeka jest przebrudna, ja bym tam nigdy nawet się nie odważył podejść, a tutaj po prostu jest pełnia życia, pełna radość. Zaraz obok na łódce panowie szuflują piasek i to wszystko ma taką dynamikę też. Właśnie nie takiej liniowości, która gdzieś tam nas prowadzi na kolejne spotkanie, byleby się zmierzyć z zegarkiem, tylko właśnie to się wszystko pięknie rozrysowuje w po prostu obraz życia, który do teraz mnie niesie. To jest coś, z czym ja wstaję codziennie i sobie przypominam. I też patrząc w twarz teraz Leolidowi i będąc tutaj, to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę mnie gdzieś tam poruszyły, że bo kiedy ja jeździłem tramwajem na zajęcia skrzypiec w Poznaniu, to on szedł z całą rodziną pracować w kopalni, w podstawówce i jego historia mogła być moją historią, tak samo moja i jego historią. To jest coś, co po prostu mnie prowadzi i zaczynam wszystko, co tutaj jest wokół nas, bardzo, bardzo, bardzo doceniać.
2: No my współpracujemy głównie z misjonarzami z Bydgoszczy. Jest tam dwóch szalonych ludzi, którzy pracują tak na kilka etatów spokojnie, bo budują właśnie drugi szpital, mają pod opieką kilka tysięcy dzieci, 2000 dzieci codziennie dostaje ciepły posiłek, ileś przychodni, ileś szkół, ponad 100 studni. No i jakby to wszystko policzyć, no to wychodziłoby kilka etatów takiego menedżera. No a to robi na przykład tylko Darek, który około trzeciej, jak byliśmy, to już stwierdzał, ale to już nie ma co się kłaść. Czy nasza pomoc dociera w te miejsca, gdzie ludzie nie widzieli białego człowieka? Więc jak my wyjeżdżamy z misją na Madagaskar medyczną i docieramy faktycznie do tych wsi, w których ludzie nie znają słowa dentysta, w których dzieci nie wiedzą, jak podejść do badania, nie wiedzą, co to jest stetoskop, nie wiedzą, że trzeba otworzyć buzię do badania, no to oni ledwo co słyszeli o białym człowieku, a co dopiero, żeby dzielić to na nacje. Tak mniej więcej to wygląda. No to naprawdę są takie historie, na przykład właśnie trzymając się tej misji medycznej, no to jest taka choroba od brudnej wody, bilharcioza. Tam 100% populacji ma pasożyty i ona między innymi objawia się krwiomoczem. I bo był taki 14-letni chłopak w czasie tej misji medycznej, który dostał antybiotyki na tą bilharciozę i po 2 tygodniach wrócił zaniepokojony swoim stanem zdrowia, bo on sika na żółto, co nie? 14 lat sikał na czerwono i myślał, że to jest zdrowie, więc to są takie warunki tam. Więc ci ludzie myślę, że nie kojarzą Polaków. Dużo razy po prostu podchodzili i głaskali mnie po skórze białej, więc zakładam, że część z nich w ogóle nie widziała białego człowieka, a co dopiero, żeby właśnie dzielić nas na Polaków, Niemców i tak dalej. Trump nałożył na Madagaskar 47% cła, prawda? Czyli jest to syństwo, żeby mnie nie wycięli. Po prostu to jest przekaz jasny. Cokolwiek wyprodukujecie, nigdzie tego nie sprzedacie.
1: Tak, była jedna taka sytuacja, w której sobie pomyślałem, nie, ale potem już się nauczyłem, bo było to rano, kiedy i tak to był bardzo duży luksus, tylko kilka procent domów w Antananarywie, w wielomilionowej stolicy, ma dostęp do wody jakby w kranie, takiej, że jest faktycznie woda w budynku. I ja, nie wiedząc jeszcze tego, po prostu myślałem sobie, o, rano sobie wezmę prysznic, naleję sobie do kubła wodę i będzie dobrze. I niestety ta woda była bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zimna. Nie odważyłem się wtedy wykąpać. To było to takie pierwsze zderzenie, taka rzecz najbardziej naturalna. No wstajesz rano, bierzesz prysznic. Potem już się nauczyłem, że wieczorem trzeba nalać sobie kubeł tej zimnej wody i ona przez noc odstanie i będzie już w takiej temperaturze, że można się polewać kubkiem i jest okej. Może też częściowo dieta mi nie najbardziej podeszła. Strasznie się bałem żeby czymś się nie roztruć, tak, bo faktycznie no kulinarnie to myślę, że nawet bardziej ekstremalnie czasem niż w Indiach mamy taki obraz zawsze tej kulinarnej kultury takiej street foodowej. Tam też było bardzo ciekawie. Ja przez te 2 tygodnie obecności tam schudłem 5 kilogramów, a nie mam za bardzo z czego, także z kości na ości. Natomiast no jadłem ryż, jadłem głęboko smażone rzeczy właśnie takie na oleju, że faktycznie widziałem, że to się gotowało, że to jest bezpieczne. To były te takie rzeczy, które może były jakimś dyskomfortem, ale też po dosłownie kilku godzinach o tym wszystkim zapomniałem. Jakby no okej, okay, taka sytuacja po prostu jest, tak się żyje. I zacząłem po prostu szukać innych rzeczy, właśnie tych spojrzeń, tych spotkań, tych uśmiechów.
3: Pour nous, c'est pas facile de vivre.
1: Bardzo ciężko jest trafić tutaj do Polski. Jest to bardzo, bardzo drogo po prostu tutaj jest. Pracuję na Madagaskarze jako technik laboratoryjny, ale nie mógłbym zdobyć tej pracy tutaj w Polsce i jest to po prostu niemożliwe też finansowo.
3: Je ne peux pas aller à Pologne.
2: My prowadzimy zawsze jeden projekt w jednym czasie, więc dokładnie wiesz, na co wpłacasz. Myślę, że z tej twojej stówy, znaczy nie myślę, tylko jestem przekonana, 70 zł trafi do Lolita, reszta to są koszty obsługi projektów. My nie wysyłamy gotowych kontenerów, nie wysyłamy gotowych rzeczy, bo uznajemy to za kontrskuteczne. Chcemy tworzyć miejsca pracy, a nie odbierać pracy ludziom tam, bo nie ma nic tańszego niż produkt za 0 zł, więc wysyłanie gotowych rzeczy jest bez sensu, więc no my zachęcamy głównie do pomocy pieniężnej, finansowej. My te środki wytransferujemy tam i tam ludzie będą je mnożyć. Moim ukochanym projektem jest projekt stolarni, warsztatu stolarskiego w Mampikuni, który po kilku latach już się tak rozwinął, że do tego szpitala, o którym wspominałam, całą stolarkę zrobiły chłopaki, prawda? Więc to jest taki nasz model pomocy. Więc dlatego no, nie uznajemy jakiejś zbiórki butów, zbiórki podkoszulków, tylko prosimy o pieniądze. No i oczywiście młodych ludzi zwłaszcza zapraszamy do wolontariatu, do chociażby zapraszania nas do szkół, na warsztaty, do robienia kartek dla darczyńców, do pomocy w social mediach. No ale nie byłabym sobą, nie byłabym uczciwa, gdybym nie powiedziała, że najlepiej jest po prostu wpłacić na stówę.
4: Dziękuję bardzo za wysłuchanie reportażu Jaremy. Jeśli macie jakieś refleksje po słowach, które usłyszeliście przed chwilą, napiszcie nam o tym w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho, na przykład na YouTubie, Spotify czy mediateka.pl. Ja, wsłuchując się bardzo uważnie w historię Leolida z Madagaskaru, mam w zasadzie jedną myśl, żeby starać się doceniać to, co się ma, to w jak dostatniej i cały czas jeszcze spokojnej części świata żyjemy. A przecież ślepy los mógł nas rzucić w zupełnie inne miejsce, prawda?
1: Kiedy ja jeździłem tramwajem na zajęcia skrzypiec w Poznaniu, to on szedł z całą rodziną pracować w kopalni, w podstawówce i jego historia mogła być moją historią, tak samo moja jego historią.
4: Jeśli tylko chcecie, możecie w każdej chwili wesprzeć dzieciaki z Madagaskaru. Wystarczy, że skontaktujecie się z doświadczonymi organizacjami charytatywnymi, które wiedzą, jak skutecznie pomagać na miejscu. A Madagaskar, o czym słyszeliście przed chwilą, jest jednym z tych miejsc na świecie, którego rzeczywisty obraz boleśnie wypaczyła popkultura. Z powodu katastrofalnej suszy, która ciągnie się tam kolejny rok, niektórzy mieszkańcy są zmuszeni jeść liście, szarańcze i glinę, a chroniczny brak wody zdatnej do picia powoduje śmiertelnie groźne choroby, o których my w Europie już dawno zapomnieliśmy. Na dziś to wszystko z mojej strony. Kolejny reportaż już w przygotowaniu. Michał Poklękowski, dziękuję. Do usłyszenia.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków. Alicja Szemplińska, nasza polska Beyoncé, już jutro wystąpi na Eurowizji 2026, a jej próba prasowa w Wiedniu była prawdziwym show. Eksperci z całego świata nie mogą się nachwalić jej wokalu, który określają jako absolutnie wybitny. Scenografia i tancerze to choreograficzna wyżyna, która wznosi utwór Pray na zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą. Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle.
0: Alicja Bachleda-Curuś, nasza niegdyś niewinna Zosia z Pana Tadeusza, dziś świętuje 43. urodziny jako międzynarodowa ikona stylu. Jej metamorfoza to prawdziwa podróż od młodzieńczej naturalności po dojrzałą elegancję, a jej kariera to dowód, że talent nie zna granic. Od muzycznych początków, przez hollywoodzkie czerwone dywany, aż po świat gier, wideo. Alicja udowadnia, że potrafi zaskakiwać na każdym kroku. A jej życie prywatne? Cóż, związek z Colinem Farrellem to rozdział, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek.
0: Saxon, brytyjska legenda heavy metalu, zaskakuje fanów. Choć nowy album miał być gotowy jeszcze w tym roku, Biff Byford ogłosił, że na półki trafi dopiero 22 stycznia przyszłego roku. Pierwszy singiel pojawi się we wrześniu, a zamówienia przedpremierowe ruszą wtedy pełną parą. Tymczasem zespół zagra na Mystic Festival w Gdańsku, gdzie po 4 latach przerwy znów rozgrzeje publiczność.
1: Eric Clapton, legenda muzyki, mimo 81 lat wciąż zaskakuje. Po porywającym koncercie w Krakowie, w Madrycie, spotkał się z niecodziennym prezentem od fana. Winylową płytą prosto w klatkę piersiową. Zamiast autografu, fan otrzymał pustą scenę, bo Clapton odmówił powrotu na bis. Cóż, nie każdy prezent jest mile widziany, nawet przez tak wytrwałego artystę. Mumford & Sons znowu na szczycie. Ich najnowszy album Prize Fighter to prawdziwa mieszanka emocji i dźwięków, które zaskakują nawet najbardziej wybrednych krytyków. Współpraca z Chrisem Stapletonem i innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie?
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki zamarł w szoku po dramatycznych doniesieniach z Portugalii. Bonnie Tyler, ikona rocka, walczy o życie po nieudanej próbie wybudzenia ze śpiączki farmakologicznej, która zakończyła się zatrzymaniem akcji serca. Przyjaciel artystki nie szczędzi słów krytyki pod adresem brytyjskiej służby zdrowia, obwiniając ją za opóźnienia w diagnozie. Tymczasem lekarze w Faro robią wszystko, by opanować infekcję, która zagraża życiu gwiazdy. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową prasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży. A teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu.
0: Sean Clown Krahan, lider zespołu Slipknot, ujawnił, że niedawno przeszedł operację serca. Po serii koncertów w zeszłym roku jego serce zaczęło bić w nieodpowiednim rytmie, co doprowadziło go na stół operacyjny. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a lekarze zalecili mu dbanie o formę, co koncerty mają wspierać. Krahan przyznał, że był przerażony, myśląc, że będzie potrzebował rozrusznika serca, ale teraz wraca do zdrowia i na scenę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, posiadając azyl przyznany na Węgrzech. W Polsce czeka na niego 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Jednak nie został objęty międzynarodowymi poszukiwaniami. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że system prawny został wcześniej osłabiony, co utrudnia szybkie działania. Prokuratura wyraża rozgoryczenie z powodu braku możliwości postawienia zarzutów.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit w dystrykcie Nabatieh zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
2: W Brazylii doszło do tragicznego zdarzenia, gdzie 26-letnia influencerka Pamela Guimarães została zastrzelona przed swoim domem na oczach czwórki dzieci. Do zdarzenia doszło 1 maja w Sertanopolis, a sprawca wciąż pozostaje na wolności, mimo że od tragedii minęły prawie 2 tygodnie. Trwa intensywne śledztwo, które ma na celu ustalenie tożsamości napastnika.
3: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Osoby z niepełnosprawnościami mieszkające w prywatnych domach opieki nie mogą korzystać ze świadczenia wspierającego, co budzi kontrowersje. Posłanka Paulina Matysiak interweniuje, pytając ministerstwo o powody tego wykluczenia. Mimo wcześniejszych obietnic, w przeglądzie przepisów nie pojawiły się konkretne rekomendacje dotyczące zmiany sytuacji. Rodziny czują się niesprawiedliwie traktowane, a odpowiedź ministerstwa będzie kluczowa dla wielu z nich.
2: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych. Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka.
3: Posłanka Paulina Matysiak zwróciła uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części w naprawach samochodów po wypadkach. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta o kontrolę państwa nad jakością takich napraw. Obecne praktyki zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli mogą zmuszać warsztaty do używania części o niezweryfikowanej jakości, co budzi obawy o bezpieczeństwo pojazdów. Posłanka pyta, czy planowane są zmiany legislacyjne, które zapewnią, że naprawione samochody spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację do ministra obrony narodowej, pytając o zaangażowanie żołnierzy w obsługę systemu kaucyjnego. W jednostkach wojskowych wdrażane są procedury dotyczące ewidencji i zwrotu opakowań objętych kaucją, co budzi obawy o wpływ na gotowość bojową i szkolenie. Błaszczak podkreśla, że wojsko bezskutecznie starało się o wyłączenie z tych obowiązków, co może prowadzić do dodatkowych kosztów i marnotrawstwa zasobów. Poseł domaga się odpowiedzi na temat wpływu nowych zadań na funkcjonowanie armii oraz ewentualnych zmian w przepisach. Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
2: Marta Kaczyńska udostępniła apel Fundacji Małych Stópek, która poszukiwała wózka bliźniaczego typu gondola dla wcześniaków. Dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu internautów potrzebny sprzęt szybko się znalazł. Ta akcja pokazuje, jak skutecznie media społecznościowe mogą pomóc w realnych potrzebach. Fundacja Małych Stópek regularnie wspiera dzieci i rodziny w trudnych sytuacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 11 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to podobnie 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: które uznają za brak szacunku do języka ojczystego. Mimo to Marta i Damian zdobyli serca widzów swoją szczerością, a program pokazał, że Polacy potrafią być bardziej otwarci, niż się powszechnie uważa. Monika Richardson na finał Tańca z Gwiazdami postanowiła zaszaleć z modą. Ale czy to był dobry pomysł? Cekinowa bluzka i połyskujące spodnie walczyły o uwagę, a białe sneakersy dopełniły ten chaotyczny look. Na szczęście niebieskie okulary uratowały sytuację, dodając odrobinę stylu. Może to była próba pokazania, że konwenanse są jej obce, ale efekt końcowy pozostawił mieszane uczucia. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4029 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 18 na antenie Polsatu. Karol podejmie kluczową decyzję biznesową, która wywoła spore zamieszanie w jego otoczeniu. Marta wciąż próbuje zrozumieć powody nagłego rozstania z Szymonem, a Kinga posiada informacje, które mogą zmienić jej perspektywę. W klinice konflikt Julity z Florianem prowadzi do poważnych konsekwencji, a Marek musi interweniować. Tymczasem w Wadlewie Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co zmusza ją do szukania wsparcia u Jurka. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki romansu, kryminału i humoru, a jego bohaterowie stali się niemal jak dobrzy znajomi. W 1427 odcinku serialu Policjantki i Policjanci emocje sięgną zenitu. Funkcjonariusze będą musieli zmierzyć się z brutalnym napadem pod bankomatem przy galerii handlowej. Ofiara, Damian Kaczmarek, nie chce współpracować z policją, co komplikuje śledztwo. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na komendę dzwoni przerażona dziewczynka, co może zmienić bieg wydarzeń. Policjanci podejrzewają, że te dwa incydenty mogą być ze sobą powiązane. Odcinek zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując nie tylko policyjne interwencje, ale także osobiste dylematy bohaterów. W obsadzie między innymi Honorata Witańska i Mariusz Węgłowski.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy. Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać miłosnym spektaklem wszechczasów. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy Malta Festiwal. To nie będzie zwykły przegląd hitów, ale emocjonalna podróż przez miłosne uniesienia z udziałem takich gwiazd jak Natalia Kukulska, Grzegorz Turnał czy Ralf Kamiński. Całość okraszona nowoczesną scenografią i teatralnymi akcentami, a wszystko to za darmo. Cóż, miłość nie zna ceny, prawda? Metallica z Hookiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy Stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hameta i Roberta Trujillo?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję Scum All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym artpopem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock and roll może być tak filantropijny?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni, Andri S. i Ajon B., są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiutyj, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu. W Zakopanem, na parkingu przy ulicy Cyrla, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Dziecko zostało potrącone przez samochód podczas manewru wyjazdu z miejsca parkingowego. Prokuratura w Zakopanem prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci. Wiadomo, że zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie zdarzenia. W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku na cmentarzu, gdzie pod mężczyzną zapadła się betonowa płyta grobowca. Na miejsce szybko przybyli strażacy, którzy przy użyciu drabiny pomogli poszkodowanemu wydostać się z pułapki. Mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a jego stan zdrowia został oceniony przez ratowników. Cała akcja zakończyła się pomyślnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem dymisji były problemy z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Tymczasowo obowiązki dyrektora przejął Grzegorz Kuźma, dotychczasowy wicedyrektor. Decyzja ma na celu zapewnienie stabilności i poprawę warunków pracy w instytucji.
2: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było spuścizną po zaborze austriackim. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła 30 września 1922 roku i wymagała kosztownych modernizacji oraz reorganizacji ruchu. Mieszkańcy musieli dostosować się do nowych zasad, co wiązało się z kampaniami informacyjnymi i zmianą codziennych przyzwyczajeń. Dziś po tej historii nie ma już śladu, ale przypomina ona o wpływie zaborów na życie Polaków.
1: Śmierć posła Łukasza Litewki wciąż budzi emocje. Jego partnerka, pani Natalia, w poruszających słowach opisała swój ból po stracie ukochanego w programie Uwaga TVN. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy polityk jechał na rowerze i został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a dziś sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące jego niearesztowania.
2: 23 maja w Drawsku Pomorskim odbędzie się 6. edycja SK Rider Show, największego zlotu motocyklowego na Pomorzu Zachodnim. W programie przewidziano wiele atrakcji, w tym spotkania z ekspertami, symulator MotoGP oraz loty helikopterem Radia SK. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 12 do 17 przy ulicach Prusa i Toruńskiej. Partnerami wydarzenia są Pomorze Zachodnie i Drawsko Pomorskie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty, a uczniowie zmagają się z matematyką. W internecie krążą liczne spekulacje i fałszywe przecieki dotyczące zadań, jednak eksperci ostrzegają przed oszustwami. Nauczyciele zapewniają, że arkusze nie wykraczają poza podstawę programową. Po matematyce uczniowie przystąpią jeszcze do egzaminu z języka obcego, a wyniki będą dostępne 3 lipca. W Sępólnie Krajeńskim doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 24-latek podczas kłótni zaatakował nożem 21-letniego znajomego. Ranny mężczyzna zdołał uciec i dotarł w okolice Placu Zabaw, gdzie zauważyli go świadkowie. Podejrzany został aresztowany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. W poniedziałek wieczorem w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wybuchł pożar, który zmusił do ewakuacji 51 podopiecznych. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są nadal badane. Na miejscu pracują służby ratunkowe i przedstawiciele zarządzania kryzysowego. Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocję, by przyciągnąć turystów. We'll be right back.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie po śmierci dr Piotra Janczaka, wybitnego endokrynologa i specjalisty medycyny nuklearnej. Dr Janczak przez lata związany był z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym imienia T. Marciniaka, gdzie kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Współpracownicy i pacjenci wspominają go jako charyzmatycznego lekarza o niezwykłym podejściu do pacjentów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy dalsze spadki cen oleju napędowego z Orlenem i BP Europa na czele. Ceny benzyny PB95 również nieznacznie spadły, podczas gdy benzyna premium PB98 znacząco podrożała. Aramco Poland oferuje najniższe ceny hurtowe, wyprzedzając konkurencję. Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej, ceny podstawowych paliw wciąż spadają, ale to może się zmienić po 15 maja, gdy wygasną rządowe mechanizmy ochronne. Wzrost cen ropy i osłabienie złotego mogą wkrótce wpłynąć na wzrost cen na stacjach. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe podwyżki cen paliw w najbliższych dniach. Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulamin i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK. PKP oferuje sprzedaż mieszkań w niezwykle atrakcyjnych cenach. Wśród ofert można znaleźć kawalerki i mieszkania dwupokojowe za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najtańsza kawalerka w Okunicy kosztuje jedynie 19 tysięcy złotych. W innych miastach, jak Ciechanów czy Pruszcz, ceny również są znacznie niższe od rynkowych. W Warszawie ceny zaczynają się od 350 tysięcy złotych, co wciąż jest okazją w porównaniu do średnich stawek. Dla wielu Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na kredyt, to szansa na własne mieszkanie. Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2.
2: W 3382 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Agata stanie przed trudnym wyborem, gdy Maciej Wilk zacznie naciskać na nią, by kupiła mieszkanie na jego osiedlu. Wilk okłamie ją, twierdząc, że ma wielu chętnych, co postawi ją w kropce. Lucyna, manipulując Agatą, spróbuje przeciągnąć ją na stronę dewelopera. Mimo sprzeciwu jej brata Huberta, Zwierzchowska nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Nawet jeśli oznacza to zniszczenie domu Pyrków. Wybuch i zalanie domu mają przekonać Agatę, że czas na zmianę. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, o godzinie 25 na TVP2.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąż trzyma widzów w napięciu. W 923 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Poyraz, czuwający przy łóżku Nany, uświadamia sobie, jak bardzo mu na niej zależy, ale postanawia ukryć swoje uczucia. Tymczasem Semih próbuje zdobyć serce Nany, udając troskliwego wybawcę. Derya, nieustannie knująca intrygi, stara się zniszczyć związek Aise i Ferita, podszywając się pod swoją siostrę bliźniaczkę. W międzyczasie Sinan ratuje Ainur przed napastnikiem, ale oboje postanawiają zachować dystans, by uniknąć kolejnych rozczarowań. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1. A dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20.55 na TVP2. Kasia nie może uwolnić się od szantażystki Anki, która posuwa się do kolejnych gruźb. Anka, uzależniona od alkoholu, chce zniszczyć Kasię i wyrównać rachunki. W tym wszystkim pomaga jej dyrektor kliniki, Aleksander Sowiński, który wykorzystuje sytuację do własnych celów. Sowiński dowiaduje się od Anki o zamianie wyników testów na ojcostwo i postanawia wykorzystać Kasię. Kasia staje się ofiarą bezwzględnych intryg, a jej koszmar zdaje się nie mieć końca. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 25 w TVP2. W najnowszym 4717 odcinku serialu Klan Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może wpłynąć na jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze ostrzeżeń, podważając intencje Janusza, który złożył Agnieszce propozycję pracy. Tymczasem w rodzinie Lubiczów nie brakuje emocji. Bolek martwi się o syna Miłosza, a Bożenka planuje szybki powrót do kraju po zakończeniu kwarantanny. Beata liczy na remont apteki podczas urlopu w Hiszpanii, a Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o godzinie 17.55 na kanale TVP1. Klan to serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, oferując emocjonujące historie wielopokoleniowej rodziny.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący 292 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja. Nad rodziną Korchanów zbierają się ciemne chmury, gdy Seyran dowiaduje się, że ciąża może być dla niej śmiertelnym zagrożeniem. W rezydencji wybucha skandal, gdy Abidin odkrywa, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom. Między małżonkami dochodzi do dramatycznej awantury, a Betul szantażem próbuje usunąć Gulgun z posiadłości. Ferit, mimo zakazu Halisa, prowadzi własne śledztwo w sprawie podmienionych kamieni szlachetnych. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 13 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj też maksymalnie 13 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wzbudziło zainteresowanie mediów. Jego podróż jest kontrowersyjna, ponieważ polski paszport Ziobry został wcześniej unieważniony. Gazeta Wyborcza sugeruje, że w uzyskaniu wizy mogła pomóc interwencja na wysokim szczeblu z otoczenia Donalda Trumpa. Departament Stanu USA odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych.
3: Na pokładzie samolotu linii Copa Airlines, lecącego z Panamy do Rosario, doszło do nietypowego incydentu. Dwójka pasażerów, 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O., nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisariat. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
2: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju zmagają się z trudnościami po powodzi z 2024 roku. Zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku budzi frustrację, ponieważ utrudnia dostęp do sklepów, co skutkuje spadkiem liczby klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że strefa bez aut istnieje od 2003 roku, a obecne zasady mają chronić historyczny charakter rynku. Właściciele firm apelują o intensywniejszą promocję miasta, by przyciągnąć turystów. Jednak burmistrz zapewnia, że na ten cel przeznaczono znaczące środki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Eksperci z Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej przewidują, że Europa może osiągnąć militarną niezależność od Stanów Zjednoczonych do połowy lat 30. XXI wieku. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to około 500 miliardów euro, a kluczową rolę w koordynacji programów może odegrać Polska. Unia Europejska uruchomiła pakiet Readiness 2030 o wartości 800 miliardów euro, aby wzmocnić przemysł obronny i zwiększyć udział europejskich dostawców sprzętu do 55% do 2030 roku. Eksperci podkreślają, że kluczowym wyzwaniem jest wola polityczna do wspólnego działania. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach.
2: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
3: Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie mierzą się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu testu opublikowane zostaną oficjalne arkusze i odpowiedzi. Do tego czasu dostępne w internecie rozwiązania należy traktować jako sugerowane.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków. Anita Werner zaskoczyła swoją stylizacją podczas obchodów 25-lecia TVN24. Dziennikarka, znana z eleganckiego wizerunku, tym razem postawiła na skórzaną bomberkę, jasne dżinsy i sportowe buty, co przywołało skojarzenia z Sharon Stone. Jej nowoczesny i swobodny look podkreślił naturalną klasę i dodał hollywoodzkiego sznytu. To subtelne przełamanie wizerunku pokazało, że klasyka nie musi być przewidywalna. Łukasz Miecznikowski od września zeszłego roku pełni funkcję szefa kuchni w Pałacu Prezydenckim. Znany jest nie tylko jako kucharz, ale także jako były bokser, który trenował pod okiem wujka prezydenta. Miecznikowski wcześniej zdobywał doświadczenie w renomowanych restauracjach Trójmiasta i brał udział w programie Top Chef. W tej samej edycji rywalizowała z nim Adriana Marczewska, obecnie znana szefowa kuchni i osobowość telewizyjna. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić 12 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Lekki chłód otula miasto jak mgła. Przyda się rozpinana bluza.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą.
1: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa. Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, zaliczyła prawdziwy maraton telewizyjny. W sobotę błyszczała na finale Mam Talent, a już w niedzielę czarowała na Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej wyrzeźbionego brzucha, który dumnie prezentowała w każdej kreacji. Cóż, kiedy inni odpoczywają, Julia z uśmiechem na ustach biega z jednej sceny na drugą, pokazując, że jej 5 minut sławy trwa już całkiem długo.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58 urodziny. Od czasów Miodowych Lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
0: Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle. A więc
1: Alicja Bachleda-Curuś, nasza niegdyś niewinna Zosia z Pana Tadeusza, dziś świętuje 43. urodziny jako międzynarodowa ikona stylu. Jej metamorfoza to prawdziwa podróż od młodzieńczej naturalności po dojrzałą elegancję, a jej kariera to dowód, że talent nie zna granic. Od muzycznych początków, przez hollywoodzkie czerwone dywany, aż po świat gier wideo. Alicja udowadnia, że potrafi zaskakiwać na każdym kroku. A jej życie prywatne? Cóż, związek z Colinem Farrellem to rozdział, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
0: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Fani Antraxu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po dekadzie ciszy zespół ogłasza premierę nowego singla It's for the Kids już 15 maja. A to dopiero przedsmak, bo 18 września na półki trafi cały album Cursum Perficio. Zespół obiecuje ciężkie brzmienia i niezapomniane wrażenia. A już 4 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku. Cóż, lepiej późno niż wcale. Daria Zawiałow znów na ustach wszystkich. Ruszyła sprzedaż biletów na jej halową trasę Wiosna 2027, a fani już zacierają ręce. Koncert na warszawskim Torwarze, wyprzedany w przedsprzedaży. A teraz czas na Wrocław, Kraków i Gdańsk. Dodatkowo Daria zaskoczyła premierą epickiego utworu Laura z orkiestrą smyczkową. Choć chwilowo zawiesiła działalność, jej album Dziewczyna Pop wciąż króluje, a singiel Dziwna z Arturem Rojkiem walczy o Fryderyka. W przyszłym roku nowy album i kolejne koncerty. Daria nie zwalnia tempa. John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image LTD, a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Wiosenne słońce nie grzeje zbyt mocno, warto założyć dłuższy rękaw.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8 piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznych morderstw w opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej. Kluczowi świadkowie nie stawili się na rozprawie, co komplikuje postępowanie. Oskarżeni Andri S. i Ion B. są podejrzani o brutalne zabójstwo Romana Z., a prokuratura zarzuca im użycie niebezpiecznych narzędzi podczas kłótni. Obaj mężczyźni mogą zostać skazani na dożywocie.
1: Podczas spaceru w lesie pod Niepołomicami kobieta została zaatakowana przez stado dzików z młodymi. W obawie o swoje bezpieczeństwo schroniła się na drzewie i wezwała pomoc. Strażacy szybko odnaleźli kobietę i przepłoszyli zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale eksperci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas spacerów w lesie. W Polsce trwa debata na temat obowiązkowej matury z matematyki. Z najnowszego sondażu wynika, że 56% Polaków popiera utrzymanie tego egzaminu jako obowiązkowego. Jednak rodzice licealistów, którzy na co dzień widzą stres związany z przygotowaniami, są bardziej sceptyczni. Ministerstwo Edukacji stoi przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na te różnorodne opinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem na parkingu przy ulicy Cyrchla doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 7-letni chłopiec. Kierowca, wyjeżdżając z miejsca postojowego, najechał na dziecko siedzące przed maską innego pojazdu. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołał Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem tej decyzji były problemy z zarządzaniem personelem i organizacją pracy. Tymczasowym dyrektorem został Grzegorz Kuźma, dotychczasowy zastępca, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego szefa. Celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania muzeum. Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Zabrzu prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia terenów zielonych przy ulicy Donnersmarka, do którego doszło 25 marca. Śledczy opublikowali wizerunek mężczyzny, który może być związany z tym zdarzeniem, i apelują o pomoc w jego identyfikacji. Ogień szybko rozprzestrzenił się po suchych trawach, powodując znaczne straty materialne. Każda informacja może być kluczowa dla rozwiązania sprawy.
2: Mikołów, położony w sercu województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1222 roku, a prawa miejskie uzyskał w 1276 roku. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym neoromańską bazyliką świętego Wojciecha oraz jednym z najstarszych kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Mikołów, mimo trudnych momentów w historii, jak epidemie i pożary, rozwijał się dynamicznie, szczególnie w XIX wieku, kiedy to rozpoczęła się jego industrializacja.
1: Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje. Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie mierzą się z zadaniami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Po zakończeniu testu opublikowane zostaną oficjalne arkusze i odpowiedzi. Do tego czasu dostępne w internecie rozwiązania należy traktować jako sugerowane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Książulo, Nyczkę, znany polski youtuber kulinarny, odwiedził Głogów, by spróbować najdroższej pizzy w Polsce, kosztującej 1500 zł. Pizza z pizzerii Afamato zawiera luksusowe składniki, takie jak 400 gramów wołowiny Wagyu, A5 i kawior z jesiotra. YouTuber był zaskoczony, gdy właściciele lokalu poprosili, by resztę kwoty wpłacił na fundację. Książulo ocenił pizzę jako wyjątkowo smaczną, podkreślając delikatność i bogactwo smaków.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 10 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do cieplejszego ubioru i kontaktu z naturą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
1: 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się remisem 0-0 między Krakowią a Radomiakiem Radom. Wynik ten przybliżył Krakowie do strefy spadkowej, z przewagą zaledwie 2 punktów nad Lechią Gdańsk. Widzew Łódź po wygranej z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, ale nadal musi walczyć o utrzymanie. Legia Warszawa jest bliska zapewnienia sobie utrzymania, a już w środę może to się stać faktem, jeśli Arka Gdynia nie wygra z Górnikiem Zabrze.
0: FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: Robert Lewandowski świętuje 3. Mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
0: Radio Super Express. Sport.
1: FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
0: Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na 1. miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę Luk Lublin 3-1 w finałowej serii. Decydujący mecz rozegrano w Sosnowcu, gdzie jurajscy rycerze przełamali rywali po przegranym 1. secie. Zawiercianie teraz przygotowują się do udziału w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zmierzą się z tureckim Ziraat Bankart Ankara. To kolejna szansa na sukces na arenie międzynarodowej. Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultra Pur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała 2 ostatnie spotkania. Świątek celuje w 4. triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja. Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
0: FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii po wygranej 2-0 z Realem Madryt. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny świętowali sukces, przejmując relacje kanału sportowego podczas przejazdu otwartym autokarem ulicami miasta. Polscy piłkarze z humorem sparodiowali znanego eksperta Jana Tomaszewskiego, a Lewandowski podzielił się anegdotą o tańcu z córką na studniówce. Celebracja przyciągnęła uwagę kibiców i internautów, którzy z entuzjazmem śledzili wydarzenia.
1: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Radio Super Express.

0: leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W odcinku 3385, który zobaczymy już w środę, 20 maja, Damian wyrzuca Aro z pracy, nie mogąc wybaczyć mu zdrady Luizy. Luiza, pogrążona w depresji, rozważa porzucenie studiów weterynaryjnych. U Grzelaków narasta lęk przed procesem karnym, gdy stan zatrutego klienta wciąż jest ciężki. Tymczasem Romeo przygotowuje się do studniówki, co daje rodzinie chwilę wytchnienia. U Pyrków atmosfera jest napięta, a kłótnie między Emilem a Emilką nie ustają. Agata staje przed trudnym wyborem między mieszkaniem a lojalnością wobec Huberta. Serial Barwy Szczęścia można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semich, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Ainur usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD. W 4214 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Monika przeżywa dramatyczne chwile, gdy jej syn Kajetan nie pojawia się na zajęciach i nie odpowiada na próby kontaktu. Tymczasem Kajetan postanawia samodzielnie skonfrontować się z dziewczyną, która fałszywie oskarżyła jego ojca. Spotkanie przeradza się w fizyczną szarpaninę, co może mieć poważne konsekwencje dla rodziny. W tle tych wydarzeń Brygida stara się pomóc ojcu Remka, a Mariusz odrzuca wsparcie bliskich po powrocie do domu. Odcinek zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne problemy, z którymi łatwo się utożsamić. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4029 odcinek, który zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 18 na antenie Polsatu. Karol podejmie kluczową decyzję biznesową, która wywoła spore zamieszanie w jego otoczeniu. Marta wciąż próbuje zrozumieć powody nagłego rozstania z Szymonem, a Kinga posiada informacje, które mogą zmienić jej perspektywę. W klinice konflikt Julity z Florianem prowadzi do poważnych konsekwencji, a Marek musi interweniować. Tymczasem w Wadlewie Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia w stodole, co zmusza ją do szukania wsparcia u Jurka. Serial od lat przyciąga widzów, łącząc wątki romansu, kryminału i humoru, a jego bohaterowie stali się niemal jak dobrzy znajomi.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Magda i Andrzej z hotelu Paradise jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najstabilniejszych par sezonu. Oboje marzyli o finale i wspólnej przyszłości, jednak z czasem ich relacja zaczęła się psuć. Magda opublikowała na Instagramie wymowny komentarz, sugerując, że po programie ich związek mógł się rozpaść. Wyraziła żal, że skupiła się wyłącznie na Andrzeju, podczas gdy on nie próżnował. Andrzej z kolei uważa, że Magda zawsze znajdowała powody do niezadowolenia. Słowa Magdy mogą oznaczać, że ich drogi się rozeszły. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najmocniejszych par sezonu nie przetrwała próby czasu.
3: W nadchodzącym 870 odcinku serialu Akacjowa 38 czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Kasilda w końcu odzyskuje przytomność, co wywołuje ogromne zaskoczenie wśród mieszkańców kamienicy. Bohaterowie stają przed trudnymi wyborami, które zmuszają ich do szczerych wyznań i walki o prawdę. Diego celowo wywołuje bójkę w celi, by nie opuszczać więzienia, a Jaime odkrywa tajemnice skrywane przez Samuela. W międzyczasie Leonor odrzuca zaloty Iniga, a Arturo podejmuje ryzykowną próbę ratowania Sylwii. Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:55. To doskonała okazja, by przy filiżance kawy śledzić dalsze losy mieszkańców madryckiej kamienicy. W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. Policjantki i policjanci powracają z emocjonującym 1426 odcinkiem. Tym razem Lena i Bartosz zajmą się tajemniczą kradzieżą pierścionka zaręczynowego podczas wieczoru panieńskiego. Przyszła panna młoda, związana przez stripteasera. Nie pamięta nic z nocy, co komplikuje sprawę. Narzeczony, wracając z delegacji, wybucha gniewem, co utrudnia śledztwo. Policjanci odkrywają, że jedna z uczestniczek znała tancerza wcześniej, a monitoring ujawnia zamaskowaną postać w pobliżu. Czy uda się rozwikłać tę zagadkę? Odcinek zostanie wyemitowany 18 maja o 19 na TV4.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 12 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 13 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: We

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą programu SAFE, co pozwoli na pozyskanie 180 miliardów złotych na wzmocnienie polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego. Premier Donald Tusk podkreślił, że w trudnych czasach Polska będzie bezpieczniejsza dzięki tym środkom. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Europoseł PiS Daniel Obajtek ostro skrytykował program, nazywając go największym skandalem powojennej Polski.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit, w dystrykcie Nabatieh, zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
0: W Glacier National Park w Montanie doszło do tragicznego zdarzenia. 33-letni Anthony Pollio z Florydy, doświadczony turysta i diakon, zginął podczas samotnej wędrówki, prawdopodobnie w wyniku ataku niedźwiedzia. To pierwszy taki śmiertelny incydent w parku od 1998 roku. Władze nadal badają okoliczności tragedii. W Hiszpanii ujawniono dramatyczną historię rodziny, która przez prawie 4 lata izolowała swoje dzieci z obawy przed COVID-19. Rodzice trzymali troje dzieci w zamknięciu, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych u najmłodszych. Po interwencji policji dzieci trafiły pod opiekę służb społecznych, a rodzice zostali skazani na prawie 3 lata więzienia za przemoc psychiczną i zaniedbanie. Dzieci otrzymają odszkodowanie, a specjaliści podkreślają, że będą potrzebowały długiej terapii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Niemcy ponownie rozważają zakup amerykańskich pocisków Tomahawk i wyrzutni Typhoon po decyzji Pentagonu o wycofaniu batalionu z bronią dalekiego zasięgu z ich terytorium. Minister obrony Boris Pistorius planuje wizytę w Waszyngtonie, aby przekonać USA do sprzedaży tych systemów. Berlin obawia się luki w odstraszaniu Rosji i liczy na zwiększenie wydatków obronnych, aby zyskać przychylność Waszyngtonu. Jednocześnie Niemcy analizują rozwój europejskich zdolności rakietowych jako alternatywę. Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
0: Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni. Dziś uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który trwał 125 minut. Największe emocje budziły zadania otwarte, a wyniki będą kluczowe w rekrutacji do szkół średnich. O godzinie 13 opublikowane zostaną arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi, które pomogą uczniom oszacować swoje wyniki. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z ostatnim egzaminem z języka obcego nowożytnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
0: Polska zmaga się z niespodziewanym ochłodzeniem, które potrwa do 15 maja. Temperatury spadną nawet o 10 stopni poniżej normy, a w wielu miejscach kraju wystąpią przygruntowe przymrozki i opady śniegu w górach. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami w 12 województwach, zalecając śledzenie lokalnych komunikatów i unikanie otwartych przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych.
2: Daniel Nawrocki w swoim programie na YouTube rozmawiał z księdzem Wiktorem Szponarem o doświadczeniach śmierci klinicznej. Duchowny opowiadał o relacjach pacjentów, którzy twierdzili, że widzieli własną reanimację lub spotykali zmarłych bliskich. Ksiądz Szponar podkreślał, że takie przeżycia często prowadzą do głębokich zmian w życiu osób, które ich doświadczyły. Rozmowa dotyczyła także interpretacji biblijnych historii jako zapowiedzi wydarzeń z Nowego Testamentu. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi. Polska w szoku po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Internetowi detektywi już znaleźli winnych, a ich celem stała się pogrążona w żałobie partnerka zmarłego. Natalia Wacławska, zamiast opłakiwać ukochanego, musi zmagać się z absurdalnymi teoriami spiskowymi. Jak widać, wirtualna rzeczywistość potrafi być bardziej bezlitosna niż rzeczywista. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne. Jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności. Alisa Whiteglues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów, dołączając do Dragon Force. Na festiwalu Welcome to Rockville zadebiutowała jako frontmanka, dzieląc scenę z Markiem Hudsonem, który niestety zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dragon Force obiecuje nową muzykę z udziałem Alisy i Marka, mimo że ten ostatni musi zrobić sobie przerwę. Alisa nie kryje ekscytacji, twierdząc, że jej głos wnosi nową energię do zespołu. Cóż, wygląda na to, że Dragon Force nie boi się zmian, a fani mogą spodziewać się prawdziwej muzycznej petardy. Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka. Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie. Na Malcie szykuje się coś, co można by nazwać tempa, ale i ma oko na

0: innymi artystami jak Hozier czy Gracie Abrams, dodaje płycie wyjątkowego smaku. Marcus Mumford twierdzi, że to manifest zespołu, który odzyskał twórczą wolność i radość z grania. Czyżby folk rock zyskał nowe życie? Metallica z hukiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy Stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hammetta i Roberta Trujillo? Czy ktoś jeszcze wierzy, że The Beatles nie mają swojego muzeum? Cóż, lepiej późno niż wcale. W 2027 roku otworzy się pierwsze oficjalne muzeum The Beatles at Trisavile Row w Londynie, w miejscu, gdzie zagrali swój ostatni koncert na dachu. 7 pięter pełnych pamiątek, gadżetów i replika studia Let It Be. To prawdziwa gratka dla fanów. W końcu będzie można zobaczyć, gdzie ta czwórka z Liverpoolu zakończyła swoją legendarną podróż. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan. Brytyjska grupa The Last Dinner Party nie zwalnia tempa i podbija sceny na całym świecie. Ich utwór Big Dog, który od dawna jest koncertowym hitem, wreszcie doczekał się oficjalnego wydania. A jakby tego było mało, artystki wprowadzają na scenę poezję z Come All You Beasts, łącząc biblijne cytaty z alternatywnym artpopem. W międzyczasie zespół nie tylko koncertuje, ale też wspiera lokalne banki żywności, zbierając tysiące dolarów i funtów. Cóż, kto by pomyślał, że rock'n'roll może być tak filantropijny?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień balansuje między wiosną a chłodem. Idealna aura na chwilę oddechu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zofia, wieloletnia pielęgniarka z Centrum Zdrowia Dziecka, walczy z glejakiem czwartego stopnia. Jej córka Katarzyna, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, zorganizowała zbiórkę na terapię Optune, której koszt wynosi 3 miliony złotych. Terapia ta, choć nie jest refundowana w Polsce, może znacząco przedłużyć życie Zofii. Każda pomoc finansowa i udostępnienie informacji w mediach społecznościowych zwiększa szanse na jej powrót do zdrowia. W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni, Andri S. i Ion B., są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiuty, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu. W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
2: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku na cmentarzu, gdzie pod mężczyzną zapadła się betonowa płyta grobowca. Na miejsce szybko przybyli strażacy, którzy przy użyciu drabiny pomogli poszkodowanemu wydostać się z pułapki. Mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a jego stan zdrowia został oceniony przez ratowników. Cała akcja zakończyła się pomyślnie.
1: Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem dymisji były problemy z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Tymczasowo obowiązki dyrektora przejął Grzegorz Kuźma, dotychczasowy wicedyrektor. Decyzja ma na celu zapewnienie stabilności i poprawę warunków pracy w instytucji.
2: Dziś o 9:00 maturzyści rozpoczęli egzamin z wiedzy o społeczeństwie, który potrwa 180 minut. W arkuszu znalazły się m.in. fragmenty Konstytucji RP, dane statystyczne oraz teksty do interpretacji. Zadania dotyczą ustroju Polski, praw człowieka i stosunków międzynarodowych. Po zakończeniu egzaminu, około godziny 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze.
1: Śmierć posła Łukasza Litewki wciąż budzi emocje. Jego partnerka, pani Natalia, w poruszających słowach opisała swój ból po stracie ukochanego w programie Uwaga TVN. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy polityk jechał na rowerze i został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a dziś sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące jego niearesztowania.
2: Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto, często nazywane polskim Paryżem, zachwyca szerokimi alejami, gwiaździstymi rondami i licznymi parkami. Charakterystyczny układ urbanistyczny oraz spokojna atmosfera przyciągają odwiedzających, którzy doceniają także bliskość Bałtyku i granicy z Niemcami. Szczecin staje się atrakcyjnym celem zarówno na krótki wypad, jak i dłuższy pobyt.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje poważny kryzys gospodarczy, który ma nastąpić w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od 100 lat, z masowymi bankructwami i rosnącym bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Ponadto jasnowidz ostrzega przed możliwymi zmianami w prawie własności, które mogą ograniczyć prawa obywateli do posiadanych nieruchomości.
2: Poniedziałek wieczorem w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wybuchł pożar, który zmusił do ewakuacji 51 podopiecznych. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są nadal badane. Na miejscu pracują służby ratunkowe i przedstawiciele zarządzania kryzysowego. Legnicy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie oszustw internetowych, w których przestępcy wyłudzili 17 tysięcy złotych metodą na blik. Ofiary straciły pieniądze po włamaniu na konto w mediach społecznościowych oraz przez zainfekowany link na platformie sprzedażowej. Gotówka została wypłacona z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji osób zarejestrowanych na nagraniach z monitoringu.
1: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju zmagają się z trudnościami po powodzi z 2024 roku. Zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku budzi frustrację, ponieważ utrudnia dostęp do sklepów, co skutkuje spadkiem liczby klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że strefa bez aut istnieje od 2003 roku, a obecne zasady mają chronić historyczny charakter rynku. Właściciele firm apelują o intensywniejszą promocję miasta, by przyciągnąć turystów. Jednak burmistrz zapewnia, że na ten cel przeznaczono znaczące środki. Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie po śmierci dr Piotra Janczaka, wybitnego endokrynologa i specjalisty medycyny nuklearnej. Dr Janczak przez lata związany był z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym imienia T. Marciniaka, gdzie kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Współpracownicy i pacjenci wspominają go jako charyzmatycznego lekarza o niezwykłym podejściu do pacjentów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 10 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza temperatura przynosi wytchnienie. To dobry czas na wycieczkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta.
2: Na rynku pracy coraz częściej liczą się praktyczne umiejętności i doświadczenie, a nie dyplom ukończenia studiów. Już co piąte ogłoszenie o pracę nie wymaga wyższego wykształcenia, a zarobki na początku kariery mogą przekraczać 10 tysięcy złotych brutto. Najwięcej ofert pracy dla osób bez dyplomu pojawia się w branżach takich jak transport, logistyka, budownictwo i produkcja przemysłowa. Osoby z wykształceniem zawodowym zarabiają średnio ponad 6,5 tysiąca złotych brutto, a po szkołach policealnych nawet ponad 7,5 tysiąca złotych. Pracodawcy coraz częściej inwestują w ludzi, którzy chcą pracować i szybko się uczą, co pokazuje, że sukces zawodowy nie zawsze zaczyna się na studiach. Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: W Polsce coraz więcej osób odczuwa, że mimo rosnących pensji, pieniędzy na koniec miesiąca zostaje mniej. To efekt licznych drobnych podwyżek, które kumulują się w znaczące obciążenie dla domowych budżetów. Rachunki za prąd i gaz wzrosły, głównie przez dodatkowe opłaty systemowe i dystrybucyjne. Czynsze i opłaty mieszkaniowe rosną szybciej niż wynagrodzenia, a koszty utrzymania samochodu przypominają drugi czynsz. Dodatkowo subskrypcje cyfrowe i ukryte opłaty bankowe po cichu pochłaniają coraz większe kwoty. Mimo wyhamowania inflacji, ceny w sklepach pozostają wysokie, co sprawia, że codzienne zakupy nadal są kosztowne. Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywność dywersyfikację źródeł dostaw ropy. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując umowę handlową Unia Europejska-Mercosur. Rząd premiera Donalda Tuska domaga się natychmiastowego zamrożenia umowy, która według niego zagraża polskiemu rolnictwu, zwłaszcza producentom drobiu i wołowiny. Polska chce, aby produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, co ma chronić rodzimych rolników przed konkurencją z tańszymi towarami z Ameryki Południowej. Kluczowym postulatem jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych, które wymagałyby, by importowane produkty spełniały te same normy, co unijne. Na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie poczekać około 20 miesięcy.
2: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku. Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem, poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:05 na TVP2. Dziedzictwo to turecki serial, który wciąż trzyma widzów w napięciu. W 923 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, Poyraz, czuwający przy łóżku Nany, uświadamia sobie, jak bardzo mu na niej zależy, ale postanawia ukryć swoje uczucia. Tymczasem Semih próbuje zdobyć serce Nany, udając troskliwego wybawcę. Derya, nieustannie knująca intrygi, stara się zniszczyć związek Ayse i Ferita, podszywając się pod swoją siostrę bliźniaczkę. W międzyczasie Sinan ratuje Aynur przed napastnikiem, ale oboje postanawiają zachować dystans, by uniknąć kolejnych rozczarowań. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1. A dla tych, którzy przegapią premierę, dostępne są powtórki w serwisie TVP VOD. La Promesa wciąga widzów w wir emocji. W 392 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, atmosfera w hiszpańskiej posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Powrót Jimeny, zmagającej się z problemami psychicznymi, paraliżuje domowników. Manuel decyduje się na szczerą rozmowę z Ablem, co może zmienić wiele w ich relacjach. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują swoje plany, a Virtudes zostaje włączona do stałego personelu pałacu. W tle rozgrywają się codzienne napięcia, a miłosne intrygi i tajemnice arystokratycznego rodu Lujan wciąż przyciągają uwagę widzów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na moment, gdy Jakub odkryje, że jest ojcem Zosi, córki Kasi. Jednak prawda nie wyjdzie na jaw tak szybko, ponieważ Aleksander Sowiński wprowadzi zamieszanie, manipulując sytuacją. Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji, a jej kłamstwo będzie miało poważne konsekwencje. Relacje zza kulis sugerują, że wątek ten jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Jesienią, po przerwie wakacyjnej, widzowie mogą spodziewać się kolejnych dramatycznych zwrotów akcji. Jakub, mimo oszustwa, nie zamierza rezygnować z udziału w życiu Zosi. To wspólne dziecko na zawsze połączy go z Kasią.
2: W 3382 odcinku serialu Barwy Szczęścia dojdzie do dramatycznego wybuchu w domu Pyrków. Garaż stanie w płomieniach, a Lucyna Zwierzchowska, odpowiedzialna za ten chaos, sprytnie zatuszuje swoje ślady. Seniorka z zimną krwią odegra rolę przerażonej ofiary, a Asia, nieświadoma intrygi, oskarży o wszystko Emila. Dzięki szybkiej interwencji sąsiada pożar zostanie opanowany, choć szkody będą dotkliwe. Lucyna wykorzysta sytuację, by przypodobać się Asi, która podziękuje jej za uratowanie domu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja o godzinie 20:05 w TVP2.
1: W najnowszym odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, emocje sięgną zenitu. Poyraz odkrywa kryjówkę Nany, ale zostaje brutalnie zaatakowany przez Semiha, który chce uratować kobietę. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, a Nana zostaje potrącona przez samochód, co stawia jej życie pod znakiem zapytania. Tymczasem u Sinana wybucha skandal, gdy Aynur przypadkiem słyszy, jak prokurator nazywa ją jedynie służącą. Zraniona do żywego, Aynur postanawia zrezygnować z nauki i zmienia swoje nastawienie wobec Sinana. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący setny odcinek. Premiera już 19 maja o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Nusret w kluczowym momencie przerywający próbę szczerej rozmowy z Cichanem, co całkowicie zmienia dynamikę ich relacji. Bejza prosi o możliwość dalszego zamieszkania w rezydencji do czasu narodzin dziecka, co dodatkowo komplikuje sytuację. Hancer wyznaje Cichanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, ale on nie pozwala jej odejść. Melich okazuje wdzięczność Sinem za uratowanie Aisu, a Cemil decyduje się na rozwód po odkryciu intrygi Derry. Jonca postanawia wyjawić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Serial pełen jest emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wzbudziło zainteresowanie mediów. Jego podróż jest kontrowersyjna, ponieważ polski paszport Ziobry został wcześniej unieważniony. Gazeta Wyborcza sugeruje, że w uzyskaniu wizy mogła pomóc interwencja na wysokim szczeblu z otoczenia Donalda Trumpa. Departament Stanu USA odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych.
0: Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu.
2: W programie 60 Minutes Australia czworo rodzeństwa Casio oskarżyło Michaela Jacksona o molestowanie, które miało miejsce w latach 80. i 90. Rodzeństwo twierdzi, że Jackson manipulował ich emocjami i zastraszał, nazywając go potworem. Sprawa trafi do sądu, a spadkobiercy Jacksona odrzucają te oskarżenia. Rodzeństwo Casio domaga się odszkodowania, twierdząc, że miało wyprane mózgi.
0: Na pokładzie samolotu linii Copa Airlines, lecącego z Panamy do Rosario, doszło do nietypowego incydentu. Dwójka pasażerów, 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O., nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisaria. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
0: Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
2: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
0: Dziś o 9 rano maturzyści rozpoczęli egzamin z wiedzy o społeczeństwie, który trwał 180 minut. W arkuszach znalazły się m.in. fragmenty Konstytucji RP, statystyki oraz materiały do interpretacji. Tematyka obejmowała krajowy ustrój, prawa człowieka i relacje międzynarodowe. Po zakończeniu egzaminu uczniowie dzielili się wrażeniami na temat poziomu trudności i wyzwań, jakie napotkali.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Roczniki 2026 mogą być ostatnimi, które zmierzą się z obowiązkową matematyką na maturze. Badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że 56% Polaków popiera utrzymanie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jednak 33% chciałoby, by stała się przedmiotem dodatkowym. Największy sprzeciw wobec obowiązkowej matematyki wyrażają rodzice nastolatków, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Ministerstwa Edukacji. Debata na temat roli matematyki w systemie edukacji będzie trwała, a jej wynik może zmienić losy przyszłych maturzystów.
0: Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka. W 2026 roku kalendarz nie sprzyja miłośnikom długich weekendów. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Fundacja Można Lepiej złożyła petycję do ministerstwa, by zmienić przepisy i umożliwić odbiór dnia wolnego także za święta przypadające w niedzielę. Ministerstwo jednak nie planuje wprowadzenia takich zmian. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sky Showtime szykuje prawdziwą bombę z nowym serialem Morfeusz. Już 2 czerwca widzowie będą mogli zanurzyć się w świat, gdzie prawnik Piotr Lajer, zamiast bronić prawa, przejmuje rodzinny gang po brutalnym zabójstwie brata. Zaskakujące, jak szybko ten wzorowy ojciec odnajduje się w mafijnych klimatach, łamiąc kolejne zasady moralne. W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski i Sonia Bohosiewicz, a reżyserią zajął się Maciej Migas. Ciekawe, czy Piotr Lajer stanie się nowym ulubieńcem przestępczego półświatka. Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków. Alicja Czemplińska, nasza polska Beyoncé, już jutro wystąpi na Eurowizji 2026, a jej próba prasowa w Wiedniu była prawdziwym show. Eksperci z całego świata nie mogą się nachwalić jej wokalu, który określają jako absolutnie wybitny. Scenografia i tancerze to choreograficzna wyżyna, która wznosi utwór Pray na zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą.
2: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, zaliczyła prawdziwy maraton telewizyjny. W sobotę błyszczała na finale Mam Talent, a już w niedzielę czarowała na Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej wyrzeźbionego brzucha, który dumnie prezentowała w każdej kreacji. Cóż, kiedy inni odpoczywają, Julia z uśmiechem na ustach biega z jednej sceny na drugą, pokazując, że jej 5 minut sławy trwa już całkiem długo.
3: Radio z tym żyją gwiazdy.

0: Nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
1: Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle. A więc jeżeli coś na centrum... Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Phil Collins, znany z Genesis, w 2026 roku dołączy do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Zaskoczony wyróżnieniem przyznał, że nie spodziewał się takiego zaszczytu. Mimo problemów zdrowotnych, które go nie omijają, Collins pozostaje w dobrym nastroju i z pozytywnym nastawieniem patrzy w przyszłość. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się także Oasis, Billy Idol i Wu-Tang Clan, co czyni tę edycję wyjątkowo różnorodną.
1: John Lydon, znany jako Johnny Rotten, wraca na scenę z Public Image Ltd., a Warszawa ma zaszczyt być jednym z przystanków na ich trasie This Is Not The Last Tour 2025-2026. Po osobistych zawirowaniach i myślach o zakończeniu kariery, Lydon znowu staje przed fanami, udowadniając, że punkowa energia nigdy nie umiera. Koncert odbędzie się 15 maja w klubie Progresja, a bilety znikają szybciej niż można powiedzieć Anarchy in the UK. To nie tylko powrót do korzeni postpunka, ale i zapowiedź nowej muzycznej ery dla zespołu. The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki. W 1985 roku Van Halen szukał nowego frontmana po odejściu Davida Lee Rotha. Na liście kandydatów znalazł się Eric Martin, późniejszy wokalista Mr. Big, ale nie wziął udziału w przesłuchaniu. Powód? Brak pewności siebie i wzrostu. Martin przyznał, że czuł się jak mały facet w porównaniu do potężnego showmana, jakim był Roth. Mr. Big zakończył swoją trasę pożegnalną w 2024 roku, ale nie wyklucza nagrania jeszcze jednego albumu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Pradze Północ doszło do incydentu na 8 piętrze bloku przy ulicy Darwina. 3 zastępy straży pożarnej interweniowały z powodu dymu wydobywającego się z balkonu, prawdopodobnie spowodowanego niedopałkiem papierosa. Sytuacja została szybko opanowana, a nikt nie ucierpiał. Ewakuacja nie była konieczna, a zdarzenie przyciągnęło uwagę przechodniów. Podczas sobotnich zawodów w Płocku doszło do tragicznego wypadku na Wiśle, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody zawodnik z Dolnego Śląska zderzył się na skuterze wodnym z innym uczestnikiem, który przeżył. Świat sportu pogrążył się w żałobie, a rodzina Igora opublikowała wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia. Zofia, pielęgniarka z ponad 40-letnim stażem w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, zmaga się z glejakiem 4 stopnia. Jej córka, cierpiąca na mózgowe porażenie dziecięce, apeluje o wsparcie finansowe na terapię Optun, która kosztuje 3 miliony złotych i nie jest refundowana przez NFZ. Terapia ta może wydłużyć życie Zofii i poprawić jego jakość. Zebrane środki pomogą również w opiece i rehabilitacji Zofii. Podczas spaceru w lesie pod Niepołomicami kobieta została zaatakowana przez stado dzików z młodymi. W obawie o swoje bezpieczeństwo schroniła się na drzewie i wezwała pomoc. Strażacy szybko odnaleźli kobietę i przepłoszyli zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale eksperci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas spacerów w lesie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku, gdy mężczyzna wpadł do grobu po załamaniu się betonowej płyty. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po południu. Strażacy szybko ewakuowali poszkodowanego za pomocą drabiny i udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. W Polsce trwa debata na temat obowiązkowej matury z matematyki. Z najnowszego sondażu wynika, że 56% Polaków popiera utrzymanie tego egzaminu jako obowiązkowego. Jednak rodzice licealistów, którzy na co dzień widzą stres związany z przygotowaniami, są bardziej sceptyczni. Ministerstwo Edukacji stoi przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na te różnorodne opinie. Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołał Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem tej decyzji były problemy z zarządzaniem personelem i organizacją pracy. Tymczasowym dyrektorem został Grzegorz Kuźma, dotychczasowy zastępca, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego szefa. Celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania muzeum. Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mikołów, położony w sercu województwa śląskiego, to miasto o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1222 roku, a prawa miejskie uzyskał w 1276 roku. Miasto może poszczycić się licznymi zabytkami, w tym neoromańską bazyliką świętego Wojciecha oraz jednym z najstarszych kościołów pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Mikołów, mimo trudnych momentów w historii, jak epidemie i pożary, rozwijał się dynamicznie, szczególnie w XIX wieku, kiedy to rozpoczęła się jego industrializacja.
1: Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień testów dla uczniów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna wkrótce opublikuje oficjalne arkusze i odpowiedzi, co pozwoli uczniom sprawdzić swoje wyniki. Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju są zaniepokojeni działaniami władz miasta, które ich zdaniem utrudniają prowadzenie biznesu. Po powodzi w 2024 roku, która zniszczyła wiele lokalnych firm, przedsiębiorcy zmagają się z zamknięciem ruchu samochodowego wokół rynku, co ogranicza dostęp klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki tłumaczy, że decyzje te mają na celu ochronę zabytkowego charakteru rynku, a na promocję gminy przeznaczono znaczne środki. Mimo to lokalni przedsiębiorcy apelują o większe wsparcie i promocje, by przyciągnąć turystów. W Karkonoszach doszło do tragicznego zdarzenia na niebieskim szlaku, gdzie 50-letni turysta zmarł mimo natychmiastowej pomocy. Ratownicy GOPR podkreślają wzorową postawę innych turystów, którzy szybko rozpoczęli reanimację. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych, które wielokrotnie interweniowały w różnych sytuacjach, od urazów po poszukiwania zaginionych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Legnicka policja prowadzi śledztwo w sprawie oszustw internetowych z wykorzystaniem kodów BLIK, w wyniku których dwie osoby straciły łącznie 17 tysięcy złotych. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcia osób podejrzewanych o wypłatę pieniędzy z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji tych osób, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa dla rozwiązania sprawy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 9 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejszy chłód koi zmysły. To idealny dzień na spacer w lekkiej kurtce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona. W Madrycie trwa burza po El Clasico, które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Kylian Mbappé, gwiazda Realu, odmówił gry w kluczowym meczu, tłumacząc to obawą o zdrowie po kontuzji. Jego decyzja oraz niefortunna relacja na Instagramie wywołały falę krytyki wśród kibiców. Dodatkowo media donoszą o napięciach między Mbappé a kolegami z drużyny oraz o jego romantycznym wypadzie na Sardynię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł mistrza Polski.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała 2 ostatnie spotkania. Świątek celuje w 4. triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport, Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
0: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany swoim MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
1: Podczas mistrzowskiej fety FC Barcelony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli kibiców, odgrywając zabawną scenkę naśladującą Jana Tomaszewskiego. W trakcie transmisji na żywo piłkarze żartowali z charakterystycznego stylu wypowiedzi legendarnego bramkarza. Lewandowski dodatkowo podzielił się anegdotą z młodości, zdradzając, że Jan Tomaszewski był obecny na jego studniówce, ponieważ jego córka była partnerką Lewandowskiego na tym wydarzeniu. Obaj zawodnicy podkreślili, że ich intencją była jedynie niewinna zabawa i wyraz szacunku dla Tomaszewskiego. Z Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Rześkie powietrze dodaje energii. Przyda się bluza i wygodne buty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3382, który zostanie wyemitowany 18 maja o 25 na TVP2, przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna doprowadzi do wybuchu petard w garażu Pyrków, ale sprytnie ukryje swoją winę. Asia, nieświadoma prawdy, oskarży Emila o spowodowanie pożaru. Zwierzchowska, zamiast wyjaśnić sytuację, będzie się bawić całą sytuacją, podsycając napięcie. Na szczęście sąsiad Pyrków szybko opanuje ogień, zanim strażacy dotrą na miejsce. Asia, przekonana o winie Emila, zacznie rzucać oskarżenia, co doprowadzi do jeszcze większego zamieszania. Lucyna, z ukrytym celem, będzie próbowała manipulować sytuacją, by zyskać przewagę. W 4214 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Monika przeżywa dramatyczne chwile, gdy jej syn Kajetan nie pojawia się na zajęciach i nie odpowiada na próby kontaktu. Tymczasem Kajetan postanawia samodzielnie skonfrontować się z dziewczyną, która fałszywie oskarżyła jego ojca. Spotkanie przeradza się w fizyczną szarpaninę, co może mieć poważne konsekwencje dla rodziny. W tle tych wydarzeń Brygida stara się pomóc ojcu Remka, a Mariusz odrzuca wsparcie bliskich po powrocie do domu. Odcinek zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne problemy, z którymi łatwo się utożsamić. Magda i Andrzej z hotelu Paradise jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najstabilniejszych par sezonu. Oboje marzyli o finale i wspólnej przyszłości, jednak z czasem ich relacja zaczęła się psuć. Magda opublikowała na Instagramie wymowny komentarz, sugerując, że po programie ich związek mógł się rozpaść. Wyraziła żal, że skupiła się wyłącznie na Andrzeju, podczas gdy on nie próżnował. Andrzej z kolei uważa, że Magda zawsze znajdowała powody do niezadowolenia. Słowa Magdy mogą oznaczać, że ich drogi się rozeszły. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najmocniejszych par sezonu nie przetrwała próby czasu. Barwy szczęścia zaskakują emocjami w odcinku 3385, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Bruno, pod wpływem magii Las Vegas, proponuje Karolinie szybki ślub, co może odmienić ich przyszłość. W Polsce Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z uzależnioną Renatą, stawiając ją przed trudnym wyborem. Tajtek spotyka się z Oliwką w hotelu, licząc na wyjaśnienie przeszłości. Tymczasem Ewa i Romeo cieszą się studniówką, próbując zapomnieć o rodzinnych problemach. Serial można oglądać na TVP2 od poniedziałku do piątku o 25, a odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Barwy szczęścia to produkcja, która porusza ważne kwestie społeczne, przyciągając widzów swoją autentycznością.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 920 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Poyraz pojawi się na sesji zdjęciowej Nany i nie wytrzyma, gdy fotograf zbliży się do niej zbyt śmiało. Zazdrosny Poyraz rzuci się na niego z pięściami, co wywoła prawdziwą burzę. Mariam i Banu będą musiały interweniować, by uspokoić sytuację. Nana również nie pozostanie dłużna i ostrzeże fotografa, że następnym razem nie będzie tak łagodna. Mimo napięć, sesja zdjęciowa będzie kontynuowana, a Nana i Poyraz pokażą, jak bardzo się wspierają. Ten pełen emocji odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja, o godzinie 16.05 w TVP1.
2: W 1935 odcinku M jak miłość Elżbieta wraca z Turcji, pełna frustracji po nieudanej próbie uwiedzenia Marcina. Mimo luksusowych warunków i romantycznych kolacji, Chodakowski pozostaje niewzruszony, co wprawia Domańską w osłupienie. Na ratunek przychodzi Klara, która odkrywa, że kluczem do serca Marcina jest jego żona. Przyjaciółka podsuwa Elżbiecie plan zniszczenia małżeństwa Chodakowskich przy pomocy sfabrykowanych dowodów. Elżbieta, zdesperowana i gotowa na wszystko, decyduje się na ten ryzykowny krok. Współpraca z informatykiem specjalizującym się w sztucznej inteligencji ma być jej tajną bronią. Czy ten śmiały plan zakończy się sukcesem? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ola nagle poczuje się gorzej i trafi do lekarza. Wszystko to dzieje się w cieniu kryzysu w jej związku z Justinem, wywołanego nagraniem sugerującym zdradę. Pojawiają się spekulacje, że Ola może być w ciąży, co tylko podgrzewa emocje. Po wizycie u specjalisty bohaterka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Justinem, która może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Atmosfera między nimi jest napięta, a zaufanie Oli do partnera zostało mocno nadszarpnięte. W tle pojawia się także dramatyczna przeszłość medyczna Oli, co może sugerować powrót dawnych chorób. Emisja tego emocjonującego odcinka już pod koniec maja na antenie TVP2.
1: Złoty Chłopak zaprasza na emocjonujący 292 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja. Nad rodziną Korchanów zbierają się ciemne chmury, gdy Seyran dowiaduje się, że ciąża może być dla niej śmiertelnym zagrożeniem. W rezydencji wybucha skandal, gdy Abidin odkrywa, że Suna i Ferit potajemnie zastawili dom. Między małżonkami dochodzi do dramatycznej awantury, a Betul szantażem próbuje usunąć Gulgun z posiadłości. Ferit, mimo zakazu Halisa, prowadzi własne śledztwo w sprawie podmienionych kamieni szlachetnych. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Codzienne emisje pozwalają śledzić losy bohaterów na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą programu SAFE, co pozwoli na pozyskanie 180 miliardów złotych na wzmocnienie polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego. Premier Donald Tusk podkreślił, że w trudnych czasach Polska będzie bezpieczniejsza dzięki tym środkom. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Europoseł PiS Daniel Obajtek ostro skrytykował program, nazywając go największym skandalem powojennej Polski.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit w dystrykcie Nabatieh zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
2: W Glacier National Park w Montanie doszło do tragicznego zdarzenia. 33-letni Anthony Pollio z Florydy, doświadczony turysta i diakon, zginął podczas samotnej wędrówki, prawdopodobnie w wyniku ataku niedźwiedzia. To pierwszy taki śmiertelny incydent w parku od 1998 roku. Władze nadal badają okoliczności tragedii. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 kilometrów, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Michajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny.
3: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
2: Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów. Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś uczniowie 8 klas zmierzyli się z egzaminem z matematyki, który rozpoczął się o godzinie 9. To jeden z najtrudniejszych etapów egzaminacyjnego maratonu, który wywołał wiele emocji. Po zakończeniu testu uczniowie z niecierpliwością czekają na publikację arkuszy i sugerowanych odpowiedzi, aby sprawdzić swoje wyniki. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
3: Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
2: Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydent Warszawy. Z okazji trwających matur podzieliła się z internautami zdjęciem sprzed lat, na którym wygląda jak gwiazda kina. Fotografia, przedstawiająca ją jako niespełna 20-letnią maturzystkę, wywołała falę komplementów w sieci. Gronkiewicz-Waltz wspominała, że czas matur nastroił ją do sentymentalnego powrotu do młodzieńczych lat. Była prezydent ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, a później z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Nietypowo zimny majowy dzień. Gratka dla tych, którzy tęsknili za zimowymi temperaturami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi.
2: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
1: Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym, czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne. Jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Alicja Bachleda-Curuś, nasza niegdyś niewinna Zosia z Pana Tadeusza, dziś świętuje 43. urodziny jako międzynarodowa ikona stylu. Jej metamorfoza to prawdziwa podróż od młodzieńczej naturalności po dojrzałą elegancję, a jej kariera to dowód, że talent nie zna granic. Od muzycznych początków, przez hollywoodzkie czerwone dywany, aż po świat gier wideo. Alicja udowadnia, że potrafi zaskakiwać na każdym kroku. A jej życie prywatne? Cóż, związek z Colinem Farrellem to rozdział, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów, internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek. Fani Anthraxu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po dekadzie ciszy zespół ogłasza premierę nowego singla It's for the Kids już 15 maja. A to dopiero przedsmak, bo 18 września na półki trafi cały album Cursum Perficio. Zespół obiecuje ciężkie brzmienia i niezapomniane wrażenia. A już 4 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka. Ciekawe, czy to naprawdę...

0: Pełnych pamiątek, gadżetów i replika studia Let It Be. To prawdziwa gratka dla fanów. W końcu będzie można zobaczyć, gdzie ta czwórka z Liverpoolu zakończyła swoją legendarną podróż. W 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni, Andri S. i Ion B., są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiuty, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce pobytu. W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły 2 zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
1: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku na cmentarzu, gdzie pod mężczyzną zapadła się betonowa płyta grobowca. Na miejsce szybko przybyli strażacy, którzy przy użyciu drabiny pomogli poszkodowanemu wydostać się z pułapki. Mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a jego stan zdrowia został oceniony przez ratowników. Cała akcja zakończyła się pomyślnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem dymisji były problemy z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Tymczasowo obowiązki dyrektora przejął Grzegorz Kuźma, dotychczasowy wicedyrektor. Decyzja ma na celu zapewnienie stabilności i poprawę warunków pracy w instytucji.
1: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było spuścizną po zaborze austriackim. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła 30 września 1922 roku i wymagała kosztownych modernizacji oraz reorganizacji ruchu. Mieszkańcy musieli dostosować się do nowych zasad, co wiązało się z kampaniami informacyjnymi i zmianą codziennych przyzwyczajeń. Dziś po tej historii nie ma już śladu, ale przypomina ona o wpływie zaborów na życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach.
2: Śmierć posła Łukasza Litewki wciąż budzi emocje. Jego partnerka, pani Natalia, w poruszających słowach opisała swój ból po stracie ukochanego w programie Uwaga TVN. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy polityk jechał na rowerze i został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a dziś sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące jego niearesztowania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 19 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom. Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje. Egzamin z matematyki dla ósmoklasistów już za nami, a uczniowie zgodnie twierdzą, że był łatwiejszy niż się spodziewali. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie dotyczące obliczenia objętości ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian. Choć egzaminu nie można nie zdać, jego wyniki są kluczowe dla przyjęcia do szkół średnich. Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. Legnicy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie oszustw internetowych, w których przestępcy wyłudzili 17 tysięcy złotych metodą na blik. Ofiary straciły pieniądze po włamaniu na konto w mediach społecznościowych oraz przez zainfekowany link na platformie sprzedażowej. Gotówka została wypłacona z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji osób zarejestrowanych na nagraniach z monitoringu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie po śmierci dr Piotra Janczaka, wybitnego endokrynologa i specjalisty medycyny nuklearnej. Dr Janczak przez lata związany był z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym imienia T. Marciniaka, gdzie kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Współpracownicy i pacjenci wspominają go jako charyzmatycznego lekarza o niezwykłym podejściu do pacjentów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta. Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 oraz olej napędowy potaniały, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Od środy za litr benzyny 95 zapłacimy ponad 6 zł, a za olej napędowy niecałe 7 zł. Natomiast benzyna 98 nieznacznie podrożała do niecałych 7 zł za litr. W porównaniu do wtorku, kiedy ceny były wyższe, obecne stawki są korzystniejsze.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK. Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
0: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku.
1: Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1005 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to również 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wiosenne słońce nie grzeje zbyt mocno. Warto założyć dłuższy rękaw.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą emocjonujące chwile. Renata po dramatycznym wyjściu ze szpitala trafia na odwyk. Marcin Kodur, zdeterminowany, by pomóc ukochanej, nie daje jej wyboru i zawozi do ośrodka leczenia uzależnień. Renata początkowo się buntuje, ale Marcin przypomina jej, że to ostatnia szansa po zapaści spowodowanej przedawkowaniem leków. Czy Renata wytrwa w terapii i pokona nauk? Przed nią trudna droga. A Marcin, choć pełen obaw, wierzy w jej siłę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 na TVP2. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, co zbiega się z szokującą informacją o sprzedaży lokalu Feel Good. Dominika przejmuje lokal za ponad 1 000 000 zł, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej stan psychiczny pozostaje niestabilny, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają jej problemy. Relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, teraz stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Czy uda jej się odzyskać równowagę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Barwy szczęścia w 3391 odcinku przyniosą prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, obudzą się gotowi na nowe życie. Ich ślub, który odbył się w tajemnicy przed bliskimi, wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. W noc poślubną wysyłają zdjęcie z uroczystości do Aldony, Borysa i Elżbiety, co wprawia ich w osłupienie. Opiekunowie stanowczo zablokują ich plany wspólnego zamieszkania. Mimo pełnoletności, młodzi nie będą mogli stworzyć prawdziwej rodziny. Czy Ewa i Romeo znajdą sposób, by pokonać przeciwności? Odpowiedzi już 29 maja o 25 na TVP2. W 3391 odcinku Barw Szczęścia Ola nagle poczuje się bardzo źle i w pośpiechu uda się do lekarza. Jej stan zdrowia wzbudzi niepokój, zwłaszcza, że jej związek z Justinem wciąż jest na krawędzi po szokującym nagraniu sugerującym jego zdradę. Czy to możliwe, że Ola jest w ciąży? A może to powrót jej wcześniejszych problemów zdrowotnych? Wizyta u lekarza może przynieść nieoczekiwane odpowiedzi. Ola zdecyduje się również na szczerą rozmowę z Justinem, co może być kluczowe dla ich relacji. Finał sezonu zbliża się wielkimi krokami, a na napięcie między parą rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 25 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkrywa prawdziwe motywy Aleksandra Sowińskiego, nowego szefa kliniki. Sowiński, kierowany rządzą zemsty, obwinia Olka o kalectwo swojej siostry Ewy, mimo że Chodakowski nie popełnił żadnego błędu podczas jej operacji. Aneta, żona Olka, dzięki śledztwu dowiaduje się, że Sowiński planuje wrobić jej męża w przyjmowanie łapówek. Dzięki jej czujności Olek unika pułapki zastawionej przez dyrektora. Mimo prób wyjaśnienia sytuacji, Sowiński nie wierzy w niewinność Olka i planuje dalsze działania przeciwko niemu. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2. Czy Olek zdoła oczyścić swoje imię i pokonać Sowińskiego?
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący, setny odcinek. Premiera już 19 maja o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Nusret w kluczowym momencie przerywający próbę szczerej rozmowy z Cichanem, co całkowicie zmienia dynamikę ich relacji. Bejza prosi o możliwość dalszego zamieszkania w rezydencji do czasu narodzin dziecka, co dodatkowo komplikuje sytuację. Hancer wyznaje Cichanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, ale on nie pozwala jej odejść. Melich okazuje wdzięczność Sinem za uratowanie Aisu, a Cemil decyduje się na rozwód po odkryciu intrygi Derry. Jonca postanawia wyjawić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Serial pełen jest emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość zaskakuje w 4218 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja. Szymon niespodziewanie kończy związek z Martą, co kompletnie ją załamuje. Kinga odkrywa prawdziwe powody tej decyzji, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Tymczasem w Wadlewie Jadzia dokonuje wstrząsającego odkrycia w swojej stodole, co może zmienić bieg poszukiwań Kazanowej. Seweryn, mimo zmęczenia, nie ustaje w działaniach, a Waldek korzysta z darmowych racji w świetlicy. Serial można oglądać na Polsacie o 18 od poniedziałku do piątku, a dla spóźnialskich dostępna jest platforma Polsat Box Go. Pierwsza miłość przyciąga widzów od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z kryminalnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 8 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Rześkie dni, takie jak dziś, dodają energii. Warto zacząć dzień od spaceru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, uspokaja doniesienia o rzekomym kryzysie w Konfederacji. Podkreśla, że różnice zdań między liderami są naturalne i stanowią siłę ugrupowania, które ceni wewnętrzną dyskusję. Relacje między liderami pozostają partnerskie, a wspólnym celem jest wzrost poparcia w sondażach. Bosak zaznacza, że Konfederacja wyróżnia się na tle innych partii, oferując szeroki margines swobody wypowiedzi. Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu. W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty.
3: W programie 60 Minutes Australia czworo rodzeństwa Casio oskarżyło Michaela Jacksona o molestowanie, które miało miejsce w latach 80. i 90. Rodzeństwo twierdzi, że Jackson manipulował ich emocjami i zastraszał, nazywając go potworem. Sprawa trafi do sądu, a spadkobiercy Jacksona odrzucają te oskarżenia. Rodzeństwo Casio domaga się odszkodowania, twierdząc, że miało wyprane mózgi.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii ujawniono dramatyczną historię rodziny, która przez prawie 4 lata izolowała swoje dzieci z obawy przed COVID-19. Rodzice trzymali troje dzieci w zamknięciu, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych u najmłodszych. Po interwencji policji dzieci trafiły pod opiekę służb społecznych, a rodzice zostali skazani na prawie 3 lata więzienia za przemoc psychiczną i zaniedbanie. Dzieci otrzymają odszkodowanie, a specjaliści podkreślają, że będą potrzebowały długiej terapii.
3: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
2: Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
3: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś ponad 24,5 tysiąca maturzystów przystąpiło do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał do 12. To jeden z najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych, kluczowy dla kandydatów na kierunki takie jak prawo czy stosunki międzynarodowe. Oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 14.
3: Roczniki 2026 mogą być ostatnimi, które zmierzą się z obowiązkową matematyką na maturze. Badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że 56% Polaków popiera utrzymanie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jednak 33% chciałoby, by stała się przedmiotem dodatkowym. Największy sprzeciw wobec obowiązkowej matematyki wyrażają rodzice nastolatków, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Ministerstwa Edukacji. Debata na temat roli matematyki w systemie edukacji będzie trwała, a jej wynik może zmienić losy przyszłych maturzystów.
2: W 2026 roku kalendarz nie sprzyja miłośnikom długich weekendów. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Fundacja Można Lepiej złożyła petycję do ministerstwa, by zmienić przepisy i umożliwić odbiór dnia wolnego także za święta przypadające w niedzielę. Ministerstwo jednak nie planuje wprowadzenia takich zmian. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Dzisiejszy chłód przypomina, że nie tylko poranki mogą być zimne, warto zadbać o komfort termiczny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sky Showtime szykuje prawdziwą bombę z nowym serialem Morfeusz. Już 2 czerwca widzowie będą mogli zanurzyć się w świat, gdzie prawnik Piotr Lajer, zamiast bronić prawa, przejmuje rodzinny gang po brutalnym zabójstwie brata. Zaskakujące, jak szybko ten wzorowy ojciec odnajduje się w mafijnych klimatach, łamiąc kolejne zasady moralne. W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski i Sonia Bohosiewicz, a reżyserią zajął się Maciej Migas. Ciekawe, czy Piotr Lajer stanie się nowym ulubieńcem przestępczego półświatka. Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków.
2: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, zaliczyła prawdziwy maraton telewizyjny. W sobotę błyszczała na finale Mam Talent, a już w niedzielę czarowała na Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej wyrzeźbionego brzucha, który dumnie prezentowała w każdej kreacji. Cóż, kiedy inni odpoczywają, Julia z uśmiechem na ustach biega z jednej sceny na drugą, pokazując, że jej 5 minut sławy trwa już całkiem długo. Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58. urodziny. Od czasów Miodowych lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polska w szoku po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Internetowi detektywi już znaleźli winnych, a ich celem stała się pogrążona w żałobie partnerka zmarłego. Natalia Bacławska, zamiast opłakiwać ukochanego, musi zmagać się z absurdalnymi teoriami spiskowymi. Jak widać, wirtualna rzeczywistość potrafi być bardziej bezlitosna niż rzeczywista.
2: Paulina Gałązka, znana z chronienia swojego życia prywatnego, zaskoczyła wszystkich na finale Tańca z Gwiazdami. Nie taniec, a jej mąż, Sindre Sandemo, skradł show, pojawiając się na widowni. Ten norweski aktor, znany z polskich produkcji, nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z Gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
1: Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle. A więc wielkie emocje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Zwycięzcami 18. edycji zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz. Choć fani w mediach społecznościowych kibicowali 18. edycji, zostali Gamu

0: Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie.
1: Bruce Dickinson wrócił do Iron Maiden w 1999 roku, ale nie obyło się bez emocjonalnych zawirowań. Perkusista Nico McBrain poczuł się zdradzony, gdy Dickinson opuścił zespół w 1993 roku, by rozwijać karierę solową. Ich rozmowa w pubie była jak scena z telenoweli, pełna miłości i przebaczenia. Teraz, po ponad dwóch dekadach, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, choć sami muzycy nie pojawią się na gali, bo będą w trasie. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki.
1: Tool i ich album Anima z 1996 roku to prawdziwy przełom w świecie metalowych brzmień lat 90. Jednak fani musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając aż 5 lat na kolejną płytę z powodu prawnych przepychanek z wytwórnią. W 2001 roku zespół zaskoczył wszystkich, wydając Lateralus, album, który nie tylko zdobył szczyty list przebojów, ale i pokazał, że matematyka może być inspiracją do tworzenia muzyki. Tool udowodnił, że warto było czekać, a ich muzyczna podróż to prawdziwa sztuka w dźwiękach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 10 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Rześkie dni, takie jak dziś, dodają energii. Warto zacząć dzień od spaceru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas sobotnich zawodów w Płocku doszło do tragicznego wypadku na Wiśle, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody zawodnik z Dolnego Śląska zderzył się na skuterze wodnym z innym uczestnikiem, który przeżył. Świat sportu pogrążył się w żałobie, a rodzina Igora opublikowała wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
2: Na drodze S8 w Nagoszewie doszło do wypadku z udziałem 6 obywateli Kolumbii, podróżujących 5-osobowym Volkswagenem Golfem. 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania, co doprowadziło do dachowania. 2 pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina, że liczba miejsc w samochodzie to nie tylko formalność, ale ważna zasada bezpieczeństwa.
1: Podczas spaceru w lesie pod Niepołomicami kobieta została zaatakowana przez stado dzików z młodymi. W obawie o swoje bezpieczeństwo schroniła się na drzewie i wezwała pomoc. Strażacy szybko odnaleźli kobietę i przepłoszyli zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale eksperci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas spacerów w lesie. W Poroninie doszło do nietypowego wypadku, gdy mężczyzna wpadł do grobu po załamaniu się betonowej płyty. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po południu. Strażacy szybko ewakuowali poszkodowanego za pomocą drabiny i udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołał Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem tej decyzji były problemy z zarządzaniem personelem i organizacją pracy. Tymczasowym dyrektorem został Grzegorz Kuźma, dotychczasowy zastępca, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego szefa. Celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania muzeum. Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecydował o aresztowaniu 57-letniego kierowcy, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wcześniej opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, co spotkało się ze sprzeciwem prokuratury. Kierowca jest obecnie pod ochroną policji z powodu napiętej atmosfery społecznej. Śledztwo wykazało, że poseł Litewka jechał rowerem prawidłowo i nie był pod wpływem alkoholu.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje poważny kryzys gospodarczy, który ma nastąpić w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od 100 lat, z masowymi bankructwami i rosnącym bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Ponadto jasnowidz ostrzega przed możliwymi zmianami w prawie własności, które mogą ograniczyć prawa obywateli do posiadanych nieruchomości. Dziś o 9:00 uczniowie w całej Polsce przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który uchodzi za najbardziej stresujący etap. Po niespodziankach na teście z języka polskiego wielu spodziewa się kolejnych zaskoczeń. W internecie pojawiają się fałszywe oferty przecieków, które są próbą oszustwa. Wyniki egzaminu będą znane 3 lipca i będą kluczowe dla dalszej edukacji uczniów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suwałkach wesele zakończyło się skandalem, gdy 42-letnia panna młoda zaatakowała swoją matkę. Kobieta, mająca 1,5 promila alkoholu we krwi, została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu w sukni ślubnej. Funkcjonariusze wdrożyli procedury z ustawy antyprzemocowej, nakładając na nią zakaz zbliżania się do matki. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu. W poniedziałek wieczorem w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wybuchł pożar, który zmusił do ewakuacji 51 podopiecznych. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są nadal badane. Na miejscu pracują służby ratunkowe i przedstawiciele zarządzania kryzysowego.
2: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju zmagają się z trudnościami po powodzi z 2024 roku. Zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku budzi frustrację, ponieważ utrudnia dostęp do sklepów, co skutkuje spadkiem liczby klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że strefa bez aut istnieje od 2003 roku, a obecne zasady mają chronić historyczny charakter rynku. Właściciele firm apelują o intensywniejszą promocję miasta, by przyciągnąć turystów. Jednak burmistrz zapewnia, że na ten cel przeznaczono znaczące środki.
1: W Karkonoszach doszło do tragicznego zdarzenia na Niebieskim Szlaku, gdzie 50-letni turysta zmarł mimo natychmiastowej pomocy. Ratownicy GOPR podkreślają wzorową postawę innych turystów, którzy szybko rozpoczęli reanimację. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych, które wielokrotnie interweniowały w różnych sytuacjach, od urazów po poszukiwania zaginionych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W nadchodzącym sezonie wakacyjnym 2026 roku ceny noclegów nad Polskim Morzem spadają. mimo rosnącego zainteresowania. Średnia cena za nocleg nad Bałtykiem zmniejszyła się o 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. W górach sytuacja jest odwrotna, gdzie koszty wzrosły o 12%, ale nadal można znaleźć przystępne oferty w miejscowościach takich jak Ustroń czy Szczyrk. Dla osób z ograniczonym budżetem atrakcyjną opcją pozostają wakacje w miastach, gdzie ceny są niższe niż w popularnych kurortach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 8 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona. W Madrycie trwa burza po El Clasico, które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Kylian Mbappé, gwiazda Realu, odmówił gry w kluczowym meczu, tłumacząc to obawą o zdrowie po kontuzji. Jego decyzja oraz niefortunna relacja na Instagramie wywołały falę krytyki wśród kibiców. Dodatkowo media donoszą o napięciach między Mbappé a kolegami z drużyny oraz o jego romantycznym wypadzie na Sardynię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała 2 ostatnie spotkania. Świątek celuje w 4. triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
0: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany swoim MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
1: Podczas mistrzowskiej fety FC Barcelony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli kibiców, odgrywając zabawną scenkę naśladującą Jana Tomaszewskiego. W trakcie transmisji na żywo piłkarze żartowali z charakterystycznego stylu wypowiedzi legendarnego bramkarza. Lewandowski dodatkowo podzielił się anegdotą z młodości, zdradzając, że Jan Tomaszewski był obecny na jego studniówce, ponieważ jego córka była partnerką Lewandowskiego na tym wydarzeniu. Obaj zawodnicy podkreślili, że ich intencją była jedynie niewinna zabawa i wyraz szacunku dla Tomaszewskiego. Zbigniew Ziobro, przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 10 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejszy chłód koi zmysły. To idealny dzień na spacer w lekkiej kurtce.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 25 na TVP2.
2: Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semih, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Aynur usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona, postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD.
1: La Promesa wciąga widzów w wir emocji. W 392 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, atmosfera w hiszpańskiej posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Powrót Jimeny, zmagającej się z problemami psychicznymi, paraliżuje domowników. Manuel decyduje się na szczerą rozmowę z Ablem, co może zmienić wiele w ich relacjach. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują swoje plany, a Virtudes zostaje włączona do stałego personelu pałacu. W tle rozgrywają się codzienne napięcia, a miłosne intrygi i tajemnice arystokratycznego rodu Lujan wciąż przyciągają uwagę widzów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce dzięki emocjonującej fabule. W sobotę, 23 maja, TVP2 wyemituje 104 odcinek tej produkcji. W tym epizodzie Mukader wydaje wyrok na Hancer, co stawia bohaterkę w niebezpiecznej sytuacji. Cihan, zraniony i w krytycznym stanie, walczy o życie, a jego los jest niepewny. Tymczasem Gülsüm odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Bejzy, a Sinem dowiaduje się, kto zasugerował Hancer użycie broni. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce można oglądać od stycznia. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej historia wciąż się rozwija, przyciągając widzów przed ekrany.
2: M jak miłość w 1933 odcinku przynosi dramatyczne zwroty akcji. Paulina, była ukochana Budzyńskiego, ucieka od niebezpiecznego gangstera Igora Jabłońskiego. W poszukiwaniu schronienia trafia do Magdy i Andrzeja Budzyńskich. Choć wydaje się, że znalazła bezpieczne miejsce, Igor nie zamierza się poddać. Paulina przekazuje Budzyńskiemu dowody na przestępczą działalność męża. Mimo obaw decyduje się złożyć zeznania w prokuraturze. Jednak Jabłoński planuje porwanie, co stawia Paulinę w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Emisja tego emocjonującego odcinka już dziś o 20:55 w TVP2. W 1935 odcinku M jak miłość Aleksander Sowiński zademonstruje swoje bezwzględne umiejętności manipulacji. Premiera już we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Sowiński, wykorzystując słabość pijanej Anki Sokołowskiej, wyciągnie z niej sekret dotyczący ojcostwa Zosi. Anka, desperacko szantażująca Kasię, zdradzi, że prawdziwym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski, a nie Mariusz. To odkrycie stanie się dla Sowińskiego potężnym narzędziem do realizacji własnych celów. Kasia, która nie ulegnie żądaniom Anki, będzie musiała stawić czoła nowemu, niebezpiecznemu przeciwnikowi. Sowiński, nie znając granic, rozpocznie kolejną intrygę, a Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i napięcia. Barwy szczęścia w odcinku 3383 przyniosą wiele emocji. W domu Pyrków atmosfera stanie się napięta po powrocie Emila, którego odnajduje Daniel. Luiza, zrozpaczona zdradą Aro, szuka wsparcia u wujcików. Tymczasem Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie w Las Vegas, z dala od codziennych problemów. W Warszawie Lucyna próbuje przekonać Emila, by wziął na siebie winę za wybuch petard. Aldona i Borys zmagają się z kontrolą sanepidu po zatruciu jednego z klientów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 19 maja o 20:05 w TVP2. To kolejna odsłona losów mieszkańców ulicy Zacisznej, pełna życiowych dylematów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia. Ola nagle poczuje się gorzej i trafi do lekarza. Wszystko to dzieje się w cieniu kryzysu w jej związku z Justinem, wywołanego nagraniem sugerującym zdradę. Pojawiają się spekulacje, że Ola może być w ciąży, co tylko podgrzewa emocje. Po wizycie u specjalisty bohaterka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Justinem, która może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Atmosfera między nimi jest napięta, a zaufanie Oli do partnera zostało mocno nadszarpnięte. W tle pojawia się także dramatyczna przeszłość medyczna Oli, co może sugerować powrót dawnych chorób. Emisja tego emocjonującego odcinka już pod koniec maja na antenie TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 8 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza rzeźkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślił konieczność zajęcia się sytuacją prawną małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zaznaczył, że to kwestia praworządności i godności, apelując o szacunek i równe traktowanie. Tusk przeprosił osoby, które przez lata czuły się odrzucane i zobowiązał ministrów do szybkiego przygotowania odpowiednich rozporządzeń. Wyrok TSUE w tej sprawie nie otwiera jednak drogi do adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit, w dystrykcie Nabatiech, zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL. Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej.
2: W Glacier National Park w Montanie doszło do tragicznego zdarzenia. 33-letni Anthony Pollio z Florydy, doświadczony turysta i diakon, zginął podczas samotnej wędrówki, prawdopodobnie w wyniku ataku niedźwiedzia. To pierwszy taki śmiertelny incydent w parku od 1998 roku. Władze nadal badają okoliczności tragedii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na pokładzie samolotu linii Copa Airlines, lecącego z Panamy do Rosario, doszło do nietypowego incydentu. Dwójka pasażerów, 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O., nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisariat. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca. Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Mykhajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny.
3: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku już za nami. Uczniowie opuszczali salę w dobrych nastrojach, a większość z nich uznała tegoroczny arkusz za wyjątkowo prosty. Zadania były typowe i dobrze znane z lekcji, co sprawiło, że egzamin nie sprawił większych trudności. Oficjalne arkusze i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce, a na wyniki trzeba będzie poczekać do 3 lipca.
2: Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
3: Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
2: Hanna Gronkiewicz-Walc była prezydent Warszawy. Z okazji trwających matur podzieliła się z internautami zdjęciem sprzed lat, na którym wygląda jak gwiazda kina. Fotografia, przedstawiająca ją jako niespełna 20-letnią maturzystkę, wywołała falę komplementów w sieci. Gronkiewicz-Walc wspominała, że czas matur nastroił ją do sentymentalnego powrotu do młodzieńczych lat. Była prezydent ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, a później z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi. Alicja Czemplińska, nasza polska Beyoncé, już jutro wystąpi na Eurowizji 2026, a jej próba prasowa w Wiedniu była prawdziwym show. Eksperci z całego świata nie mogą się nachwalić jej wokalu, który określają jako absolutnie wybitny. Scenografia i tancerze to choreograficzna wyżyna, która wznosi utwór Pray na zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą. Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym, czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne. Jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pamela Anderson, niegdyś uznawana za pustą seksbombę, powraca na ekrany z hukiem, udowadniając, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po sukcesie w The Last Showgirl i nowej wersji Nagiej Broni, teraz szykuje się do kolejnego projektu. W komedii Maitreya zagra u boku Debbie Harry, wokalistki Blondie, co zapowiada się na prawdziwie wybuchowy duet. Czyżby Hollywood znów odkryło, że Pamela to nie tylko blond włosy i czerwony kostium? Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lolek Grill and Bar, kultowe miejsce na Polu Mokotowskim, obchodzi swoje 30 urodziny z hukiem. Już 20 maja darmowy koncert zespołu Erganek, a po nim after party z DJ Szafskim. To miejsce, gdzie od 3 dekad warszawiacy delektują się karkówką i kiełbaskami, a przy okazji mogą spotkać legendy sportu, czy posłuchać koncertów na żywo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to wszystko zaczęło się od zwykłego grilla. Metallica z hukiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy Stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hameta i Roberta Trujillo? Spotify świętuje swoje 20 urodziny, oferując użytkownikom podróż w czasie przez ich muzyczne odkrycia. Spotify świętuje swoje 20 urodziny.

0: W przesłuchaniu. Powód? Brak pewności siebie i wzrostu. Martin przyznał, że czuł się jak mały facet w porównaniu do potężnego showmana, jakim był Rod. Mr. Big zakończył swoją trasę pożegnalną w 2024 roku, ale nie wyklucza nagrania jeszcze jednego albumu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W nocy, dzisiaj w obydwu miastach, jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja opublikowała zaktualizowany portret Jarosława Kaczmarka, który zaginął niemal 20 lat temu. Mężczyzna ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku i od tego czasu nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Nowy wizerunek, stworzony przy użyciu zaawansowanych technik kryminalistycznych, ma pomóc w jego identyfikacji. Kaczmarek ma około 170 cm wzrostu, waży 70 kg, ma krótkie blond włosy i nosi okulary. Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa. Lolek Grill & Bar obchodzi swoje 30. urodziny i zaprasza na wyjątkowy koncert zespołu Erganek 20 maja o godzinie 20. Miejsce to, położone w sercu Pola Mokotowskiego, od lat przyciąga gości swoją swobodną atmosferą i całorocznym grillowaniem. W ciągu 3 dekad Lolek stał się ważnym punktem na mapie Warszawy, oferując koncerty, wydarzenia sportowe i rozrywkę dla całych rodzin. Wstęp na jubileuszowy koncert jest wolny, a po występie odbędzie się after party z DJ Szafskim. Dziś mija 100 lat od zamachu majowego, kiedy to Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce, co zapoczątkowało rządy sanacyjne. Centralnym punktem tamtych wydarzeń był most Poniatowskiego w Warszawie, który obecnie zmaga się z przedłużającym się remontem. Mieszkańcy stolicy borykają się z utrudnieniami, a na moście planowane jest zastąpienie fotoradarów odcinkowym pomiarem prędkości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły 2 zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
1: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach. Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 19 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 16 maja, odbędzie się 20. Europejska Noc Muzeów, koordynowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy, oferując zwiedzanie 5 oddziałów muzeum oraz liczne atrakcje w całym mieście. Wśród tegorocznych hitów znajdą się m.in. debiut Politechniki Morskiej z Laboratorium Siłowni Okrętowych, Parada Zabytkowych Pojazdów w Muzeum Techniki i Komunikacji oraz nocne zwiedzanie Centrum Dialogu Przełomy. Dodatkowo mniejsze galerie i antykwariaty, takie jak Minifot, również otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje ogromny kryzys gospodarczy, który ma nadejść już w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od niemal 100 lat, z masowymi bankructwami i bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Dodatkowo mogą pojawić się przepisy ograniczające prawa własności obywateli. Podczas wesela w Suwałkach doszło do dramatycznej interwencji policji. 42-letnia panna młoda została zatrzymana po tym, jak zaatakowała swoją matkę, mając prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta spędziła noc w policyjnej celi, a policja nałożyła na nią zakaz zbliżania się do matki na 14 dni. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta. Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Wraz z nadejściem wiosny na drogach i chodnikach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Policja przypomina, że jazda rowerem po chodniku jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, takich jak opieka nad dzieckiem do 10 roku życia, wyjątkowo zła pogoda czy brak ścieżki rowerowej przy szerokim chodniku. W innych przypadkach grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści muszą pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku, a przejazd przez przejścia dla pieszych jest zabroniony, jeśli nie ma specjalnego przejazdu rowerowego. Policja zwraca też uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym sprawne hamulce, dzwonek i odpowiednie oświetlenie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 oraz olej napędowy potaniały, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Od środy za litr benzyny 95 zapłacimy ponad 6 zł, a za olej napędowy niecałe 7 zł. Natomiast benzyna 98 nieznacznie podrożała do niecałych 7 zł za litr. W porównaniu do wtorku, kiedy ceny były wyższe, obecne stawki są korzystniejsze. Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywną dywersyfikację źródeł dostaw ropy. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując umowę handlową Unia Europejska-Mercosur. Rząd premiera Donalda Tuska domaga się natychmiastowego zamrożenia umowy, która według niego zagraża polskiemu rolnictwu, zwłaszcza producentom drobiu i wołowiny. Polska chce, aby produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, co ma chronić rodzimych rolników przed konkurencją z tańszymi towarami z Ameryki Południowej. Kluczowym postulatem jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych, które wymagałyby, by importowane produkty spełniały te same normy, co unijne. Na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie poczekać około 20 miesięcy. Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bydgoskie zakłady Nitrochem S.A. podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 10 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 10 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, co zbiega się z szokującą informacją o sprzedaży lokalu Feel Good. Dominika przejmuje lokal za ponad 1 000 000 zł, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej stan psychiczny pozostaje niestabilny, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają jej problemy. Relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, teraz stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Czy uda jej się odzyskać równowagę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Barwy szczęścia w 3391 odcinku przyniosą prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, obudzą się gotowi na nowe życie. Ich ślub, który odbył się w tajemnicy przed bliskimi, wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. W noc poślubną wysyłają zdjęcie z uroczystości do Aldony, Borysa i Elżbiety, co wprawia ich w osłupienie. Opiekunowie stanowczo zablokują ich plany wspólnego zamieszkania. Mimo pełnoletności, młodzi nie będą mogli stworzyć prawdziwej rodziny. Czy Ewa i Romeo znajdą sposób, by pokonać przeciwności? Odpowiedzi już 29 maja o 25 na TVP2. W 3391 odcinku Barw Szczęścia Ola nagle poczuje się bardzo źle i w pośpiechu uda się do lekarza. Jej stan zdrowia wzbudzi niepokój, zwłaszcza, że jej związek z Justinem wciąż jest na krawędzi po szokującym nagraniu sugerującym jego zdradę. Czy to możliwe, że Ola jest w ciąży? A może to powrót jej wcześniejszych problemów zdrowotnych? Wizyta u lekarza może przynieść nieoczekiwane odpowiedzi. Ola zdecyduje się również na szczerą rozmowę z Justinem, co może być kluczowe dla ich relacji. Finał sezonu zbliża się wielkimi krokami, a na napięcie między parą rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 25 na TVP2.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na moment, gdy Jakub odkryje, że jest ojcem Zosi, córki Kasi. Jednak prawda nie wyjdzie na jaw tak szybko, ponieważ Aleksander Sowiński wprowadzi zamieszanie, manipulując sytuacją. Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji, a jej kłamstwo będzie miało poważne konsekwencje. Relacje zza kulis sugerują, że wątek ten jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Jesienią, po przerwie wakacyjnej, widzowie mogą spodziewać się kolejnych dramatycznych zwrotów akcji. Jakub, mimo oszustwa, nie zamierza rezygnować z udziału w życiu Zosi. To wspólne dziecko na zawsze połączy go z Kasią. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. W poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2 zobaczymy, jak Paweł walczy o odzyskanie ostatniego nagrania od zmarłej żony, Franki. To wideo ma dla niego ogromne znaczenie, ale uszkodzony tablet staje na drodze do jego obejrzenia. Zdesperowany Paweł nie zawaha się i osobiście uda się do informatyka, by uratować cenny plik. W grabinie, w otoczeniu bliskich, w tym Agnes, która stała się dla niego ważnym wsparciem, Paweł w końcu obejrzy pożegnanie od Franki. Ten moment stanie się dla niego przełomowy, pomagając mu pogodzić się z przeszłością i rozpocząć nowy etap życia.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkrywa prawdziwe motywy Aleksandra Sowińskiego, nowego szefa kliniki. Sowiński, kierowany rządzą zemsty, obwinia Olka o kalectwo swojej siostry Ewy, mimo że Chodakowski nie popełnił żadnego błędu podczas jej operacji. Aneta, żona Olka, dzięki śledztwu dowiaduje się, że Sowiński planuje wrobić jej męża w przyjmowanie łapówek. Dzięki jej czujności Olek unika pułapki zastawionej przez dyrektora. Mimo prób wyjaśnienia sytuacji, Sowiński nie wierzy w niewinność Olka i planuje dalsze działania przeciwko niemu. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2. Czy Olek zdoła oczyścić swoje imię i pokonać Sowińskiego? Magda i Andrzej z hotelu Paradise jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najstabilniejszych par sezonu. Oboje marzyli o finale i wspólnej przyszłości, jednak z czasem ich relacja zaczęła się psuć. Magda opublikowała na Instagramie wymowny komentarz, sugerując, że po programie ich związek mógł się rozpaść. Wyraziła żal, że skupiła się wyłącznie na Andrzeju, podczas gdy on nie próżnował. Andrzej z kolei uważa, że Magda zawsze znajdowała powody do niezadowolenia. Słowa Magdy mogą oznaczać, że ich drogi się rozeszły. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najmocniejszych par sezonu nie przetrwała próby czasu. Panna Młoda to emocjonujący turecki serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia. W sobotę, 23 maja, TVP2 wyemituje 104 odcinek tej fascynującej opowieści. W najnowszym odcinku stan Cichana jest poważny, a Gülsum odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Bejzy. Sinem dowiaduje się, kto podsunął Hancer pomysł z pistoletem, a Mukader każe Nusretowi zabić Hancer, jeśli Cichan nie przeżyje. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie podzielony na jeszcze więcej części, co oznacza długą przygodę z bohaterami. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Anna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 8 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą również 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka wyraziła niezadowolenie z powolnego tempa rozliczania polityków poprzedniej władzy, zwracając uwagę na przypadek Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w USA, mimo że jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Nowacka zakwestionowała źródło finansowania jego pobytu za oceanem, sugerując, że mogą to być środki wyprowadzone z budżetu państwa. Podkreśliła jednak, że sprawa Ziobry nie powinna wpływać na strategiczne relacje polsko-amerykańskie i bezpieczeństwo Polski. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, uspokaja doniesienia o rzekomym kryzysie w Konfederacji. Podkreśla, że różnice zdań między liderami są naturalne i stanowią siłę ugrupowania, które ceni wewnętrzną dyskusję. Relacje między liderami pozostają partnerskie, a wspólnym celem jest wzrost poparcia w sondażach. Bosak zaznacza, że Konfederacja wyróżnia się na tle innych partii, oferując szeroki margines swobody wypowiedzi. Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu. W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Hiszpanii ujawniono dramatyczną historię rodziny, która przez prawie 4 lata izolowała swoje dzieci z obawy przed COVID-19. Rodzice trzymali troje dzieci w zamknięciu, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych u najmłodszych. Po interwencji policji dzieci trafiły pod opiekę służb społecznych, a rodzice zostali skazani na prawie 3 lata więzienia za przemoc psychiczną i zaniedbanie. Dzieci otrzymają odszkodowanie, a specjaliści podkreślają, że będą potrzebowały długiej terapii.
1: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
0: Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego. Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
0: Dziś, 12 maja, uczniowie w całej Polsce przystąpili do matury z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin odbył się w dwóch formułach – 2015 i 2023, a na jego napisanie przewidziano 150 minut. Po zakończeniu testu wielu maturzystów szukało w internecie odpowiedzi, aby szybko oszacować swoje wyniki. Oficjalne arkusze i klucz odpowiedzi zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w najbliższych tygodniach. Jeśli kanapa wymaga odświeżenia, a nie chcesz korzystać z usług profesjonalistów, warto wypróbować domowe metody czyszczenia. Można użyć sody oczyszczonej, która skutecznie usuwa plamy i neutralizuje zapachy. Wystarczy posypać nią powierzchnię, wetrzeć szczotką i po godzinie odkurzyć. Alternatywnie można przygotować roztwór z kapsułki do zmywarki i wody, a następnie przetrzeć tapicerkę szmatką owiniętą wokół pokrywki od garnka. W 2026 roku kalendarz nie sprzyja miłośnikom długich weekendów. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Fundacja Można Lepiej złożyła petycję do ministerstwa, by zmienić przepisy i umożliwić odbiór dnia wolnego także za święta przypadające w niedzielę. Ministerstwo jednak nie planuje wprowadzenia takich zmian.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 6 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 7 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie przeciętna, a dla Szczecina umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sky Showtime szykuje prawdziwą bombę z nowym serialem Morfeusz. Już 2 czerwca widzowie będą mogli zanurzyć się w świat, gdzie prawnik Piotr Lajer, zamiast bronić prawa, przejmuje rodzinny gang po brutalnym zabójstwie brata. Zaskakujące, jak szybko ten wzorowy ojciec odnajduje się w mafijnych klimatach, łamiąc kolejne zasady moralne. W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski i Sonia Bohosiewicz, a reżyserią zajął się Maciej Migas. Ciekawe, czy Piotr Lajer stanie się nowym ulubieńcem przestępczego półświatka. Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków.
2: Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58. urodziny. Od czasów Miodowych lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
1: Olga Frycz, znana aktorka i mama 3 dzieci, postanowiła pokazać światu, jak wygląda jej ciało po 3 ciążach. Bez pośpiechu i presji Frycz stawia na świadome dbanie o siebie, podkreślając, że każda mama to skomplikowana maszyneria, która zasługuje na czas i regenerację. W międzyczasie nie zapomina o reklamowaniu suplementów, które towarzyszyły jej w tej podróży. Internauci nie szczędzą jej pochwał, a partner Albert Kosiński dodaje swoje czerwone serduszka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polska w szoku po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Internetowi detektywi już znaleźli winnych, a ich celem stała się pogrążona w żałobie partnerka zmarłego. Natalia Bacławska, zamiast opłakiwać ukochanego, musi zmagać się z absurdalnymi teoriami spiskowymi. Jak widać, wirtualna rzeczywistość potrafi być bardziej bezlitosna niż rzeczywista.
2: Paulina Gałązka, znana z chronienia swojego życia prywatnego, zaskoczyła wszystkich na finale Tańca z Gwiazdami. Nie taniec, a jej mąż, Sindre Sandemo, skradł show, pojawiając się na widowni. Ten norweski aktor, znany z polskich produkcji, nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z Gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
1: Fani Antraxu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po dekadzie ciszy zespół ogłasza premierę nowego singla It's for the Kids już 15 maja. A to dopiero przedsmak, bo 18 września na półki trafi cały album Cursum Perficio. Zespół obiecuje ciężkie brzmienia i niezapomniane wrażenia. A już 4 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Bruce Dickinson wrócił do Iron Maiden w 1999 roku, ale nie obyło się bez emocjonalnych zawirowań. Perkusista Nico McBrain poczuł się zdradzony, gdy Dickinson opuścił zespół w 1993 roku, by rozwijać karierę solową. Ich rozmowa w pubie była jak scena z telenoweli, pełna miłości i przebaczenia. Teraz, po ponad 2 dekadach, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, choć sami muzycy nie pojawią się na gali, bo będą w trasie. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czy ktoś jeszcze wierzy, że The Beatles nie mają swojego muzeum? Cóż, lepiej późno niż wcale. W 2027 roku otworzy się pierwsze oficjalne muzeum The Beatles at Tri-Savile Row w Londynie, w miejscu, gdzie zagrali swój ostatni koncert na dachu. 7 pięter pełnych pamiątek, gadżetów i replika studia Let It Be. To prawdziwa gratka dla fanów. W końcu będzie można zobaczyć, gdzie ta czwórka z Liverpoolu zakończyła swoją legendarną podróż.
2: Richie Blackmore, znany z braku sentymentów, postanowił wyrzucić prawie wszystkich członków Rainbow przed nagrywaniem 2 albumu. Wiele osób uznało to za szaleństwo.

0: chwili Krahan wiedział, że chce być częścią świata muzyki. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od zwykłej wizyty w sklepie? The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 7 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa lata po pożarze centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie, który zniszczył 6 hal i ponad 1400 punktów handlowych, śledztwo wykazało, że za podpalenie odpowiada międzynarodowa grupa przestępcza działająca na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Trzech obywateli Ukrainy zostało skazanych, a domniemany szef grupy wciąż jest poszukiwany. Odbudowa centrum handlowego opóźnia się, ale planowane jest jego otwarcie w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowy kompleks zaoferuje większe lokale, lepsze szlaki komunikacyjne oraz rozbudowaną część sportowo-rekreacyjną i gastronomiczną. Podczas sobotnich zawodów w Płocku doszło do tragicznego wypadku na Wiśle, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody zawodnik z Dolnego Śląska zderzył się na skuterze wodnym z innym uczestnikiem, który przeżył. Świat sportu pogrążył się w żałobie, a rodzina Igora opublikowała wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
2: Na drodze S8 w Nagoszewie doszło do wypadku z udziałem 6 obywateli Kolumbii, podróżujących 5-osobowym Volkswagenem Golfem. 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania, co doprowadziło do dachowania. 2 pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina, że liczba miejsc w samochodzie to nie tylko formalność, ale ważna zasada bezpieczeństwa.
1: Dziś maturzyści przystąpili do egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 14 i trwał 150 minut. Arkusze i sugerowane odpowiedzi są już dostępne, co pozwala uczniom wstępnie ocenić swoje wyniki. Oficjalne klucze odpowiedzi zostaną opublikowane przez CKE w późniejszym terminie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maturzyści w 2026 roku muszą zwrócić uwagę na zmiany w harmonogramie egzaminów rozszerzonych. Egzamin z chemii odbędzie się 13 maja, informatyka 14 maja, a geografia 15 maja. Przesunięcia mogą wpłynąć na czas przeznaczony na powtórki między egzaminami. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecydował o aresztowaniu 57-letniego kierowcy, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wcześniej opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, co spotkało się ze sprzeciwem prokuratury. Kierowca jest obecnie pod ochroną policji z powodu napiętej atmosfery społecznej. Śledztwo wykazało, że poseł Litewka jechał rowerem prawidłowo i nie był pod wpływem alkoholu.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje poważny kryzys gospodarczy, który ma nastąpić w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od 100 lat, z masowymi bankructwami i rosnącym bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Ponadto jasnowidz ostrzega przed możliwymi zmianami w prawie własności, które mogą ograniczyć prawa obywateli do posiadanych nieruchomości.
1: W Suwałkach wesele zakończyło się skandalem, gdy 42-letnia panna młoda zaatakowała swoją matkę. Kobieta, mająca 1,5 promila alkoholu we krwi, została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu w sukni ślubnej. Funkcjonariusze wdrożyli procedury z ustawy antyprzemocowej, nakładając na nią zakaz zbliżania się do matki. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przedsiębiorcy z Lądka-Zdroju zmagają się z trudnościami po powodzi z 2024 roku. Zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku budzi frustrację, ponieważ utrudnia dostęp do sklepów, co skutkuje spadkiem liczby klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że strefa bez aut istnieje od 2003 roku, a obecne zasady mają chronić historyczny charakter rynku. Właściciele firm apelują o intensywniejszą promocję miasta, by przyciągnąć turystów. Jednak burmistrz zapewnia, że na ten cel przeznaczono znaczące środki.
1: W Karkonoszach doszło do tragicznego zdarzenia na niebieskim szlaku, gdzie 50-letni turysta zmarł mimo natychmiastowej pomocy. Ratownicy GOPR podkreślają wzorową postawę innych turystów, którzy szybko rozpoczęli reanimację. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych, które wielokrotnie interweniowały w różnych sytuacjach, od urazów po poszukiwania zaginionych. W nadchodzącym sezonie wakacyjnym 2026 roku ceny noclegów nad polskim morzem spadają, mimo rosnącego zainteresowania. Średnia cena za nocleg nad Bałtykiem zmniejszyła się o 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. W górach sytuacja jest odwrotna, gdzie koszty wzrosły o 12%, ale nadal można znaleźć przystępne oferty w miejscowościach takich jak Ustroń czy Szczyrk. Dla osób z ograniczonym budżetem atrakcyjną opcją pozostają wakacje w miastach, gdzie ceny są niższe niż w popularnych kurortach.
2: Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie po śmierci dr Piotra Janczaka, wybitnego endokrynologa i specjalisty medycyny nuklearnej. Dr Janczak przez lata związany był z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym imienia T. Marciniaka, gdzie kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Współpracownicy i pacjenci wspominają go jako charyzmatycznego lekarza o niezwykłym podejściu do pacjentów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
1: 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się remisem 0-0 między Krakowią a Radomiakiem Radom. Wynik ten przybliżył Krakowie do strefy spadkowej, z przewagą zaledwie 2 punktów nad Lechią Gdańsk. Widzew Łódź po wygranej z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, ale nadal musi walczyć o utrzymanie. Legia Warszawa jest bliska zapewnienia sobie utrzymania, a już w środę może to się stać faktem, jeśli Arka Gdynia nie wygra z Górnikiem Zabrze.
0: W Madrycie trwa burza po El Clasico, które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Kylian Mbappé, gwiazda Realu, odmówił gry w kluczowym meczu, tłumacząc to obawą o zdrowie po kontuzji. Jego decyzja oraz niefortunna relacja na Instagramie wywołały falę krytyki wśród kibiców. Dodatkowo media donoszą o napięciach między Mbappé a kolegami z drużyny oraz o jego romantycznym wypadzie na Sardynię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: FC Barcelona zdobyła tytuł mistrza Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 na 3 kolejki przed końcem sezonu. Jednak dzień ten przyniósł także smutne wieści dla trenera Hansiego Flicka, który dowiedział się o śmierci swojego ojca. Flick podziękował drużynie za wsparcie, podkreślając, że są dla niego jak rodzina. Wkrótce może zostać przedłużona jego umowa z klubem, która obowiązuje do czerwca przyszłego roku.
0: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Podczas mistrzowskiej fety FC Barcelony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny sparodiowali legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego. Ich występ wzruszył Tomaszewskiego, który zaapelował do piłkarzy, by nie kończyli kariery reprezentacyjnej. Tomaszewski wyraził nadzieję, że z ich udziałem polska reprezentacja może osiągnąć sukcesy na arenie międzynarodowej. Aleksandra Kałucka triumfowała w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się w chińskim Wujiang. Polka ustanowiła nowy rekord życiowy, osiągając czas 6,09 sekundy, zaledwie o 0,06 sekundy gorszy od rekordu świata Aleksandry Mirosław. W finale Kałucka uzyskała czas 6,12 sekundy, co zapewniło jej zwycięstwo. Jej siostra, Natalia Kałucka, zajęła 4. miejsce, potwierdzając wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała 2 ostatnie spotkania. Świątek celuje w 4. triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja. Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport, Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 8 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą emocjonujące chwile. Renata po dramatycznym wyjściu ze szpitala trafia na odwyk. Marcin Kodur, zdeterminowany, by pomóc ukochanej, nie daje jej wyboru i zawozi do ośrodka leczenia uzależnień. Renata początkowo się buntuje, ale Marcin przypomina jej, że to ostatnia szansa po zapaści spowodowanej przedawkowaniem leków. Czy Renata wytrwa w terapii i pokona nauk? Przed nią trudna droga. A Marcin, choć pełen obaw, wierzy w jej siłę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 na TVP2. Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semih, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Ainur usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona, postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD. M jak miłość w 1933 odcinku przynosi dramatyczne zwroty akcji. Paulina, była ukochana Budzyńskiego, ucieka od niebezpiecznego gangstera Igora Jabłońskiego. W poszukiwaniu schronienia trafia do Magdy i Andrzeja Budzyńskich. Choć wydaje się, że znalazła bezpieczne miejsce, Igor nie zamierza się poddać. Paulina przekazuje Budzyńskiemu dowody na przestępczą działalność męża. Mimo obaw decyduje się złożyć zeznania w prokuraturze. Jednak Jabłoński planuje porwanie, co stawia Paulinę w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Emisja tego emocjonującego odcinka już dziś o 20:55 w TVP2. W 1935 odcinku M jak miłość Aleksander Sowiński zademonstruje swoje bezwzględne umiejętności manipulacji. Premiera już we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Sowiński, wykorzystując słabość pijanej Anki Sokołowskiej, wyciągnie z niej sekret dotyczący ojcostwa Zosi. Anka, desperacko szantażująca Kasię, zdradzi, że prawdziwym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski, a nie Mariusz. To odkrycie stanie się dla Sowińskiego potężnym narzędziem do realizacji własnych celów. Kasia, która nie ulegnie żądaniom Anki, będzie musiała stawić czoła nowemu, niebezpiecznemu przeciwnikowi. Sowiński, nie znając granic, rozpocznie kolejną intrygę, a Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i napięcia. W 4214 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Monika przeżywa dramatyczne chwile, gdy jej syn Kajetan nie pojawia się na zajęciach i nie odpowiada na próby kontaktu. Tymczasem Kajetan postanawia samodzielnie skonfrontować się z dziewczyną, która fałszywie oskarżyła jego ojca. Spotkanie przeradza się w fizyczną szarpaninę, co może mieć poważne konsekwencje dla rodziny. W tle tych wydarzeń Brygida stara się pomóc ojcu Remka, a Mariusz odrzuca wsparcie bliskich po powrocie do domu. Odcinek zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 20:15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne problemy, z którymi łatwo się utożsamić. Akacjowa 38 w odcinku 871 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Kasilda zmaga się z utratą pamięci, co stawia jej bliskich przed trudnymi decyzjami. W kamienicy dochodzi do napięć w rodzinie Aldaj, a Jaime odkrywa prawdę o zdrowiu Diego, który próbuje popełnić samobójstwo w więzieniu. Inigo ujawnia Leonor, że Flora jest jego siostrą, co wyjaśnia jego tajemniczą przeszłość. Tymczasem Arturo zostaje przyłapany na próbie wywiezienia odurzonej Sylwii. Premiera tego pełnego napięcia odcinka odbędzie się 19 maja o godzinie 18:55 na TVP1. Serial, osadzony w Madrycie początku XX wieku, przyciąga widzów pięknymi kostiumami i zawiłymi intrygami.
1: W 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ola nagle poczuje się gorzej i trafi do lekarza. Wszystko to dzieje się w cieniu kryzysu w jej związku z Justinem, wywołanego nagraniem sugerującym zdradę. Pojawiają się spekulacje, że Ola może być w ciąży, co tylko podgrzewa emocje. Po wizycie u specjalisty bohaterka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Justinem, która może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Atmosfera między nimi jest napięta, a zaufanie Oli do partnera zostało mocno nadszarpnięte. W tle pojawia się także dramatyczna przeszłość medyczna Oli, co może sugerować powrót dawnych chorób. Emisja tego emocjonującego odcinka już pod koniec maja na antenie TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący setny odcinek. Premiera już 19 maja o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Nusret w kluczowym momencie przerywający próbę szczerej rozmowy z Cichanem, co całkowicie zmienia dynamikę ich relacji. Bejza prosi o możliwość dalszego zamieszkania w rezydencji do czasu narodzin dziecka, co dodatkowo komplikuje sytuację. Hancer wyznaje Cichanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, ale on nie pozwala jej odejść. Melich okazuje wdzięczność Sinem za uratowanie Aisu, a Cemil decyduje się na rozwód po odkryciu intrygi Derry. Jonca postanawia wyjawić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Serial pełen jest emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 6 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślił konieczność zajęcia się sytuacją prawną małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zaznaczył, że to kwestia praworządności i godności, apelując o szacunek i równe traktowanie. Tusk przeprosił osoby, które przez lata czuły się odrzucane i zobowiązał ministrów do szybkiego przygotowania odpowiednich rozporządzeń. Wyrok TSUE w tej sprawie nie otwiera jednak drogi do adopcji przez pary jednopłciowe. Prezydent Karol Nawrocki już 31 razy skorzystał z prawa weta, ostatnio odmawiając podpisania ustaw dotyczących likwidacji CBA i kształtowania ustroju rolnego. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała podkreśla, że prezydent często blokuje inicjatywy rządu, co prowadzi do napięć i polaryzacji politycznej. Dorożała zwraca uwagę na potrzebę reformy łowiectwa, wskazując na brak badań lekarskich dla myśliwych, co wpływa na bezpieczeństwo w lasach. Konflikt z PSL dotyczy różnic w podejściu do ochrony środowiska, szczególnie w kwestii łowiectwa.
3: Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej. W programie 60 Minutes Australia czworo rodzeństwa Casio oskarżyło Michaela Jacksona o molestowanie, które miało miejsce w latach 80. i 90. Rodzeństwo twierdzi, że Jackson manipulował ich emocjami i zastraszał, nazywając go potworem. Sprawa trafi do sądu, a spadkobiercy Jacksona odrzucają te oskarżenia. Rodzeństwo Casio domaga się odszkodowania, twierdząc, że miało wyprane mózgi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu linii Copa Airlines lecącego z Panamy do Rosario doszło do nietypowego incydentu. Dwójka pasażerów, 54-letni Mauricio C. i 59-letnia Sandra O., nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisariat. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne. Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Mykhajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny. Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
3: Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego to jeden z trzech obowiązkowych testów, kończących szkołę podstawową. Większość uczniów wybiera język angielski, gdzie kluczowe jest bogate słownictwo. Ostatnim zadaniem na egzaminie jest krótka wypowiedź pisemna, za którą można zdobyć najwięcej punktów. Warto znać przydatne zwroty i słownictwo z różnych dziedzin, takich jak szkoła, podróżowanie czy zdrowie. Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
2: Ptasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zawrócień można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę. Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydent Warszawy. Z okazji trwających matur podzieliła się z internautami zdjęciem sprzed lat, na którym wygląda jak gwiazda kina. Fotografia, przedstawiająca ją jako niespełna 20-letnią maturzystkę, wywołała falę komplementów w sieci. Gronkiewicz-Waltz wspominała, że czas matur nastroił ją do sentymentalnego powrotu do młodzieńczych lat. Była prezydent ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, a później z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1009 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 7 stopni. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słuchacie Radia Super Express. Radia Super
1: Express. Warning. The following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
2: When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
3: Fantastic.
2: So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ziprecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ziprecruiter.com/zip. Finally, that's ziprecruiter.com/zip.
4: Damian Ciołek miewał w przeszłości wybuchy agresji. Nie radził sobie z emocjami, ale jego przełożeni zapewniali, że nie zauważano niczego, co mogłoby przeszkodzić mu w wykonywaniu swojej pracy. Jako strażnik więzienny miał być sumienny i obowiązkowy. Tym bardziej wszyscy przeżyli szok, kiedy 29-latek pewnego dnia zaczął strzelać z wieżyczki strażniczej do ludzi. Damian Ciołek zabił w ten sposób swoich kolegów w mundurach, a strzelanina w zakładzie karnym jeszcze przez długi czas była tematem numer 1 w polskich mediach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
5: Pokój Zbrodni.
4: Damian Ciołek na kilka tygodni przed tragicznymi wydarzeniami w Sieradzu coraz częściej nie radził sobie z emocjami. Życie prywatne zaczęło mu się przez to sypać. Żona, nie mogąca znieść jego wybuchów agresji, zarządziła coś w rodzaju separacji. To dlatego od kilku tygodni 29-letni mężczyzna mieszkał u swoich rodziców. Wcześniej mieszkał z teściami i ukochaną, ale domownicy czuli się przytłoczeni zachowaniem Damiana. Z medialnych doniesień wynika, że 23 marca 2007 roku żona oznajmiła mu, że złożyła pozew o rozwód. Niemal wykrzyczała mu to w kłótni, bo kolejna spokojna rozmowa znowu nie przynosiła rezultatu. Oboje czuli, że to koniec i poszli w swoje strony. 3 dni później Damian Ciołek dokonał krwawej masakry, ale eksperci nigdy nie stwierdzili jednoznacznie, by to konkretne wydarzenie się do tego przyczyniło. W psychice 29-latka coś działo się od dawna, co dopiero wtedy po prostu pękło. Być może rozwód był jedną z rzeczy, która się do tego przyczyniła. Dzień zaczynał się jak zawsze. Damian Ciołek musiał stawić się w zakładzie karnym w Sieradzu na porannej zmianie. Spakował wszystkie swoje rzeczy, zabrał to, co najważniejsze. Pożegnał się z rodzicami i wyszedł. Od rana w jego głowie kotłowały się różne myśli. Czuł, jakby ktoś prowadził go za rękę na wieżyczkę strażniczą. Przyniósł ze sobą karabin automatyczny i magazynek z 30 nabojami. W zasięgu wzroku strażnik miał bramę wjazdową do zakładu. Widział też spacerniak, po którym mogli chodzić osadzeni. Pilnował porządku. Takie miał przekonanie. W tym samym czasie, gdy Damian Ciołek zbierał się do pracy i potem rozpoczynał swoją zmianę, podobne czynności wykonywało 3 policjantów. Bartłomiej Kulesza, Andrzej Werstak i Wiktor Będkowski. Na co dzień pełnili służbę w łódzkim wydziale do walki z przestępczością samochodową. Po przyjściu na komendę przebrali się w stroje służbowe, trochę pożartowali, a następnie wsiedli do radiowozu i ruszyli do zakładu karnego w Sieradzu. Mieli odebrać osadzonego Tomasza H., który miał zostać doprowadzony w celu złożenia zeznań w jednej ze spraw, nad którą pracowali. Mieli nadzieję, że jego wiedza o badanych przez nich wydarzeniach przyczyni się do ewentualnego ukarania sprawców. Rutynowe działania. Nic, z czym funkcjonariusze nie mieliby wcześniej do czynienia. Zresztą, czego mogliby się obawiać w więzieniu? Tam bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. Jechali więc bez stresu. Ruszyli z ulicy Lutomierskiej w Łodzi i mieli do pokonania ponad 70 km, by dotrzeć na ulicę Orzechową 5 w Sieradzu. Za kierownicą siedział aspirant Bartłomiej Kulesza. Obok na miejscu pasażera był Andrzej Werstak, a z tyłu Wiktor Będkowski. Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem. Strażnik otworzył bramę i wpuścił ich do środka, a Damian Ciołek, wartownik z wieżyczki, podniósł szlaban. Policjanci zaparkowali na dziedzińcu, a następnie opuścili pojazd i weszli do środka budynku. Z ustaleń śledczych wynika, że około godziny 8.30 zaczęli prowadzić Tomasza H. do radiowozu. Zaraz mieli ruszać. kiedy nagle rozległy się strzały. Wydawało się, jakby czas się zatrzymał, jakby sam odgłos wystrzału z broni palnej mógł z łatwością kogoś ogłuszyć. Wszyscy byli w szoku, ale zachowali zimną krew. Zaczęli się zasłaniać, padać na ziemię. Jeden z mundurowych próbował doczołgać się do drzwi zakładu karnego, by schować się w budynku. Byli jednak na otwartym terenie, a seria strzałów z karabinu wyrywała się do nich z góry. Damian Ciołek, który pociągał za spust, miał ich jak na talerzu. Pociski trafiły najpierw w szyby i dach pojazdu, później przedarły się do środka radiowozu. Bartłomiej Kulesza i Andrzej Werstak oberwali najpoważniej. Zginęli na miejscu. Ale poważne obrażenia miał także trzeci z policjantów, Wiktor Będkowski, oraz osadzony Tomasz H. Ten pierwszy zmarł później w szpitalu. Nie udało się go uratować. Aresztant jako jedyny uszedł z życiem, choć został poważnie ranny. Przez telefon satelitarny przełożeni próbowali skontaktować się ze strzelającym strażnikiem, ale Damian Ciołek wyrwał kabel z telefonu i wyrzucił go przed siebie. Obserwował dziedziniec z obłędem w oczach, który po chwili zastąpiła panika. Dziennikarze relacjonowali, że według świadków miał nagle złapać się za głowę, jakby zastanawiał się, co w niego wstąpiło. Do akcji w międzyczasie wkraczali antyterroryści, naczelnik więzienia i negocjatorzy. Reakcja była natychmiastowa. 29-latek nie poddał się jednak od razu. Padł na ziemię, oparł się o ścianę i zastanawiał, co teraz zrobić. Słyszał w tle, jak funkcjonariusze krzyczą do niego, każą się poddać, przerwać ogień i odrzucić broń. Zamiast tego on w panice wysunął lufę karabinu i znowu strzelił, na oślep, w stronę budynku administracyjnego. Podczas procesu sądowego okazało się, że snajperzy mieli go już wówczas na celowniku, ale liczyli na to, że kryzys zostanie rozładowany. Nie przyjechaliśmy tam zabijać, zeznawał jeden z mundurowych. Według niektórych komentatorów tym samym zaryzykowano zwiększenie liczby ofiar, choć służby zapewniały, że miały sytuację pod kontrolą. Neutralizacja Damiana Ciołka przez zastrzelenie nie była więc, ich zdaniem, konieczna. Negocjacje trwały jakiś czas. 29-latek twierdził, że nie chce się poddać, ponieważ boi się, że zostanie zastrzelony. W pewnym momencie znowu się wychylił i oddał strzał na oślep, tym razem nie bez reakcji snajperów. Nie chcąc już dłużej ryzykować, jeden z funkcjonariuszy oddał strzał, którym trafił Ciołka w lewą dłoń. Mężczyzna trzymał w niej karabin, który w efekcie został przez niego upuszczony. Wijąc się w krzykach i bólu, napastnik stracił całe skupienie i czujność. Wykorzystali to antyterroryści, którzy dotarli do wieżyczki. Damian nie chciał dalej walczyć i oznajmił, że się poddaje. Został zakuty w kajdanki, a gdy tak leżał na ziemi, patrzył na karabin, w którym znajdowały się jeszcze trzy niewykorzystane naboje. Obok leżał kolejny, pełny magazynek. Czy w jego głowie kłębiły się wówczas myśli, mogłem dalej strzelać? Nie wiadomo. Zachowanie 29-latka od początku było bardzo nieracjonalne. Proces sądowy Damiana Ciołka śledziło mnóstwo osób w całej Polsce, a sprawa strzelaniny w zakładzie karnym przez długi czas była tematem numer jeden w mediach. Dziennikarze relacjonowali całe postępowanie, publikując zdjęcia oskarżonego i cytując każde jego słowo. Padła zgoda na publikację wizerunku i nazwiska. Mężczyzna wydawał się przytłoczony tym zainteresowaniem. Na sali sądowej stał wystraszony, jakby nie wiedział, jak ma się zachować. Z uwagi na to, że w trakcie śledztwa służby nie były w stanie wskazać jednoznacznego motywu działań 29-latka, a jego wypowiedzi były niespójne i chaotyczne, pojawiło się podejrzenie, że napastnik jest osobą niepoczytalną. Przełożeni zapewniali,

Onet, zapytany o to, dlaczego zabijał, miał odrzec: otworzyłem ogień w samochód, nie wiem dlaczego i co się ze mną stało, jakaś moc do mnie przyszła. W sądzie rozgrywały się także dramaty wielu rodzin, zarówno zamordowanych policjantów, jak i bliskich Damiana Ciołka. Kluczowe okazały się natomiast zeznania osadzonego Tomasza H., który przeżył strzelaninę. Jako matka chcę przeprosić za syna, za tę tragedię, która się stała. Mówiła z kolei pani Zenobia, matka Damiana. Jest mi bardzo ciężko, dodawała. Dziennikarze, prześwietlając życie strażnika, ustalili, że ten już w szkole sprawiał duże problemy. Miał w młodości grozić nauczycielom, uczyć się kiepsko i uchodzić raczej za chuligana. Świetny był za to w sporcie, jego pasją były zapasy, marzył o wielkiej karierze, którą przekreśliła jednak nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. To zostało mu w dorosłym życiu. Znów miało chodzić o wybuchy agresji. Dopiero w wieku 20 lat ukończył eksternistyczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych i finalnie zgłosił się do wojska. Trafił do jednostki specjalnej, przeszedł szkolenie dla strzelców wyborowych. Potem nagle odszedł, nie wiadomo dlaczego. W 2000 roku trafił do zakładu karnego w Sieradzu. Z sukcesem przeszedł rozmowę o pracę. Został też poddany badaniom psychologicznym, standardowym, podczas których nie zauważono żadnych niepokojących sygnałów dotyczących jego stanu zdrowia. Matka mężczyzny w sądzie twierdziła jednak, że od jakiegoś czasu przed tragedią zachowywał się podejrzanie. Wygadywał dziwne rzeczy, nazwał mnie czarownicą, do brata powiedział, że będzie się w piekle smażył. Pytał, dlaczego jest leworęczny, dlaczego nie ma zarostu. Mówił, że jako dziecko był molestowany przez wujka. Zeznawała w sądzie kobieta, cytowana przez Onet. Oglądając sceny zbrodni w telewizji, miał się gorączkowo śmiać. Bliscy prosili go, by poszedł do lekarza, bo czuli, że coś złego się z nim dzieje, ale on odmawiał. Przyznał się jedynie do problemów z żoną, a przed strzelaniną wyznał, że ukochana złożyła pozew o rozwód. Wyglądał, jakby go coś opętało albo wziął narkotyki. Mówił dziwnym głosem, przeciągał wyrazy, przewracał oczami, miał nienaturalnie wykrzywione usta. Zeznawał w sądzie brat Damiana Ciołka. Nagle wiara stała się dla niego bardzo ważna. Zamykał się w pokoju, mało mówił, modlił się z książeczką do nabożeństwa. Nawet w tygodniu chodził do kościoła, choć wcześniej nie był szczególnie religijny. Byliśmy sami, a on mówił, że ktoś chodzi po domu. Zeznawała podczas jednej z rozpraw pani Zenobia. Bezpośrednio po wydarzeniach w Sieradzu służby poinformowały, że nie był to zamach terrorystyczny, ale akt szaleńca, a dyrektor więzienia, pułkownik Marek Lipiński, ponownie podkreślił, że sprawca masakry miał zdolność i kondycję fizyczną oraz psychiczną do wykonywania swojej pracy. Niedługo po ataku ówczesny minister spraw wewnętrznych, Janusz Kaczmarek, stwierdził, że sprawca mógł mieć problemy rodzinne i już po zatrzymaniu sam wyraził chęć pomocy rodzinom zabitych przez siebie ofiar. Nie sprecyzował, na czym ta pomoc miałaby polegać. Podczas przesłuchań procesowych Damian Ciołek skarżył się ponadto na zaburzenia psychotyczne, które jednak nie zostały finalnie potwierdzone przez biegłych. Minister spraw wewnętrznych zadeklarował, że dzieci ofiar strzelaniny będą otrzymywać wsparcie aż do osiągnięcia pełnoletności lub zakończenia edukacji. Z kolei komendant główny policji, Konrad Kornatowski, złożył kondolencje rodzinom ofiar. Jestem dogłębnie wstrząśnięty tym, co się stało, mówił w mediach. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro także deklarował pomoc dla rodzin ofiar i składał kondolencje. Ostatecznie sąd okręgowy w Sieradzu uznał, że Damian Ciołek musi już na zawsze zostać wykluczony ze społeczeństwa i tym samym skazał go na karę dożywotniego więzienia. Obrońca mężczyzny odwołał się jednak od tego wyroku, przekonując, że jego klient mierzy się z chorobą psychiczną i powinien zostać oddelegowany na przymusowe leczenie. Dowodem na to miało być zeznania świadków i fakt, że już w przeszłości zachowywał się podejrzanie, tak właśnie jakby mierzył się z problemami psychicznymi. Prokuratura z kolei podtrzymywała swoje stanowisko, zgodnie z którym Ciołek miał w jej ocenie symulować te objawy. Sąd apelacyjny w Łodzi podtrzymał wyrok pierwszej instancji, lecz doszło jeszcze do złożenia kasacji przez mecenasa, 29-latka. Sąd Najwyższy oddalił ten wniosek. Tym samym już prawomocnie Damian Ciołek został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi.
2: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, zaliczyła prawdziwy maraton telewizyjny. W sobotę błyszczała na finale Mam Talent, a już w niedzielę czarowała na Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej wyrzeźbionego brzucha, który dumnie prezentowała w każdej kreacji. Cóż, kiedy inni odpoczywają, Julia z uśmiechem na ustach biega z jednej sceny na drugą, pokazując, że jej 5 minut sławy trwa już całkiem długo.
1: Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne, jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polska scena artystyczna pogrążona w żałobie. Stanisława Celińska, niezapomniana aktorka i piosenkarka, odeszła dziś w wieku 79 lat. Jeszcze niedawno świętowała urodziny, a teraz pozostawiła po sobie pustkę, której nie da się wypełnić. Jej ostatnie wystąpienia, mimo problemów zdrowotnych, były pełne pasji i energii, jakby chciała powiedzieć światu: nie dam się tak łatwo. Niestety, życie napisało inny scenariusz.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pamela Anderson, niegdyś uznawana za pustą seksbombę, powraca na ekrany z hukiem, udowadniając, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po sukcesie w The Last Showgirl i nowej wersji Nagiej Broni, teraz szykuje się do kolejnego projektu. W komedii Maitreya zagra u boku Debbie Harry, wokalistki Blondie, co zapowiada się na prawdziwie wybuchowy duet. Czyżby Hollywood znów odkryło, że Pamela to nie tylko blond włosy i czerwony kostium? Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lolek Grill and Bar, kultowe miejsce na Polu Mokotowskim, obchodzi swoje 30. urodziny z hukiem. Już 20 maja darmowy koncert zespołu Erganek, a po nim after party z DJ Szafskim. To miejsce, gdzie od 3 dekad warszawiacy delektują się karkówką i kiełbaskami, a przy okazji mogą spotkać legendy sportu czy posłuchać koncertów na żywo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to wszystko zaczęło się od zwykłego grilla. Metallica z hukiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy Stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hameta i Roberta Trujillo?
2: Tool i ich album Anima z 1996 roku to prawdziwy przełom w świecie metalowych brzmień lat 90. Jednak fani musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając aż 5 lat na kolejną płytę z powodu prawnych przepychanek z wytwórnią. W 2001 roku zespół zaskoczył wszystkich, wydając Lateralus, album, który nie tylko zdobył szczyty list przebojów, ale i pokazał, że matematyka może być inspiracją do tworzenia muzyki. Tool udowodnił, że warto było czekać, a ich muzyczna podróż to prawdziwa sztuka w dźwiękach.
1: 1985 roku Van Halen szukał nowego frontmana po odejściu Davida Lee Rotha. Na liście kandydatów znalazł się Eric Martin, późniejszy wokalista Mr. Big, ale nie wziął udziału w przesłuchaniu. Powód? Brak pewności siebie i wzrostu. Martin przyznał, że czuł się jak mały facet w porównaniu do potężnego showmana, jakim był Roth. Mr. Big zakończył swoją trasę pożegnalną w 2024 roku, ale nie wyklucza nagrania jeszcze jednego albumu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 7 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja opublikowała zaktualizowany portret Jarosława Kaczmarka, który zaginął niemal 20 lat temu. Mężczyzna ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku i od tego czasu nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Nowy wizerunek, stworzony przy użyciu zaawansowanych technik kryminalistycznych, ma pomóc w jego identyfikacji. Kaczmarek ma około 170 cm wzrostu, waży 70 kg, ma krótkie blond włosy i nosi okulary. Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa. Dziś mija 100 lat od zamachu majowego, kiedy to Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce, co zapoczątkowało rządy sanacyjne. Centralnym punktem tamtych wydarzeń był most Poniatowskiego w Warszawie, który obecnie zmaga się z przedłużającym się remontem. Mieszkańcy stolicy borykają się z utrudnieniami, a na moście planowane jest zastąpienie fotoradarów odcinkowym pomiarem prędkości.
0: 2 lata po pożarze Centrum Handlowego Mary Wilska 44 w Warszawie. Przypominamy o tym dramatycznym wydarzeniu. Pożar, który zniszczył 6 hal i ponad 1400 punktów handlowych, był wynikiem podpalenia przez międzynarodową grupę przestępczą działającą na zlecenie Federacji Rosyjskiej. 3 obywateli Ukrainy zostało skazanych za udział w tej akcji. Odbudowa centrum jest planowana na pierwszy kwartał 2027 roku, a priorytet w przydziale lokali mają przedsiębiorcy działający obecnie w tymczasowym kompleksie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach.
0: Policja w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie niewłaściwej opieki nad ptakami w jednej z miejscowych papugarni. W wyniku działań zabezpieczono około 130 papug, które trafiły pod opiekę fundacji. Śledztwo rozpoczęło się w ubiegłym roku i jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową Katowice Zachód. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe, w tym sporządzanie opinii biegłego dotyczącej stanu zabezpieczonych ptaków.
1: Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 19 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom.
2: Są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 16 maja, odbędzie się 20. Europejska Noc Muzeów, koordynowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy, oferując zwiedzanie 5 oddziałów muzeum oraz liczne atrakcje w całym mieście. Wśród tegorocznych hitów znajdą się m.in. debiut Politechniki Morskiej z Laboratorium Siłowni Okrętowych, Parada Zabytkowych Pojazdów w Muzeum Techniki i Komunikacji oraz nocne zwiedzanie Centrum Dialogu Przełomy. Dodatkowo mniejsze galerie i antykwariaty, takie jak Minifot, również otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje. Dziś rano uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Mimo wcześniejszych obaw, wielu z nich uznało test za zaskakująco prosty, podkreślając, że wymagał głównie logicznego myślenia. Uczniowie opuszczali szkoły w dobrych nastrojach, a wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 3 lipca.
3: Podczas wesela w Suwałkach doszło do dramatycznej interwencji policji. 42-letnia panna młoda została zatrzymana po tym, jak zaatakowała swoją matkę, mając prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta spędziła noc w policyjnej celi, a policja nałożyła na nią zakaz zbliżania się do matki na 14 dni. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 5 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku pracy coraz częściej liczą się praktyczne umiejętności i doświadczenie, a nie dyplom ukończenia studiów. Już co piąte ogłoszenie o pracę nie wymaga wyższego wykształcenia, a zarobki na początku kariery mogą przekraczać 10 tysięcy złotych brutto. Najwięcej ofert pracy dla osób bez dyplomu pojawia się w branżach takich jak transport, logistyka, budownictwo i produkcja przemysłowa. Osoby z wykształceniem zawodowym zarabiają średnio ponad 6,5 tysiąca złotych brutto, a po szkołach policealnych nawet ponad 7,5 tysiąca złotych. Pracodawcy coraz częściej inwestują w ludzi, którzy chcą pracować i szybko się uczą, co pokazuje, że sukces zawodowy nie zawsze zaczyna się na studiach.
2: Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 oraz olej napędowy potaniały, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Od środy za litr benzyny 95 zapłacimy ponad 6 zł, a za olej napędowy niecałe 7 zł. Natomiast benzyna 98 nieznacznie podrożała do niecałych 7 zł za litr. W porównaniu do wtorku, kiedy ceny były wyższe, obecne stawki są korzystniejsze.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
2: Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywność dywersyfikację źródeł dostaw ropy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
1: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym. Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała na targach IDEP 2026 roku w Bratysławie nową konfigurację uniwersalnej modułowej platformy gąsienicowej. Platforma ta, będąca podstawą bojowego wozu piechoty BWP Borsuk, została zintegrowana ze słowackim systemem wieżowym Tura-30. Współpraca z firmą FUPU AS ma na celu wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i otwarcie nowych rynków zbytu. BWP Borsuk to nowoczesny pojazd o wysokiej mobilności i zdolnościach amfibijnych, który już teraz wzbudza zainteresowanie zagranicznych klientów. Dzięki modułowej konstrukcji pojazd może być dostosowywany do specyficznych wymagań użytkowników.
2: Bydgoskie zakłady Nitrochem S.A. podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAN.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne. ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 8 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaproponował przeprowadzenie referendum dotyczącego polityki klimatycznej w Polsce. Jednak najnowszy sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej pokazuje, że niecałe 58% Polaków uważa pytanie referendalne za tendencyjne. Dodatkowo badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że tylko 47% ankietowanych zadeklarowało chęć udziału w referendum, co oznacza, że frekwencja mogłaby być zbyt niska, by było ono wiążące. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu zapowiedział wprowadzenie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Podkreślił, że to konieczność wykonania wyroków TSUE i NSA oraz wyraz szacunku dla obywateli. Marcin Kierwiński potwierdził, że rząd podejmie konkretne działania w tej sprawie. Tusk zaznaczył, że zmiany nie otworzą drogi do adopcji przez pary jednopłciowe. Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit w dystrykcie Nabatieh zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty. W Glacier National Park w Montanie doszło do tragicznego zdarzenia. 33-letni Anthony Polio z Florydy, doświadczony turysta i diakon, zginął podczas samotnej wędrówki, prawdopodobnie w wyniku ataku niedźwiedzia. To pierwszy taki śmiertelny incydent w parku od 1998 roku. Władze nadal badają okoliczności tragedii. W Hiszpanii ujawniono dramatyczną historię rodziny, która przez prawie 4 lata izolowała swoje dzieci z obawy przed COVID-19. Rodzice trzymali troje dzieci w zamknięciu, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych u najmłodszych. Po interwencji policji dzieci trafiły pod opiekę służb społecznych, a rodzice zostali skazani na prawie 3 lata więzienia za przemoc psychiczną i zaniedbanie. Dzieci otrzymają odszkodowanie, a specjaliści podkreślają, że będą potrzebowały długiej terapii.
2: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów.
2: Roczniki 2026 mogą być ostatnimi, które zmierzą się z obowiązkową matematyką na maturze. Badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że 56% Polaków popiera utrzymanie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jednak 33% chciałoby, by stała się przedmiotem dodatkowym. Największy sprzeciw wobec obowiązkowej matematyki wyrażają rodzice nastolatków, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Ministerstwa Edukacji. Debata na temat roli matematyki w systemie edukacji będzie trwała, a jej wynik może zmienić losy przyszłych maturzystów.
0: Ginekolodzy zalecają rezygnację ze spania w bieliźnie, zwłaszcza tej wykonanej z syntetycznych materiałów. Spanie bez majtek pozwala na lepszą wentylację i zmniejsza ryzyko infekcji intymnych. Jeśli jednak nie można zrezygnować z bielizny, warto wybierać luźne modele z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy jedwab. Dzięki temu skóra może oddychać, co zapobiega przegrzaniu i namnażaniu się patogenów. 2026 roku kalendarz nie sprzyja miłośnikom długich weekendów. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Fundacja Można Lepiej złożyła petycję do ministerstwa, by zmienić przepisy i umożliwić odbiór dnia wolnego także za święta przypadające w niedzielę. Ministerstwo jednak nie planuje wprowadzenia takich zmian.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 7 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1009 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako przeciętne, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sky Showtime szykuje prawdziwą bombę z nowym serialem Morfeusz. Już 2 czerwca widzowie będą mogli zanurzyć się w świat, gdzie prawnik Piotr Lajer, zamiast bronić prawa, przejmuje rodzinny gang po brutalnym zabójstwie brata. Zaskakujące, jak szybko ten wzorowy ojciec odnajduje się w mafijnych klimatach, łamiąc kolejne zasady moralne. W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski i Sonia Bohosiewicz, a reżyserią zajął się Maciej Migas. Ciekawe, czy Piotr Lajer stanie się nowym ulubieńcem przestępczego półświatka. Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków. Olga Frycz, znana aktorka i mama 3 dzieci, postanowiła pokazać światu, jak wygląda jej ciało po 3 ciążach. Bez pośpiechu i presji Frycz stawia na świadome dbanie o siebie, podkreślając, że każda mama to skomplikowana maszyneria, która zasługuje na czas i regenerację. W międzyczasie nie zapomina o reklamowaniu suplementów, które towarzyszyły jej w tej podróży. Internauci nie szczędzą jej pochwał, a partner Albert Kosiński dodaje swoje czerwone serduszka. Polska w szoku po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Internetowi detektywi już znaleźli winnych, a ich celem stała się pogrążona w żałobie partnerka zmarłego. Natalia Bacławska, zamiast opłakiwać ukochanego, musi zmagać się z absurdalnymi teoriami spiskowymi. Jak widać, wirtualna rzeczywistość potrafi być bardziej bezlitosna niż rzeczywista.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paulina Gałąska, znana z chronienia swojego życia prywatnego, zaskoczyła wszystkich na finale Tańca z Gwiazdami. Nie taniec, a jej mąż, Sindre Sandemo, skradł show, pojawiając się na widowni. Ten norweski aktor, znany z polskich produkcji, nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z Gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
1: Alicja Szemplińska z piosenką Prey rusza do boju o finał Eurowizji 2026. Niestety, Polacy w kraju mogą tylko trzymać kciuki, bo głosować na swoją reprezentantkę nie mogą. Za to Polacy za granicą i zagraniczni widzowie mają szansę wesprzeć Alicję, wysyłając SMS-y lub głosując online. Czy uda się jej zdobyć serca Europy i awansować do finału? Czas pokaże. Fani Antraxu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po dekadzie ciszy zespół ogłasza premierę nowego singla It's for the Kids już 15 maja. A to dopiero przedsmak, bo 18 września na półki trafi cały album Cursum Perficio. Zespół obiecuje ciężkie brzmienia i niezapomniane wrażenia. A już 4 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Bruce Dickinson wrócił do Iron Maiden w 1999 roku, ale nie obyło się bez emocjonalnych zawirowań. Perkusista Nico McBrain poczuł się zdradzony, gdy Dickinson opuścił zespół w 1993 roku, by rozwijać karierę solową. Ich rozmowa w pubie była jak scena z telenoweli, pełna miłości i przebaczenia. Teraz, po ponad 2 dekadach, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, choć sami muzycy nie pojawią się na gali, bo będą w trasie. Cóż, lepiej późno niż wcale.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Czy ktoś jeszcze wierzy, że The Beatles nie mają swojego muzeum? Cóż, lepiej późno niż wcale. W 2027 roku otworzy się pierwsze oficjalne muzeum The Beatles at Trisavile Row w Londynie, w miejscu, gdzie zagrali swój ostatni koncert na dachu. 7 pięter pełnych pamiątek, gadżetów i replika studia Let It Be. To prawdziwa gratka dla fanów. W końcu będzie można zobaczyć, gdzie ta czwórka z Liverpoolu zakończyła swoją legendarną podróż.
2: Richie Blackmore, znany z braku sentymentów, postanowił wyrzucić prawie wszystkich członków Rainbow przed nagrywaniem 2 albumu. Wiele osób uznało to za szaleństwo, ale Blackmore miał swój plan – stworzyć płytę, która przejdzie do historii. I tak powstało Rising, arcydzieło, które mimo początkowego braku sukcesu komercyjnego z czasem stało się kultowe. Jak widać, czasem trzeba poświęcić kilka przyjaźni, by osiągnąć muzyczną perfekcję.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki. Spotify świętuje swoje 20 urodziny, oferując użytkownikom podróż w czasie przez ich muzyczne odkrycia. Nowa funkcja Spotify 20 Your Party of the Year pozwala na nostalgiczne spojrzenie na muzyczne momenty, które kształtowały ich gust przez lata. Użytkownicy mogą odkryć, kto był ich najczęściej słuchanym artystą wszechczasów i jakie utwory towarzyszyły im od pierwszego dnia na platformie. A wszystko to opakowane w spersonalizowaną kapsułę czasu, którą można z dumą pokazać znajomym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 7 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dwa lata po pożarze centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie, który zniszczył 6 hal i ponad 1400 punktów handlowych, śledztwo wykazało, że za podpalenie odpowiada międzynarodowa grupa przestępcza działająca na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Trzech obywateli Ukrainy zostało skazanych, a domniemany szef grupy wciąż jest poszukiwany. Odbudowa centrum handlowego opóźnia się, ale planowane jest jego otwarcie w pierwszym kwartale 2027 roku. Nowy kompleks zaoferuje większe lokale, lepsze szlaki komunikacyjne oraz rozbudowaną część sportowo-rekreacyjną i gastronomiczną. W Markach, przy ulicy Spacerowej, odkryto martwe szczeniaki, z których część była zawinięta w folię. Policja prowadzi dochodzenie, a lokalna społeczność jest wstrząśnięta tym aktem okrucieństwa. Trwają poszukiwania matki szczeniąt, której życie może być zagrożone. Za informacje prowadzące do sprawcy wyznaczono nagrodę w wysokości 1000 zł. Trwają poszukiwania zaginionego Jarosława Kaczmarka, który zniknął niemal 20 lat temu. Ostatni raz widziano go w Warszawie w 2002 roku. Policja opublikowała zdjęcie przedstawiające, jak może obecnie wyglądać 68-latek. Osoby posiadające informacje na temat jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z policją. Podczas sobotnich zawodów w Płocku doszło do tragicznego wypadku na Wiśle, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody zawodnik z Dolnego Śląska zderzył się na skuterze wodnym z innym uczestnikiem, który przeżył. Świat sportu pogrążył się w żałobie, a rodzina Igora opublikowała wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, które mogą potrwać do godziny 19. Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami, które będą aktywne od północy do 7 rano w środę. W nocy z wtorku na środę spodziewane są opady deszczu na zachodzie, północnym wschodzie i w Karpatach, a na Podhalu deszcz ze śniegiem. Środa przyniesie spore zachmurzenie z możliwymi przelotnymi deszczami i miejscowymi burzami na zachodzie. Na drodze S8 w Nagoszewie doszło do wypadku z udziałem 6 obywateli Kolumbii, podróżujących 5-osobowym Volkswagenem Golfem. 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania, co doprowadziło do dachowania. 2 pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina, że liczba miejsc w samochodzie to nie tylko formalność, ale ważna zasada bezpieczeństwa.
1: Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecydował o aresztowaniu 57-letniego kierowcy, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wcześniej opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, co spotkało się ze sprzeciwem prokuratury. Kierowca jest obecnie pod ochroną policji z powodu napiętej atmosfery społecznej. Śledztwo wykazało, że poseł Litewka jechał rowerem prawidłowo i nie był pod wpływem alkoholu.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje poważny kryzys gospodarczy, który ma nastąpić w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od 100 lat, z masowymi bankructwami i rosnącym bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Ponadto jasnowidz ostrzega przed możliwymi zmianami w prawie własności, które mogą ograniczyć prawa obywateli do posiadanych nieruchomości.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Suwałkach wesele zakończyło się skandalem, gdy 42-letnia panna młoda zaatakowała swoją matkę. Kobieta, mająca 1,5 promila alkoholu we krwi, została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu w sukni ślubnej. Funkcjonariusze wdrożyli procedury z ustawy antyprzemocowej, nakładając na nią zakaz zbliżania się do matki. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
0: Kłodzko, położone zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca atmosferą przypominającą włoską Wenecję. Miasto oferuje romantyczne rejsy gondolą po kanale Młynówka, a wieczorne światła odbijające się w wodzie tworzą niezapomniany klimat. Gotycki most Świętego Jana, często porównywany do mostu Karola w Pradze, oraz majestatyczna twierdza Kłodzko to tylko niektóre z atrakcji, które przyciągają turystów. Dodatkowo podziemna trasa turystyczna pozwala odkryć tajemnicze korytarze pod miastem, oferując wyjątkowe wrażenia.
1: W Karkonoszach doszło do tragicznego zdarzenia na niebieskim szlaku, gdzie 50-letni turysta zmarł mimo natychmiastowej pomocy. Ratownicy GOPR podkreślają wzorową postawę innych turystów, którzy szybko rozpoczęli reanimację. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych, które wielokrotnie interweniowały w różnych sytuacjach, od urazów po poszukiwania zaginionych. W nadchodzącym sezonie wakacyjnym 2026 roku ceny noclegów nad polskim morzem spadają, mimo rosnącego zainteresowania. Średnia cena za nocleg nad Bałtykiem zmniejszyła się o 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. W górach sytuacja jest odwrotna, gdzie koszty wzrosły o 12%, ale nadal można znaleźć przystępne oferty w miejscowościach takich jak Ustroń czy Szczyrk. Dla osób z ograniczonym budżetem atrakcyjną opcją pozostają wakacje w miastach, gdzie ceny są niższe niż w popularnych kurortach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 5 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arka Gdynia, walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie, zaskoczyła wszystkich, remisując z liderem ligi, Lechem Poznań. Trener Dariusz Banasik zmienił taktykę, co przyniosło cenny punkt. Tymczasem Górnik Zabrze, dążący do wicemistrzostwa, potknął się w meczu z Zagłębiem. Obie drużyny przygotowują się do kluczowych spotkań, które zadecydują o ich przyszłości w lidze. Kajetan Szmyt po zdobyciu swojego pierwszego gola dla Jagiellonii liczy na przełomowy moment w swojej karierze i zapowiada dynamiczny finisz sezonu. Trener Adrian Siemieniec podkreśla rosnącą formę młodego pomocnika, który po okresie adaptacji zaczyna pokazywać pełnię swojego potencjału. Przed Jagiellonią kluczowe starcie z Rakowem, które może zadecydować o walce o mistrzostwo. Czy Szmyt utrzyma swoją dobrą passę i pomoże drużynie w tym ważnym meczu?
2: Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona.
1: 32. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się remisem 0-0 między Krakowią a Radomiakiem Radom. Wynik ten przybliżył Krakowie do strefy spadkowej, z przewagą zaledwie 2 punktów nad Lechią Gdańsk. Widzew Łódź po wygranej z Lechią wydostał się ze strefy spadkowej, ale nadal musi walczyć o utrzymanie. Legia Warszawa jest bliska zapewnienia sobie utrzymania, a już w środę może to się stać faktem, jeśli Arka Gdynia nie wygra z Górnikiem Zabrze.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: W Madrycie trwa burza po El Clasico, które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Kylian Mbappé, gwiazda Realu, odmówił gry w kluczowym meczu, tłumacząc to obawą o zdrowie po kontuzji. Jego decyzja oraz niefortunna relacja na Instagramie wywołały falę krytyki wśród kibiców. Dodatkowo media donoszą o napięciach między Mbappé a kolegami z drużyny oraz o jego romantycznym wypadzie na Sardynię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
2: Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultra Pur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację, jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. Trwają prace nad filmem o życiu i karierze Tomasza Adamka, jednego z najwybitniejszych polskich pięściarzy. Produkcja ma łączyć elementy dokumentu i fabuły, a w rolę głównego bohatera wcieli się sam Adamek. Film ma oddać hołd jego niezwykłej karierze, tym zdobyciu Mistrzostwa Świata WBC i walkach z takimi rywalami jak Andrzej Gołota czy Witalii Kliczko. Twórcy obiecują, że obraz na długo zapadnie w pamięci widzów. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała 2 ostatnie spotkania. Świątek celuje w 4. triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja. Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport, Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Amelia z Barw Szczęścia nie żyje. Stanisława Celińska, która wcielała się w tę postać, zmarła w wieku 79 lat. Jej ostatnie pojawienie się w serialu miało miejsce w odcinku 3270, wyemitowanym 4 grudnia zeszłego roku. Aktorka była znana i ceniona za swoje role w filmach, teatrze i serialach. W Barwach Szczęścia Amelia wspierała syna Bruna i jego partnerkę Karolinę w trudnych chwilach. Ostatnie miesiące jej obecności w serialu były mniej intensywne, a jej wątek został odsunięty na dalsze. Plan. Twórcy serialu jeszcze nie zdradzili, jak potoczą się dalsze losy Amelii po śmierci aktorki. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Barwy Szczęścia w odcinku 3378 przyniosą emocjonujące chwile. Renata po dramatycznym wyjściu ze szpitala trafia na odwyk. Marcin Kodur, zdeterminowany, by pomóc ukochanej, nie daje jej wyboru i zawozi do ośrodka leczenia uzależnień. Renata początkowo się buntuje, ale Marcin przypomina jej, że to ostatnia szansa po zapaści spowodowanej przedawkowaniem leków. Czy Renata wytrwa w terapii i pokona nauk? Przed nią trudna droga. A Marcin, choć pełen obaw, wierzy w jej siłę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 na TVP2. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, co zbiega się z szokującą informacją o sprzedaży lokalu Feel Good. Dominika przejmuje lokal za ponad 1 000 000 zł, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej stan psychiczny pozostaje niestabilny, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają jej problemy. Relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, teraz stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Czy uda jej się odzyskać równowagę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Barwy Szczęścia w 3391 odcinku przyniosą prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, obudzą się gotowi na nowe życie. Ich ślub, który odbył się w tajemnicy przed bliskimi, wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. W noc poślubną wysyłają zdjęcie z uroczystości do Aldony, Borysa i Elżbiety, co wprawia ich w osłupienie. Opiekunowie stanowczo zablokują ich plany wspólnego zamieszkania. Mimo pełnoletności, młodzi nie będą mogli stworzyć prawdziwej rodziny. Czy Ewa i Romeo znajdą sposób, by pokonać przeciwności? Odpowiedzi już 29 maja o 25 na TVP2.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce dzięki emocjonującej fabule. W sobotę, 23 maja, TVP2 wyemituje 104 odcinek tej produkcji. W tym epizodzie Mukader wydaje wyrok na Hanser, co stawia bohaterkę w niebezpiecznej sytuacji. Cihan, zraniony i w krytycznym stanie, walczy o życie, a jego los jest niepewny. Tymczasem Gülsüm odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Bejzy, a Sinem dowiaduje się, kto zasugerował Hanser użycie broni. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce można oglądać od stycznia. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej historia wciąż się rozwija, przyciągając widzów przed ekrany.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Aleksander Sowiński zademonstruje swoje bezwzględne umiejętności manipulacji. Premiera już we wtorek, 19 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Sowiński, wykorzystując słabość pijanej Anki Sokołowskiej, wyciągnie z niej sekret dotyczący ojcostwa Zosi. Anka, desperacko szantażująca Kasię, zdradzi, że prawdziwym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski, a nie Mariusz. To odkrycie stanie się dla Sowińskiego potężnym narzędziem do realizacji własnych celów. Kasia, która nie ulegnie żądaniom Anki, będzie musiała stawić czoła nowemu, niebezpiecznemu przeciwnikowi. Sowiński, nie znając granic, rozpocznie kolejną intrygę, a Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i napięcia. W 4214 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Monika przeżywa dramatyczne chwile, gdy jej syn Kajetan nie pojawia się na zajęciach i nie odpowiada na próby kontaktu. Tymczasem Kajetan postanawia samodzielnie skonfrontować się z dziewczyną, która fałszywie oskarżyła jego ojca. Spotkanie przeradza się w fizyczną szarpaninę, co może mieć poważne konsekwencje dla rodziny. W tle tych wydarzeń Brygida stara się pomóc ojcu Remka, a Mariusz odrzuca wsparcie bliskich po powrocie do domu. Odcinek zostanie wyemitowany 19 maja o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne problemy, z którymi łatwo się utożsamić.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący setny odcinek. Premiera już 19 maja o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Nusret w kluczowym momencie przerywający próbę szczerej rozmowy z Cichanem, co całkowicie zmienia dynamikę ich relacji. Bejza prosi o możliwość dalszego zamieszkania w rezydencji do czasu narodzin dziecka, co dodatkowo komplikuje sytuację. Hancer wyznaje Cichanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, ale on nie pozwala jej odejść. Melich okazuje wdzięczność Sinem za uratowanie Aisu, a Cemil decyduje się na rozwód po odkryciu intrygi Derry. Jonca postanawia wyjawić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Serial pełen jest emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, co wzbudziło zainteresowanie mediów. Jego podróż jest kontrowersyjna, ponieważ polski paszport Ziobry został wcześniej unieważniony. Gazeta Wyborcza sugeruje, że w uzyskaniu wizy mogła pomóc interwencja na wysokim szczeblu z otoczenia Donalda Trumpa. Departament Stanu USA odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych.
0: Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślił konieczność zajęcia się sytuacją prawną małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zaznaczył, że to kwestia praworządności i godności, apelując o szacunek i równe traktowanie. Tusk przeprosił osoby, które przez lata czuły się odrzucane i zobowiązał ministrów do szybkiego przygotowania odpowiednich rozporządzeń. Wyrok TSUE w tej sprawie nie otwiera jednak drogi do adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, po azylu na Węgrzech przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, co wywołało publiczną debatę. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, ocenia, że dalsze przemieszczenia Ziobry są spodziewane i wyraża sceptycyzm co do skuteczności polskich władz w kwestii jego ekstradycji. Bosak krytykuje obecne działania rządu jako spektakl medialny i podkreśla, że wiele afer z czasów rządów PiS pozostaje nierozliczonych. Według niego zainteresowanie sprawą Ziobry to efekt preferencji dla medialnych doniesień nad analizą dokumentów prawnych. Zmarła Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka w wieku 79 lat. Jej odejście poruszyło zarówno świat kultury, jak i polityki. Wśród żegnających artystkę znaleźli się m.in. minister kultury Marta Cienkowska i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Celińska była znana z niezapomnianych ról filmowych i teatralnych oraz przejmujących występów muzycznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjskie media donoszą o problemach Meghan Markle i księcia Harry'ego w USA. Para, która od 2020 roku próbuje budować nowe życie poza rodziną królewską, zmaga się z niepowodzeniami w swoich biznesach. Meghan ma być coraz bardziej sfrustrowana, a jej marka As Ever nie przynosi oczekiwanych zysków. Dodatkowo jej nieobecność na tegorocznej gali Met Gala w Nowym Jorku wzbudziła spekulacje o jej kondycji psychicznej. W programie 60 Minutes Australia czworo rodzeństwa Casio oskarżyło Michaela Jacksona o molestowanie, które miało miejsce w latach 80. i 90. Rodzeństwo twierdzi, że Jackson manipulował ich emocjami i zastraszał, nazywając go potworem. Sprawa trafi do sądu, a spadkobiercy Jacksona odrzucają te oskarżenia. Rodzeństwo Casio domaga się odszkodowania, twierdząc, że miało wyprane mózgi. Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
0: Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
2: Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego to jeden z 3 obowiązkowych testów kończących szkołę podstawową. Większość uczniów wybiera język angielski, gdzie kluczowe jest bogate słownictwo. Ostatnim zadaniem na egzaminie jest krótka wypowiedź pisemna, za którą można zdobyć najwięcej punktów. Warto znać przydatne zwroty i słownictwo z różnych dziedzin, takich jak szkoła, podróżowanie czy zdrowie. Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza latem. Aby się ich pozbyć, warto regularnie czyścić pojemniki na odpady i przechowywać świeże produkty pod przykryciem. Skutecznym sposobem na odstraszenie owadów jest użycie domowego sprayu z wody, octu i olejku miętowego. Dodatkowo postawienie doniczki z miętą lub użycie suszarki do włosów może pomóc w walce z tymi uciążliwymi insektami.
0: Tasie odchody na zewnętrznych parapetach to nie tylko problem estetyczny, ale także zagrożenie dla zdrowia i materiałów budowlanych. Skuteczne usunięcie zaschniętych zawrudzeń można osiągnąć dzięki domowej mieszance wody, octu i płynu do naczyń. Ważne jest odpowiednie namoczenie brudu, co pozwala uniknąć zarysowań podczas czyszczenia. Podczas sprzątania należy pamiętać o ochronie osobistej, zakładając rękawice i maseczkę.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 6 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 7 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi. Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym, czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany.
2: Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58. urodziny. Od czasów Miodowych lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
1: Smutne wieści z polskiej sceny. Stanisława Celińska, ikona aktorstwa i muzyki, odeszła w wieku 79 lat. Jej życie było jak scenariusz filmowy. Miłość, rodzina, sukcesy zawodowe. Z mężem, Andrzejem Mrowcem, tworzyła zgrany duet, a ich dzieci, Aleksandra i Mikołaj, kontynuują artystyczne tradycje. Celińska pozostawiła po sobie nie tylko role, ale i ciepłe wspomnienia, które będą żyć w sercach fanów i bliskich.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 to prawdziwy festiwal kontrowersji. Izrael, mimo sprzeciwu kilku państw, pozostaje w konkursie, a 5 krajów postanowiło się wycofać. Europejska Unia Nadawców zignorowała podejrzenia o manipulację głosowaniem, a zamiast tego wprowadziła zmiany w regulaminie. Izrael, dzięki dyplomatycznym zabiegom, zapewnił sobie dalszy udział, a Austria jako gospodarz nie musiała się martwić o brak sceny. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityczna gra na najwyższym poziomie.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pamela Anderson, niegdyś uznawana za pustą seksbombę, powraca na ekrany z hukiem, udowadniając, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po sukcesie w The Last Showgirl i nowej wersji Nagiej Broni, teraz szykuje się do kolejnego projektu. W komedii Maitreya zagra u boku Debbie Harry, wokalistki Blondie, co zapowiada się na prawdziwie wybuchowy duet. Czyżby Hollywood znów odkryło, że Pamela to nie tylko blond włosy i czerwony kostium? Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lolek Grill and Bar, kultowe miejsce na Polu Mokotowskim, obchodzi swoje 30. urodziny z hukiem. Już 20 maja darmowy koncert zespołu Erganek, a po nim after party z DJ Szafskim. To miejsce, gdzie od 3 dekad warszawiacy delektują się karkówką i kiełbaskami, a przy okazji mogą spotkać legendy sportu, czy posłuchać koncertów na żywo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to wszystko zaczęło się od zwykłego grilla. Sean Clown Krahan, perkusista Slipknot, w podcaście Ricka Rubina opowiedział o chwili, która zmieniła jego życie. Wszystko zaczęło się w sklepie, gdzie młody Sean zafascynował się okładką albumu Dynasty zespołu Kiss. To właśnie srebro i czerń przyciągnęły jego wzrok, a widok Gina Simonsa w makijażu sprawił, że poczuł, iż to jest jego droga. Mama kupiła mu płytę, a reszta to już historia. Od tej chwili Krahan wiedział, że chce być częścią świata muzyki. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od zwykłej wizyty w sklepie?
2: Tool i ich album Enima z 1996 roku to prawdziwy przełom w świecie metalowych brzmień lat 90. Jednak fani musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając aż 5 lat na kolejną płytę z powodu prawnych przepychanek z wytwórnią. W 2001 roku zespół zaskoczył wszystkich, wydając Lateralus, album, który nie tylko zdobył szczyty list przebojów, ale i pokazał, że matematyka może być inspiracją do tworzenia muzyki. Tool udowodnił, że warto było czekać, a ich muzyczna podróż to prawdziwa sztuka w dźwiękach.
1: 1985 roku Van Halen szukał nowego frontmana po odejściu Davida Lee Rotha. Na liście kandydatów znalazł się Eric Martin, późniejszy wokalista Mr. Big, ale nie wziął udziału w przesłuchaniu. Powód? Brak pewności siebie i wzrostu. Martin przyznał, że czuł się jak mały facet w porównaniu do potężnego showmana, jakim był Roth. Mr. Big zakończył swoją trasę pożegnalną w 2024 roku, ale nie wyklucza nagrania jeszcze jednego albumu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 7 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 9 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa.
2: W Markach, w lesie przy ulicy Spacerowej, znaleziono martwe szczenięta, co wywołało ogromne oburzenie wśród mieszkańców. Zwierzęta były porzucone w okrutny sposób, niektóre zawinięte w foliowe torby. Policja prowadzi dochodzenie, a lokalna społeczność apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawcy oraz matki szczeniąt, której życie może być zagrożone. Za informacje prowadzące do ustalenia sprawcy wyznaczono nagrodę. Radni Pragi Północ rozważają udostępnienie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy mieszkańcom i pracownikom okolicznych instytucji. Obecnie parking jest wykorzystywany tylko przez urzędników, a wiele miejsc pozostaje pustych, poza godzinami pracy. Proponowane rozwiązania obejmują wprowadzenie abonamentu lub przekazanie parkingu zewnętrznemu operatorowi. Pomysł budzi jednak wątpliwości, zwłaszcza w kontekście organizacji rotacyjnego systemu parkowania. Decyzje mają zapaść po sesji Rady Dzielnicy. 2 lata po pożarze Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie przypominamy o tym dramatycznym wydarzeniu. Pożar, który zniszczył 6 hal i ponad 1400 punktów handlowych, był wynikiem podpalenia przez międzynarodową grupę przestępczą działającą na zlecenie Federacji Rosyjskiej. 3 obywateli Ukrainy zostało skazanych za udział w tej akcji. Odbudowa centrum jest planowana na pierwszy kwartał 2027 roku, a priorytet w przydziale lokali mają przedsiębiorcy działający obecnie w tymczasowym kompleksie kontenerowym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Proszowicach w Małopolsce padła główna wygrana w zdrapce białe diamentowe 7. Szczęśliwy gracz zainwestował jedynie 10 zł, by zgarnąć 500 000 zł. To ostatnia z 3 głównych nagród w tej edycji, ale wciąż można wygrać mniejsze kwoty z puli wynoszącej prawie 17 milionów złotych. Zdrapki cieszą się dużą popularnością, oferując szansę na szybkie wzbogacenie się.
1: W Andrychowie zatrzymano 2 młodych mężczyzn podejrzanych o podpalenie lokalnej restauracji. 20-latek i 16-latek, związani z ruchem skinheadów, mieli dwukrotnie podłożyć ogień pod obiekt gastronomiczny. W ich domach znaleziono niebezpieczny sprzęt i nazistowskie symbole. Starszy z zatrzymanych wkrótce usłyszy zarzuty prokuratorskie, a sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny. Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków.
2: Policja w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie niewłaściwej opieki nad ptakami w jednej z miejscowych papugarni. W wyniku działań zabezpieczono około 130 papug, które trafiły pod opiekę fundacji. Śledztwo rozpoczęło się w ubiegłym roku i jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową Katowice-Zachód. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe, w tym sporządzanie opinii biegłego dotyczącej stanu zabezpieczonych ptaków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 15 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje ogromny kryzys gospodarczy, który ma nadejść już w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od niemal 100 lat, z masowymi bankructwami i bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Dodatkowo mogą pojawić się przepisy ograniczające prawa własności obywateli. Podczas wesela w Suwałkach doszło do dramatycznej interwencji policji. 42-letnia panna młoda została zatrzymana po tym, jak zaatakowała swoją matkę, mając prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta spędziła noc w policyjnej celi, a policja nałożyła na nią zakaz zbliżania się do matki na 14 dni. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
1: Legnicy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie oszustw internetowych, w których przestępcy wyłudzili 17 tysięcy złotych metodą na blik. Ofiary straciły pieniądze po włamaniu na konto w mediach społecznościowych oraz przez zainfekowany link na platformie sprzedażowej. Gotówka została wypłacona z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji osób zarejestrowanych na nagraniach z monitoringu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. We Wrocławiu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 5 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 10 stopni. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Wraz z nadejściem wiosny na drogach i chodnikach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Policja przypomina, że jazda rowerem po chodniku jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, takich jak opieka nad dzieckiem do 10 roku życia, wyjątkowo zła pogoda czy brak ścieżki rowerowej przy szerokim chodniku. W innych przypadkach grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści muszą pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku, a przejazd przez przejścia dla pieszych jest zabroniony, jeśli nie ma specjalnego przejazdu rowerowego. Policja zwraca też uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym sprawne hamulce, dzwonek i odpowiednie oświetlenie. Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy.
0: Limit wpłat na konto bez zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynosi 15 tysięcy euro, czyli około 65-70 tysięcy złotych. Banki coraz częściej analizują także mniejsze transakcje, które mogą wzbudzać podejrzenia, jeśli są nietypowe lub nie mają jasnego uzasadnienia. Częste wpłaty gotówkowe, brak dokumentacji czy dzielenie większych sum mogą prowadzić do zgłoszenia do GIF. Warto dokumentować darowizny i pożyczki, aby uniknąć problemów z fiskusem. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że transakcje powyżej 15 tysięcy złotych między firmami muszą być realizowane przelewem. Przy większych wpłatach na konto zaleca się zachowanie dokumentów potwierdzających pochodzenie środków.
1: Rząd Donalda Tuska przewiduje, że średnia krajowa w Polsce w 2027 roku osiągnie prawie 10 tysięcy złotych brutto. To efekt ożywienia gospodarczego i dobrej sytuacji na rynku pracy. Jednak wzrost płac bez zmian w systemie podatkowym oznacza, że coraz więcej osób wpadnie w drugi próg podatkowy, płacąc 32% PIT. Minister finansów Andrzej Domański odrzucił propozycję podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych, tłumacząc to wysokim deficytem budżetowym. W 2030 roku średnia pensja ma wynieść prawie 11,6 tysięcy złotych brutto, ale dla wielu Polaków kluczowe będzie to, ile faktycznie dostaną na rękę.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku.
1: Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa intensywnie negocjuje z Agencją Uzbrojenia, aby do 30 maja podpisać ponad 40 umów finansowanych ze środków SAFE. Prezes PGZ, Adam Leszkiewicz, podkreśla, że czas jest kluczowy, a brak porozumienia może zmusić do poszukiwania klientów za granicą. W ramach przygotowań PGZ prowadzi rozmowy z dostawcami i inwestuje w rozbudowę zdolności produkcyjnych. Program obrony przeciwdronowej SAN wymaga szybkiej realizacji, a Bumar Łabędy dołączył do projektu, wspierając mechanicznie. Fabryka broni w Radomiu czeka na zakończenie formalności dotyczących karabinków Gier-OT, co umożliwi nowe zamówienia.
1: Bydgoskie zakłady Nitrochem SA podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 8 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 922 odcinku dostarczy widzom prawdziwych emocji. Poyraz staje do walki o Nanę, którą Banu i Erzin próbują sprzedać zagranicznemu klientowi. Dzięki sprytowi Poyraz oddaje Banu w ręce policji, a następnie rusza w pościg za Erzinem. Choć udaje mu się uratować Mariam, Nana doznaje poważnych obrażeń. W dramatycznej scenie odzyskuje na chwilę przytomność, by wypowiedzieć ostatnie słowa. Poyraz nie poddaje się i wzywa pomoc medyczną, co ratuje jej życie. Porywacze zostają schwytani, a Nana trafia pod opiekę specjalistów. Ten emocjonujący odcinek można obejrzeć w TVP1. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na moment, gdy Jakub odkryje, że jest ojcem Zosi, córki Kasi. Jednak prawda nie wyjdzie na jaw tak szybko, ponieważ Aleksander Sowiński wprowadzi zamieszanie, manipulując sytuacją. Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji, a jej kłamstwo będzie miało poważne konsekwencje. Relacje zza kulis sugerują, że wątek ten jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Jesienią, po wakacyjnej, widzowie mogą spodziewać się kolejnych dramatycznych zwrotów akcji. Jakub, mimo oszustwa, nie zamierza rezygnować z udziału w życiu Zosi. To wspólne dziecko na zawsze połączy go z Kasią.
2: W 1933 odcinku M jak miłość Justyna urodzi dziecko Tomka. Poród, choć dramatyczny, zakończy się szczęśliwie, a ich syn przyjdzie na świat zdrowy. To wydarzenie zmieni życie Tomka, który zrozumie, że czeka go rewolucja, na którą nie jest gotowy. Ojciec Justyny zacznie naciskać na Tomka w sprawie ślubu, co może oznaczać koniec związku z Majką. Mimo że Majka wierzyła w przyszłość z Tomkiem, narodziny dziecka połączą go z Justyną na zawsze. Przyjaciółka Matylda uświadomi Majce, że Tomek nie zachowuje się dojrzale. W finale odcinka Majka zostanie sama, a Tomek pochwali się, że został ojcem. Emisja odcinka już dziś o 20.55 na TVP2.
1: W 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. W poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2 zobaczymy, jak Paweł walczy o odzyskanie ostatniego nagrania od zmarłej żony, Franki. To wideo ma dla niego ogromne znaczenie, ale uszkodzony tablet staje na drodze do jego obejrzenia. Zdesperowany Paweł nie zawaha się i osobiście uda się do informatyka, by uratować cenny plik. W grabinie, w otoczeniu bliskich, w tym Agnes, która stała się dla niego ważnym wsparciem, Paweł w końcu obejrzy pożegnanie od Franki. Ten moment stanie się dla niego przełomowy, pomagając mu pogodzić się z przeszłością i rozpocząć nowy etap życia.
2: Barwy szczęścia w odcinku 3383 przyniosą wiele emocji. W domu Pyrków atmosfera stanie się napięta po powrocie Emila, którego odnajduje Daniel. Luiza, zrozpaczona zdradą Aro, szuka wsparcia u wujcików. Tymczasem Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie w Las Vegas, z dala od codziennych problemów. W Warszawie Lucyna próbuje przekonać Emila, by wziął na siebie winę za wybuch petard. Aldona i Borys zmagają się z kontrolą sanepidu po zatruciu jednego z klientów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 19 maja o 20.05 w TVP2. To kolejna odsłona losów mieszkańców ulicy Zacisznej, pełna życiowych dylematów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Na dobre i na złe zbliża się do emocjonującego finału sezonu. Ostatni, 995 odcinek zostanie wyemitowany 27 maja o 20.55 na TVP2. W tym odcinku Gloria i Beger po tragicznej śmierci pacjenta zbliżą się do siebie, co może zapowiadać ich ponowne połączenie w nowym sezonie. Maria podejmie odważną decyzję i zgłosi sprawę dobrego na policję, co doprowadzi do konfrontacji z żoną oprawcy, Dorotą. Julka i Borys będą walczyć o życie pacjenta, a Blanka spotka się z pacjentką Zuzą. Na scenie pojawi się także prawnik Maciej, który odwiedzi Majkę. Finał obiecuje wiele emocji, a jubileuszowy 1000 odcinek zobaczymy dopiero po wakacjach. W 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ola nagle poczuje się gorzej i trafi do lekarza. Wszystko to dzieje się w cieniu kryzysu w jej związku z Justinem, wywołanego nagraniem sugerującym zdradę. Pojawiają się spekulacje, że Ola może być w ciąży, co tylko podgrzewa emocje. Po wizycie u specjalisty bohaterka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Justinem, która może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Atmosfera między nimi jest napięta, a zaufanie Oli do partnera zostało mocno nadszarpnięte. W tle pojawia się także dramatyczna przeszłość medyczna Oli, co może sugerować powrót dawnych chorób. Emisja tego emocjonującego odcinka już pod koniec maja na antenie TVP2. 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia Ewa i Romeo świętują swój pierwszy dzień jako małżeństwo. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, ale para postanowiła poinformować bliskich, wysyłając im zdjęcie ze ślubu. To wywołało burzę emocji i nieoczekiwane reakcje ze strony rodziny. Opiekunowie pary, zaskoczeni i rozczarowani, stanowczo odmówili zgody na wspólne zamieszkanie młodych. Radość z nowego etapu życia szybko ustąpiła miejsca rozczarowaniu. Ewa i Romeo muszą teraz zmierzyć się z trudną rzeczywistością i zastanowić się, jak poradzić sobie z zakazami rodziny. Czy młode małżeństwo znajdzie sposób na samodzielne życie? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 10 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę dotyczącą programu SAFE, co pozwoli na pozyskanie 180 miliardów złotych na wzmocnienie polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego. Premier Donald Tusk podkreślił, że w trudnych czasach Polska będzie bezpieczniejsza dzięki tym środkom. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Europoseł PiS Daniel Obajtek ostro skrytykował program, nazywając go największym skandalem powojennej Polski.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera na sile, a Liban staje się kolejną ofiarą konfliktu. W miejscowości Jebshit w dystrykcie Nabatieh zbombardowano dom, pod którego gruzami znaleziono ciała 5-osobowej rodziny. Izraelskie działania wojenne dotykają nie tylko muzułmanów, ale także maronickich chrześcijan, których domy i kościoły są niszczone. Pomoc humanitarna, w tym konwoje z żywnością, dociera do potrzebujących dzięki wsparciu międzynarodowych organizacji i żołnierzy UNIFIL.
0: W Glacier National Park w Montanie doszło do tragicznego zdarzenia. 33-letni Anthony Polio z Florydy, doświadczony turysta i diakon, zginął podczas samotnej wędrówki, prawdopodobnie w wyniku ataku niedźwiedzia. To pierwszy taki śmiertelny incydent w parku od 1998 roku. Władze nadal badają okoliczności tragedii. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Michajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny.
2: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
0: Ciemniejsze brwi nadal cieszą się dużą popularnością, a wiele osób szuka sposobów na ich przyciemnienie bez wizyty w salonie kosmetycznym. Prosty domowy sposób to użycie soku z cytryny, który w połączeniu z henną roślinną pozwala uzyskać naturalny efekt. Warto również pamiętać o pielęgnacji brwi, na przykład stosując olejek rycynowy, który wzmacnia i zagęszcza włoski. Dzięki tym metodom można cieszyć się wyrazistym spojrzeniem bez trwałych zabiegów. Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś uczniowie ósmych klas zmierzyli się z egzaminem z matematyki, który rozpoczął się o godzinie 9. To jeden z najtrudniejszych etapów egzaminacyjnego maratonu, który wywołał wiele emocji. Po zakończeniu testu uczniowie z niecierpliwością czekają na publikację arkuszy i sugerowanych odpowiedzi, aby sprawdzić swoje wyniki. Oficjalne arkusze i odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
2: Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
0: Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, z okazji trwających matur podzieliła się z internautami zdjęciem sprzed lat, na którym wygląda jak gwiazda kina. Fotografia, przedstawiająca ją jako niespełna 20-letnią maturzystkę, wywołała falę komplementów w sieci. Gronkiewicz-Waltz wspominała, że czas matur nastroił ją do sentymentalnego powrotu do młodzieńczych lat. Była prezydent ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, a później z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podzielili się w mediach społecznościowych nagraniem z wakacyjnej wyprawy, które zachwyca naturalnością i humorem. Film ukazuje malownicze krajobrazy z jeziorem otoczonym górami, przypominające pocztówkę z wakacji. Największą uwagę przyciągają jednak psy pary, które z ciekawością odkrywają okolice, stając się głównymi bohaterami tej relacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi.
2: Wielkimi krokami zbliża się finał Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Polska, reprezentowana przez Alicję Szemplińską, zmierzy się z serbskim zespołem Lawina, który swoim metalowym brzmieniem i bałkańskim klimatem wywołuje niemałe zamieszanie. Czy młoda wokalistka zdoła przebić się przez tę muzyczną burzę i awansować do finału? O tym przekonamy się już we wtorek, kiedy to na scenie w Wiedniu rozegra się prawdziwa muzyczna bitwa.
1: Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym, czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne. Jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Alicja Bachleda-Curuś, nasza niegdyś niewinna Zosia z Pana Tadeusza, dziś świętuje 43. urodziny jako międzynarodowa ikona stylu. Jej metamorfoza to prawdziwa podróż od młodzieńczej naturalności po dojrzałą elegancję, a jej kariera to dowód, że talent nie zna granic. Od muzycznych początków, przez hollywoodzkie czerwone dywany, aż po świat gier wideo. Alicja udowadnia, że potrafi zaskakiwać na każdym kroku. A jej życie prywatne? Cóż, związek z Colinem Farrellem to rozdział, który na długo pozostanie w pamięci fanów.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie za sprawą nowego hitu. Po krótkiej przerwie od mediów internet zawrzał od plotek o jej rzekomej ciąży. W trakcie sesji Q&A na Instagramie Vicky nie przebierała w słowach, odpowiadając na to naruszające prywatność pytanie z wyrazem twarzy, mówiącym więcej niż 1000 słów. Cóż, niektórzy wciąż nie rozumieją, że nie wszystko, co się błyszczy, to brzuszek. Fani Anthraxu mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Po dekadzie ciszy zespół ogłasza premierę nowego singla It's for the Kids już 15 maja. A to dopiero przedsmak, bo 18 września na półki trafi cały album Cursum Perficio. Zespół obiecuje ciężkie brzmienia i niezapomniane wrażenia. A już 4 czerwca wystąpi na Mystic Festiwalu w Gdańsku. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka. Metallica z hukiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hameta i Roberta Trujillo? Czy ktoś jeszcze wierzy, że The Beatles nie mają swojego muzeum? Cóż, lepiej późno niż wcale. W 2027 roku otworzy się pierwsze oficjalne muzeum The Beatles at Tri Savile Row w Londynie, w miejscu, gdzie zagrali swój ostatni koncert na dachu. 7 pięter pełnych pamiątek, gadżetów i replika studia Let It Be. To prawdziwa gratka dla fanów. W końcu będzie można zobaczyć, gdzie ta czwórka z Liverpoolu zakończyła swoją legendarną podróż. 1985 roku na festiwalu Rock in Rio Iron Maiden tak przeraziło Queen, że Brian May zastanawiał się, czy warto wychodzić na scenę. Steve Harris z Iron Maiden wspomina, że to była zdrowa rywalizacja, a jeśli ktoś boi się supportu, to może czas zmienić branżę. Teraz, po ponad dwóch dekadach oczekiwania, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, co zbiega się z ich 50-leciem i trasą Run for Your Lives. W tym roku do Salonu Sław dołączają także m.in. Phil Collins i Wu-Tang Clan.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 7 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa.
2: W Warszawie trwa proces dotyczący makabrycznego poczwórnego zabójstwa w pustostanie przy ulicy Grzybowskiej. Oskarżeni, Andri S. i Ajon B., są sądzeni za zabójstwo Romana Z. i Bartosza P. Kluczowe zeznania złożyła Wiktoria Fiuty, opisując alkoholową kłótnię, która doprowadziła do tragedii. Część świadków nie stawiła się na rozprawie, a prokuratura podejmuje działania, by ustalić ich miejsce.

0: miejsce pobytu. W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły dwa zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
1: W Poroninie doszło do nietypowego wypadku na cmentarzu, gdzie pod mężczyzną zapadła się betonowa płyta grobowca. Na miejsce szybko przybyli strażacy, którzy przy użyciu drabiny pomogli poszkodowanemu wydostać się z pułapki. Mężczyzna otrzymał pomoc medyczną na miejscu, a jego stan zdrowia został oceniony przez ratowników. Cała akcja zakończyła się pomyślnie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Krakowa odwołał Adama Budaka z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem dymisji były problemy z organizacją pracy i zarządzaniem zespołem. Tymczasowo obowiązki dyrektora przejął Grzegorz Kuźma, dotychczasowy wicedyrektor. Decyzja ma na celu zapewnienie stabilności i poprawę warunków pracy w instytucji.
1: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było spuścizną po zaborze austriackim. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła 30 września 1922 roku i wymagała kosztownych modernizacji oraz reorganizacji ruchu. Mieszkańcy musieli dostosować się do nowych zasad, co wiązało się z kampaniami informacyjnymi i zmianą codziennych przyzwyczajeń. Dziś po tej historii nie ma już śladu, ale przypomina ona o wpływie zaborów na życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach.
0: Śmierć posła Łukasza Litewki wciąż budzi emocje. Jego partnerka, pani Natalia, w poruszających słowach opisała swój ból po stracie ukochanego w programie Uwaga TVN. Do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej, gdy polityk jechał na rowerze i został potrącony przez samochód. Kierowca Mitsubishi usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a dziś sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury dotyczące jego niearesztowania.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 19 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom. Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje. Egzamin z matematyki dla ósmoklasistów już za nami, a uczniowie zgodnie twierdzą, że był łatwiejszy niż się spodziewali. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie dotyczące obliczenia objętości ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian. Choć egzaminu nie można nie zdać, jego wyniki są kluczowe dla przyjęcia do szkół średnich. Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. Legnicy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie oszustw internetowych, w których przestępcy wyłudzili 17 tysięcy złotych metodą na blik. Ofiary straciły pieniądze po włamaniu na konto w mediach społecznościowych oraz przez zainfekowany link na platformie sprzedażowej. Gotówka została wypłacona z bankomatów w Warszawie i Żyrardowie. Policja apeluje o pomoc w identyfikacji osób zarejestrowanych na nagraniach z monitoringu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wrocławskie środowisko medyczne pogrążyło się w żałobie po śmierci dr Piotra Janczaka, wybitnego endokrynologa i specjalisty medycyny nuklearnej. Dr Janczak przez lata związany był z Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym imienia T. Marciniaka, gdzie kierował Zakładem Medycyny Nuklearnej. Współpracownicy i pacjenci wspominają go jako charyzmatycznego lekarza o niezwykłym podejściu do pacjentów. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 5 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta. Zadłużenie firm z małych miast i wsi w Polsce osiągnęło około 2,5 miliarda złotych. Problem dotyczy blisko 60 tysięcy przedsiębiorstw, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze. Największe trudności finansowe mają branże takie jak handel, transport, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe, które odpowiadają za ponad 70% całego długu. Średnie zadłużenie na firmę w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców wynosi 44,6 tysiąca złotych. Warto zauważyć, że choć jednoosobowe działalności są najliczniejsze, to spółki prawa handlowego mają wyższe średnie zadłużenie na podmiot. Sytuacja ta pokazuje trudności, z jakimi borykają się lokalni przedsiębiorcy. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 oraz olej napędowy potaniały, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Od środy za litr benzyny 95 zapłacimy ponad 6 zł, a za olej napędowy niecałe 7 zł. Natomiast benzyna 98 nieznacznie podrożała do niecałych 7 zł za litr. W porównaniu do wtorku, kiedy ceny były wyższe, obecne stawki są korzystniejsze.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niezgodnymi z prawem zapisami w umowach klubów fitness i siłowni. Wiele regulaminów zawiera klauzule niedozwolone, które są nieważne, nawet jeśli zostały podpisane. Klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi, takie jak odwołane zajęcia czy niesprawny sprzęt. UOKiK podkreśla, że kluby fitness muszą świadczyć usługi zgodnie z umową, a zapisy wyłączające ich odpowiedzialność są bezprawne. Konsumenci powinni dokładnie czytać regulaminy i zgłaszać nieprawidłowości do Rzecznika Konsumentów lub UOKiK.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Internetowy supermarket Frisco wprowadza nową usługę, która ułatwia zwrot butelek i puszek. Klienci mogą teraz oddać opakowania bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez konieczności posiadania paragonu. Kaucja w wysokości 50 groszy za sztukę jest zwracana na konto klienta po weryfikacji opakowań. Usługa obejmuje opakowania różnych marek, nie tylko te zakupione we Frisco. To rozwiązanie ma na celu uproszczenie systemu kaucyjnego i zwiększenie wygody dla użytkowników.
2: Rząd planuje uprościć system dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych. Kluczową zmianą będzie likwidacja uzależnienia wysokości wsparcia od klasy gleby, co ma uczynić system bardziej przejrzystym. Wprowadzone zostaną jednolite limity stawek, a nowością będą dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich oraz nowych upraw. Zmiany obejmą także mechanizm wypłaty odszkodowań, gdzie franszyza integralna zostanie zastąpiona.

0: okupiona bardziej elastyczną franszyzą redukcyjną. Nowelizacja wprowadza również obowiązek dla ubezpieczycieli przechowywania dokumentacji przez 10 lat. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku.
1: Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisała strategiczną umowę z VOP Nowaky ze Słowacji na elaborację ponad 10 tysięcy granatów moździerzowych dla NATO. To ważny krok, który podkreśla znaczenie polskiej firmy w łańcuchu dostaw obronnych sojuszu. Prezes Adam Januszko zaznacza, że współpraca z VOP Nowaky pozwala na efektywne łączenie technologii i zwiększenie mocy produkcyjnych. Słowacki partner, znany z nowoczesnych zakładów, wnosi zaawansowane technologie i doświadczenie. To partnerstwo wzmacnia pozycję obu firm na globalnym rynku zbrojeniowym.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już 16 maja odbędzie się finał konkursu piosenki Eurowizji, który przyciągnie przed ekrany miliony widzów z całej Europy. W zeszłym roku wydarzenie to wygenerowało ponad 1,2 miliarda wyświetleń w mediach cyfrowych. Kluczowym momentem jest głosowanie, podczas którego oddawanych jest około 17 milionów głosów w krótkim czasie. To ogromne wyzwanie dla infrastruktury cyfrowej, która musi obsłużyć nie tylko głosy, ale także aktywność użytkowników w aplikacjach. Sprawne działanie systemów zapewniają centra danych i bezpośrednie połączenia, które umożliwiają szybkie przetwarzanie danych. Eurowizja to prawdziwy test dla technologii, który wymaga niezawodności i szybkości działania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3378 przyniosą emocjonujące chwile. Renata po dramatycznym wyjściu ze szpitala trafia na odwyk. Marcin Kodur, zdeterminowany, by pomóc ukochanej, nie daje jej wyboru i zawozi do ośrodka leczenia uzależnień. Renata początkowo się buntuje, ale Marcin przypomina jej, że to ostatnia szansa po zapaści spowodowanej przedawkowaniem leków. Czy Renata wytrwa w terapii i pokona nauk? Przed nią trudna droga. A Marcin, choć pełen obaw, wierzy w jej siłę. Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 na TVP2. W 3387 odcinku Barw Szczęścia Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, co zbiega się z szokującą informacją o sprzedaży lokalu Feel Good. Dominika przejmuje lokal za ponad 1 000 000 zł, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej stan psychiczny pozostaje niestabilny, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają jej problemy. Relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, teraz stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Czy uda jej się odzyskać równowagę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Barwy szczęścia w 3391 odcinku przyniosą prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, obudzą się gotowi na nowe życie. Ich ślub, który odbył się w tajemnicy przed bliskimi, wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. W noc poślubną wysyłają zdjęcie z uroczystości do Aldony, Borysa i Elżbiety, co wprawia ich w osłupienie. Opiekunowie stanowczo zablokują ich plany wspólnego zamieszkania. Mimo pełnoletności, młodzi nie będą mogli stworzyć prawdziwej rodziny. Czy Ewa i Romeo znajdą sposób, by pokonać przeciwności? Odpowiedzi już 29 maja o 25 na TVP2. W 3391 odcinku Barw Szczęścia Ola nagle poczuje się bardzo źle i w pośpiechu uda się do lekarza. Jej stan zdrowia wzbudzi niepokój, zwłaszcza, że jej związek z Justinem wciąż jest na krawędzi po szokującym nagraniu sugerującym jego zdradę. Czy to możliwe, że Ola jest w ciąży? A może to powrót jej wcześniejszych problemów zdrowotnych? Wizyta u lekarza może przynieść nieoczekiwane odpowiedzi. Ola zdecyduje się również na szczerą rozmowę z Justinem, co może być kluczowe dla ich relacji. Finał sezonu zbliża się wielkimi krokami, a na napięcie między parą rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 25 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkrywa prawdziwe motywy Aleksandra Sowińskiego, nowego szefa kliniki. Sowiński, kierowany rządzą zemsty, obwinia Olka o kalectwo swojej siostry Ewy, mimo że Chodakowski nie popełnił żadnego błędu podczas jej operacji. Aneta, żona Olka, dzięki śledztwu dowiaduje się, że Sowiński planuje wrobić jej męża w przyjmowanie łapówek. Dzięki jej czujności Olek unika pułapki zastawionej przez dyrektora. Mimo prób wyjaśnienia sytuacji, Sowiński nie wierzy w niewinność Olka i planuje dalsze działania przeciwko niemu. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2. Czy Olek zdoła oczyścić swoje imię i pokonać Sowińskiego?
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Natalka stanie przed trudnym wyborem. Zdezorientowana i pełna wątpliwości zacznie kwestionować swoje małżeństwo z Adamem. Jej serce bije szybciej na widok Mikołaja, co tylko potęguje chaos w jej życiu. Presja ze strony narzeczonego i bliskich nie ułatwia jej decyzji. W poszukiwaniu wsparcia Natalka zwróci się do rodziny i byłego ukochanego Bartka, który doradzi jej odwołanie ślubu. Czy Natalka zdecyduje się na tak drastyczny krok? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący setny odcinek. Premiera już 19 maja o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Nusret w kluczowym momencie przerywający próbę szczerej rozmowy z Cichanem, co całkowicie zmienia dynamikę ich relacji. Bejza prosi o możliwość dalszego zamieszkania w rezydencji do czasu narodzin dziecka, co dodatkowo komplikuje sytuację. Hancer wyznaje Cichanowi gorzką prawdę o swoich uczuciach, ale on nie pozwala jej odejść. Melich okazuje wdzięczność Sinem za uratowanie Aisu, a Cemil decyduje się na rozwód po odkryciu intrygi Derry. Jonca postanawia wyjawić Cichanowi skrywaną tajemnicę, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Serial pełen jest emocji, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość zaskakuje w 4218 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja. Szymon niespodziewanie kończy związek z Martą, co kompletnie ją załamuje. Kinga odkrywa prawdziwe powody tej decyzji, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Tymczasem w Wadlewie Jadzia dokonuje wstrząsającego odkrycia w swojej stodole, co może zmienić bieg poszukiwań Kazanowej. Seweryn, mimo zmęczenia, nie ustaje w działaniach, a Waldek korzysta z darmowych racji w świetlicy. Serial można oglądać na Polsacie o 18 od poniedziałku do piątku, a dla spóźnialskich dostępna jest platforma Polsat Box Go. Pierwsza miłość przyciąga widzów od 2004 roku, łącząc wątki obyczajowe z kryminalnymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą również 10 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, uspokaja doniesienia o rzekomym kryzysie w Konfederacji. Podkreśla, że różnice zdań między liderami są naturalne i stanowią siłę ugrupowania, które ceni wewnętrzną dyskusję. Relacje między liderami pozostają partnerskie, a wspólnym celem jest wzrost poparcia w sondażach. Bosak zaznacza, że Konfederacja wyróżnia się na tle innych partii, oferując szeroki margines swobody wypowiedzi. Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu. W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty.
1: W programie 60 Minutes Australia czworo rodzeństwa Casio oskarżyło Michaela Jacksona o molestowanie, które miało miejsce w latach 80. i 90. Rodzeństwo twierdzi, że Jackson manipulował ich emocjami i zastraszał, nazywając go potworem. Sprawa trafi do sądu, a spadkobiercy Jacksona odrzucają te oskarżenia. Rodzeństwo Casio domaga się odszkodowania, twierdząc, że miało wyprane mózgi.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Hiszpanii ujawniono dramatyczną historię rodziny, która przez prawie 4 lata izolowała swoje dzieci z obawy przed COVID-19. Rodzice trzymali troje dzieci w zamknięciu, co doprowadziło do poważnych problemów zdrowotnych u najmłodszych. Po interwencji policji dzieci trafiły pod opiekę służb społecznych, a rodzice zostali skazani na prawie 3 lata więzienia za przemoc psychiczną i zaniedbanie. Dzieci otrzymają odszkodowanie, a specjaliści podkreślają, że będą potrzebowały długiej terapii.
1: Na statku wycieczkowym MV Hondius wybuchła epidemia hantawirusa, która doprowadziła do śmierci 3 osób. Pasażerowie zostali ewakuowani na Teneryfie i przewiezieni do swoich krajów w specjalnych kostiumach ochronnych. Wśród repatriowanych do USA znalazło się 17 Amerykanów, z których jeden ma potwierdzone zakażenie, a drugi wykazuje objawy choroby. WHO uspokaja, że sytuacja nie przypomina pandemii COVID-19, a ryzyko dla społeczeństwa jest niskie.
2: Niewiadów Polska. Grupa militarna, notowana na warszawskiej giełdzie, planuje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki emisji akcji. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowych linii technologicznych i rozwój infrastruktury, co ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i NATO. Kluczowe projekty obejmują produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz systemów minowych, które ruszą pod koniec 2026 roku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 8 czerwca, by zatwierdzić podwyższenie kapitału zakładowego.
1: Ekspertka od uprawy roślin ostrzega przed przynoszeniem do domu bukietów z lilaka, znanego jako bez. W kwiatach tych mogą ukrywać się wciornastki, mikroskopijne owady, które szybko niszczą domowe rośliny. Specjalistka zaleca podziwianie bzu na świeżym powietrzu, aby uniknąć inwazji tych szkodników w naszych wnętrzach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś ponad 24,5 tysiąca maturzystów przystąpiło do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał do 12. To jeden z najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych, kluczowy dla kandydatów na kierunki takie jak prawo czy stosunki międzynarodowe. Oficjalne arkusze egzaminacyjne zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną około godziny 14.
1: Roczniki 2026 mogą być ostatnimi, które zmierzą się z obowiązkową matematyką na maturze. Badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że 56% Polaków popiera utrzymanie matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, jednak 33% chciałoby, by stała się przedmiotem dodatkowym. Największy sprzeciw wobec obowiązkowej matematyki wyrażają rodzice nastolatków, co może wpłynąć na przyszłe decyzje Ministerstwa Edukacji. Debata na temat roli matematyki w systemie edukacji będzie trwała, a jej wynik może zmienić losy przyszłych maturzystów.
2: W 2026 roku kalendarz nie sprzyja miłośnikom długich weekendów. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, co oznacza brak dodatkowego dnia wolnego. Fundacja Można Lepiej złożyła petycję do ministerstwa, by zmienić przepisy i umożliwić odbiór dnia wolnego także za święta przypadające w niedzielę. Ministerstwo jednak nie planuje wprowadzenia takich zmian. Zespół cheerleaderek z Olsztyna zdobył złoty medal na prestiżowych zawodach World Championship Cup 2026 w USA. Z tej okazji pierwsza dama, Marta Nawrocka, zaprosiła zwycięski zespół do Pałacu Prezydenckiego, wyrażając dumę i uznanie dla ich osiągnięć. Występ olsztyńskich cheerleaderek wyróżniał się perfekcyjną choreografią i emocjonalnym wykonaniem hymnu narodowego, co zyskało uznanie publiczności i sędziów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 5 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 8 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Sky Showtime szykuje prawdziwą bombę z nowym serialem Morfeusz. Już 2 czerwca widzowie będą mogli zanurzyć się w świat, gdzie prawnik Piotr Lajer, zamiast bronić prawa, przejmuje rodzinny gang po brutalnym zabójstwie brata. Zaskakujące, jak szybko ten wzorowy ojciec odnajduje się w mafijnych klimatach, łamiąc kolejne zasady moralne. W obsadzie między innymi Andrzej Grabowski i Sonia Bohosiewicz, a reżyserią zajął się Maciej Migas. Ciekawe, czy Piotr Lajer stanie się nowym ulubieńcem przestępczego półświatka. Wielkie emocje na parkiecie Dancing with the Stars, ale jeszcze większe na widowni. Michał Koterski, świeżo po rozstaniu, pojawił się z młodziutką Miss Polonia, co od razu wzbudziło plotki o nowym romansie. Jednak Maja Klajda szybko rozwiała te spekulacje, twierdząc, że to tylko przyjaźń. Tymczasem Marcela Leszczak, była partnerka Koterskiego, już układa sobie życie z nowym biznesmenem. Cóż, życie to nie taniec, ale czasem też wymaga zgrabnych kroków.
2: Julia Wieniawa, nasza niezmordowana gwiazda, zaliczyła prawdziwy maraton telewizyjny. W sobotę błyszczała na finale Mam Talent, a już w niedzielę czarowała na Tańcu z Gwiazdami. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej wyrzeźbionego brzucha, który dumnie prezentowała w każdej kreacji. Cóż, kiedy inni odpoczywają, Julia z uśmiechem na ustach biega z jednej sceny na drugą, pokazując, że jej 5 minut sławy trwa już całkiem długo. Jacek Braciak, nasz narodowy kameleon, obchodzi dziś 58. urodziny. Od czasów Miodowych lat do roli ekscentrycznego Przemko w Brzyduli Braciak nie przestaje zaskakiwać. Jego wszechstronność, od komedii po mroczne dramaty, udowadnia, że talent nie zna granic. A mimo blasku fleszy, to rodzina pozostaje jego prawdziwym azylem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polska w szoku po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, który zginął w wypadku rowerowym. Internetowi detektywi już znaleźli winnych, a ich celem stała się pogrążona w żałobie partnerka zmarłego. Natalia Bacławska, zamiast opłakiwać ukochanego, musi zmagać się z absurdalnymi teoriami spiskowymi. Jak widać, wirtualna rzeczywistość potrafi być bardziej bezlitosna niż rzeczywista.
2: Paulina Gałązka, znana z chronienia swojego życia prywatnego, zaskoczyła wszystkich na finale Tańca z Gwiazdami. Nie taniec, a jej mąż, Sindre Sandemo, skradł show, pojawiając się na widowni. Ten norweski aktor, znany z polskich produkcji, nie krył wzruszenia, ale i ulgi, że wreszcie będzie mógł częściej widywać żonę. Cóż, Taniec z Gwiazdami to nie tylko blask reflektorów, ale i test dla cierpliwości małżonków.
1: Marcin Paprocki, znany projektant mody, utknął na Karaibach na statku pełnym norowirusa. Epidemia na pokładzie, a on spokojnie twierdzi, że to tylko jelitówka. Ponad 100 osób z objawami, a Paprocki zapewnia, że wszyscy świetnie się bawią. Cóż, nic tak nie poprawia humoru jak wakacje z wirusem w tle. A więc jestem coś na centrum. Wielkie emocje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Zwycięzcami 18. edycji zostali Gamu Fol i Hanna Żudziewicz, choć fani w mediach społecznościowych kibicowali Julii Suryś i Sebastianowi Fabiańskiemu. Sam Fabiański, mimo że nie zdobył kryształowej kuli, zyskał uznanie jurora Tomasza Wygody, który podkreślił jego niesamowitą metamorfozę. A w zakulisowych rozmowach Misiek Koterski nie krył, że dla niego to właśnie Fabiański jest prawdziwym zwycięzcą. Cóż, w świecie tańca nie zawsze wygrywa ten, kto ma najwięcej lajków.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mick Jagger, niezniszczalny weteran rocka, wciąż zaskakuje. W wieku 83 lat nie tylko wydaje nowy album z The Rolling Stones, ale też przyznaje, że jest fanem Zary Larsson. Tak, dobrze słyszeliście. Legendarny frontman Stonesów śledzi karierę szwedzkiej gwiazdy pop od 2018 roku. Zara, zaskoczona i zachwycona, uznała to za ogromne wyróżnienie. Cóż, wygląda na to, że Mick Jagger nie tylko nie zwalnia tempa, ale i ma oko na młodsze pokolenie.
2: Bruce Dickinson wrócił do Iron Maiden w 1999 roku, ale nie obyło się bez emocjonalnych zawirowań. Perkusista Nico McBrain poczuł się zdradzony, gdy Dickinson opuścił zespół w 1993 roku, by rozwijać karierę solową. Ich rozmowa w pubie była jak scena z telenoweli, pełna miłości i przebaczenia. Teraz, po ponad 2 dekadach, Iron Maiden w końcu trafia do Rock and Roll Hall of Fame, choć sami muzycy nie pojawią się na gali, bo będą w trasie. Cóż, lepiej późno niż wcale.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. Już 10 lipca światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny Foreign Tongues, pełen gwiazdorskich kolaboracji z Paulem McCartneyem i Robertem Smithem. Ale co z koncertami? Keith Richards rozwiewa nadzieje fanów, mówiąc, że w 2026 roku nie ma co liczyć na występy. Wygląda na to, że Stonesi wolą teraz odpocząć po nagraniach, zamiast ruszać w trasę. Cóż, pozostaje nam czekać i słuchać nowej muzyki.
2: Tool i ich album Anima z 1996 roku to prawdziwy przełom w świecie metalowych brzmień lat 90. Jednak fani musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając aż 5 lat na kolejną płytę z powodu prawnych przepychanek z wytwórnią. W 2001 roku zespół zaskoczył wszystkich, wydając Lateralus, album, który nie tylko zdobył szczyty list przebojów, ale i pokazał, że matematyka może być inspiracją do tworzenia muzyki. Tool udowodnił, że warto było czekać, a ich muzyczna podróż to prawdziwa sztuka w dźwiękach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 5 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 7 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas sobotnich zawodów w Płocku doszło do tragicznego wypadku na Wiśle, w którym zginął 18-letni Igor Tycel. Młody zawodnik z Dolnego Śląska zderzył się na skuterze wodnym z innym uczestnikiem, który przeżył. Świat sportu pogrążył się w żałobie, a rodzina Igora opublikowała wzruszające pożegnanie w mediach społecznościowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia.
2: Na drodze S8 w Nagoszewie doszło do wypadku z udziałem 6 obywateli Kolumbii, podróżujących 5-osobowym Volkswagenem Golfem. 26-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem podczas wyprzedzania, co doprowadziło do dachowania. 2 pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami. Policja przypomina, że liczba miejsc w samochodzie to nie tylko formalność, ale ważna zasada bezpieczeństwa.
1: Podczas spaceru w lesie pod Niepołomicami kobieta została zaatakowana przez stado dzików z młodymi. W obawie o swoje bezpieczeństwo schroniła się na drzewie i wezwała pomoc. Strażacy szybko odnaleźli kobietę i przepłoszyli zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale eksperci przypominają o zachowaniu ostrożności podczas spacerów w lesie. W Poroninie doszło do nietypowego wypadku, gdy mężczyzna wpadł do grobu po załamaniu się betonowej płyty. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po południu. Strażacy szybko ewakuowali poszkodowanego za pomocą drabiny i udzielili mu pierwszej pomocy. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołał Adama Budaka ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Powodem tej decyzji były problemy z zarządzaniem personelem i organizacją pracy. Tymczasowym dyrektorem został Grzegorz Kuźma, dotychczasowy zastępca, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego szefa. Celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania muzeum. Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecydował o aresztowaniu 57-letniego kierowcy, podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wcześniej opuścił areszt po wpłaceniu kaucji, co spotkało się ze sprzeciwem prokuratury. Kierowca jest obecnie pod ochroną policji z powodu napiętej atmosfery społecznej. Śledztwo wykazało, że poseł Litewka jechał rowerem prawidłowo i nie był pod wpływem alkoholu.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje poważny kryzys gospodarczy, który ma nastąpić w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od 100 lat, z masowymi bankructwami i rosnącym bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać tę sytuację do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Ponadto jasnowidz ostrzega przed możliwymi zmianami w prawie własności, które mogą ograniczyć prawa obywateli do posiadanych nieruchomości. Dziś o 9:00 uczniowie w całej Polsce przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który uchodzi za najbardziej stresujący etap. Po niespodziankach na teście z języka polskiego wielu spodziewa się kolejnych zaskoczeń. W internecie pojawiają się fałszywe oferty przecieków, które są próbą oszustwa. Wyniki egzaminu będą znane 3 lipca i będą kluczowe dla dalszej edukacji uczniów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Suwałkach wesele zakończyło się skandalem, gdy 42-letnia panna młoda zaatakowała swoją matkę. Kobieta, mająca 1,5 promila alkoholu we krwi, została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu w sukni ślubnej. Funkcjonariusze wdrożyli procedury z ustawy antyprzemocowej, nakładając na nią zakaz zbliżania się do matki. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu. W poniedziałek wieczorem w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie wybuchł pożar, który zmusił do ewakuacji 51 podopiecznych. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła do szpitala. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są nadal badane. Na miejscu pracują służby ratunkowe i przedstawiciele zarządzania kryzysowego.
2: Przedsiębiorcy z Lądka Zdroju zmagają się z trudnościami po powodzi z 2024 roku. Zamknięcie ruchu samochodowego wokół rynku budzi frustrację, ponieważ utrudnia dostęp do sklepów, co skutkuje spadkiem liczby klientów. Burmistrz Tomasz Nowicki podkreśla, że strefa bez aut istnieje od 2003 roku, a obecne zasady mają chronić historyczny charakter rynku. Właściciele firm apelują o intensywniejszą promocję miasta, by przyciągnąć turystów. Jednak burmistrz zapewnia, że na ten cel przeznaczono znaczące środki.
1: W Karkonoszach doszło do tragicznego zdarzenia na niebieskim szlaku, gdzie 50-letni turysta zmarł mimo natychmiastowej pomocy. Ratownicy GOPR podkreślają wzorową postawę innych turystów, którzy szybko rozpoczęli reanimację. Miniony weekend był wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych, które wielokrotnie interweniowały w różnych sytuacjach, od urazów po poszukiwania zaginionych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W nadchodzącym sezonie wakacyjnym 2026 roku ceny noclegów nad Polskim Morzem spadają. mimo rosnącego zainteresowania. Średnia cena za nocleg nad Bałtykiem zmniejszyła się o 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. W górach sytuacja jest odwrotna, gdzie koszty wzrosły o 12%, ale nadal można znaleźć przystępne oferty w miejscowościach takich jak Ustroń czy Szczyr. Dla osób z ograniczonym budżetem atrakcyjną opcją pozostają wakacje w miastach, gdzie ceny są niższe niż w popularnych kurortach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 6 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Wojciech Kwiecień jest bliski wejścia kapitałowego do Wisły Kraków, co może przynieść zmiany w klubie, w tym potencjalne zaangażowanie Sławomira Peszki. Kwiecień zadeklarował wsparcie finansowe na poziomie około 15 milionów złotych, które ma być przeznaczone na funkcjonowanie pierwszego zespołu. Istnieje możliwość, że jego dotychczasowy projekt, Wieczysta Kraków, zejdzie na dalszy plan, a sam Kwiecień skoncentruje się na Białej Gwieździe. Peszko, obecnie wiceprezes Wieczystej, może dołączyć do Wisły, choć jego przyszła rola nie jest jeszcze określona. W Madrycie trwa burza po El Clasico, które przesądziło o mistrzostwie Hiszpanii dla Barcelony. Kylian Mbappé, gwiazda Realu, odmówił gry w kluczowym meczu, tłumacząc to obawą o zdrowie po kontuzji. Jego decyzja oraz niefortunna relacja na Instagramie wywołały falę krytyki wśród kibiców. Dodatkowo media donoszą o napięciach między Mbappé a kolegami z drużyny oraz o jego romantycznym wypadzie na Sardynię, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, co oznacza, że Robert Lewandowski zapisał się na kartach historii futbolu. To 13. tytuł mistrzowski Polaka w jednej z 5 czołowych lig Europy. Lewandowski wcześniej 10 razy triumfował w Niemczech, a teraz po raz trzeci cieszy się z sukcesu w Hiszpanii. Dzięki temu dołączył do elitarnego grona piłkarzy z tak imponującym dorobkiem.
1: Robert Lewandowski świętuje 3. mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, ale jego przyszłość w klubie jest niepewna, ponieważ umowa wygasa z końcem czerwca. Napastnik przyznał, że nie podjął jeszcze decyzji, czekając na różne propozycje, które napływają z Barcelony, Serie A, MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Wojciech Szczęsny pozostanie pierwszym bramkarzem Juventusu w kolejnym sezonie, co sam potwierdził. Tymczasem Lewandowski ma jeszcze czas na podjęcie decyzji, co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Barcelona świętowała zwycięstwo nad Realem Madryt 2-0, a do kibiców na ulicach dołączył Wojciech Szczęsny, który z humorem śpiewał z nimi o swoim nawyku palenia. Bramkarz, który wrócił do gry po emeryturze, zdobył już 5 trofeów i żartuje, że może ustanowić rekord Guinnessa w liczbie tytułów po zakończeniu kariery. Podkreśla, że Barcelona jest gotowa walczyć o triumf w Lidze Mistrzów, a do końca sezonu La Liga pozostały 3 kolejki. Legia Warszawa zakończyła sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi na pierwszym miejscu. Andrzej Pluta, rozgrywający Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem tej części rozgrywek. W ćwierćfinale, play-off, Legia zmierzy się ze zwycięzcą meczu Anwil Włocławek, MQS Dąbrowa Górnicza. Warszawskie drużyny mogą spotkać się w półfinale, co zapowiada emocjonującą walkę o tytuł Mistrza Polski.
1: Podczas meczu żużlowego między Omegą Ultrapur Gniezno a Śląskiem Świętochłowice doszło do poważnego wypadku z udziałem Patryka Budniaka. Zawodnik został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, a jego stan określany jest jako ciężki, ale stabilny. Budniak jest w śpiączce farmakologicznej i przechodzi operację.

0: jednak nie stwierdzono u niego urazów wewnętrznych. Mecz zakończył się zwycięstwem Gniezna 43-23, ale został przerwany po dramatycznym zdarzeniu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Rzymie po pewnym zwycięstwie 6-2, 6-1 nad Naomi Osaką. W kolejnym meczu zmierzy się z Jessicą Pegulą, z którą przegrała dwa ostatnie spotkania. Świątek celuje w czwarty triumf na Foro Italico, ale Pegula to wymagająca rywalka. Mecz odbędzie się w środę, 13 maja.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anastazja Kuś, młoda polska lekkoatletka, znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak w dniu swoich 19 urodzin odebrała licealne świadectwo w różowej minisukience. Jej odważne zdjęcia na Instagramie wywołały falę komentarzy, będąc odpowiedzią na krytykę ze strony dziennikarza TVP Sport Aleksandra Dzięciołowskiego. Kuś konsekwentnie buduje swoją markę w sieci, podkreślając znaczenie wizerunku w nowoczesnym świecie sportu. Konflikt między tradycyjnym podejściem do sportu a nowoczesnymi standardami medialnymi staje się coraz bardziej widoczny.
2: Hanna Żudziewicz i Gamu Fall triumfowali w 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Po ogłoszeniu zwycięstwa para świętowała sukces na całonocnej imprezie. Gamu Fall, znany swoim MMA, zaskoczył swoim talentem tanecznym, a Hanna Żudziewicz zdobyła już 3. kryształową kulę. Fotoreporterzy uwiecznili emocje i radość tej wyjątkowej nocy.
0: Podczas mistrzowskiej fety FC Barcelony Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli kibiców, odgrywając zabawną scenkę naśladującą Jana Tomaszewskiego. W trakcie transmisji na żywo piłkarze żartowali z charakterystycznego stylu wypowiedzi legendarnego bramkarza. Lewandowski dodatkowo podzielił się anegdotą z młodości, zdradzając, że Jan Tomaszewski był obecny na jego studniówce, ponieważ jego córka była partnerką Lewandowskiego na tym wydarzeniu. Obaj zawodnicy podkreślili, że ich intencją była jedynie niewinna zabawa i wyraz szacunku dla Tomaszewskiego. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA, co wywołało spekulacje na temat jego pobytu u Tomasza Adamka. Były mistrz świata w boksie zaprzecza tym plotkom, ale jednocześnie oferuje gościnę byłemu ministrowi. Adamek wyraża sympatię i szacunek dla Ziobry, nazywając go uczciwym człowiekiem. Pięściarz liczy, że administracja Trumpa zablokuje ewentualne próby sprowadzenia Ziobry do Polski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 6 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 7 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3377 odcinku serialu Barwy Szczęścia czeka nas emocjonująca i dramatyczna historia. Renata przedawkuje leki, a jej życie zawiśnie na włosku. Marcin Kodur, jej partner, odkryje ją nieprzytomną w łóżku tuż po Wigilii i natychmiast wezwie pomoc. W szpitalu Renata przejdzie płukanie żołądka, a Marcin z przerażeniem odkryje, że jego ukochana zdobywała leki nielegalnie. Gdy Renata odzyska przytomność, Marcin z czułością, ale i strachem poprosi ją o podjęcie leczenia. Czy Renata zgodzi się na odwyk i zawalczy o swoje zdrowie? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 maja, o godzinie 20:05 na TVP2.
2: Dziedzictwo wkracza na ekrany z emocjonującym 922 odcinkiem już w poniedziałek, 18 maja. W poprzednim epizodzie Poyraz odkrył miejsce przetrzymywania Nany, ale jego plany pokrzyżował Semich, który chciał samodzielnie ją uratować. Niestety, dramatyczna konfrontacja z Ersinem zakończyła się wypadkiem, w którym Nana została potrącona przez samochód. Tymczasem w domu Sinana wybuchł konflikt, gdy Ainul usłyszała krzywdzącą opinię prokuratora na swój temat. Zraniona postanowiła zrezygnować z nauki i zmienić swoje podejście do życia. Nowy odcinek można oglądać o 16:05 na TVP1, a także w bibliotece TVP VOD.
1: La Promesa wciąga widzów w wir emocji. W 392 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja, atmosfera w hiszpańskiej posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Powrót Jimeny, zmagającej się z problemami psychicznymi, paraliżuje domowników. Manuel decyduje się na szczerą rozmowę z Ablem, co może zmienić wiele w ich relacjach. Tymczasem Pelayo i Lorenzo knują swoje plany, a Virtudes zostaje włączona do stałego personelu pałacu. W tle rozgrywają się codzienne napięcia, a miłosne intrygi i tajemnice arystokratycznego rodu Lujan wciąż przyciągają uwagę widzów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na TVP2, a także na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zyskał popularność w Polsce dzięki emocjonującej fabule. W sobotę, 23 maja, TVP2 wyemituje 104 odcinek tej produkcji. W tym epizodzie Mukader wydaje wyrok na Hancer, co stawia bohaterkę w niebezpiecznej sytuacji. Cichan, zraniony i w krytycznym stanie, walczy o życie, a jego los jest niepewny. Tymczasem Gülsüm odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Bejzy, a Sinem dowiaduje się, kto zasugerował Hancer użycie broni. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce można oglądać od stycznia. Produkcja liczy już 325 odcinków, a jej historia wciąż się rozwija, przyciągając widzów przed ekrany.
2: M jak miłość w 1933 odcinku przynosi dramatyczne zwroty akcji. Paulina, była ukochana Budzyńskiego, ucieka od niebezpiecznego gangstera Igora Jabłońskiego. W poszukiwaniu schronienia trafia do Magdy i Andrzeja Budzyńskich. Choć wydaje się, że znalazła bezpieczne miejsce, Igor nie zamierza się poddać. Paulina przekazuje Budzyńskiemu dowody na przestępczą działalność męża. Mimo obaw decyduje się złożyć zeznania w prokuraturze. Jednak Jabłoński planuje porwanie, co stawia Paulinę w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Emisja tego emocjonującego odcinka już dziś o 20:55 w TVP2. W 1935 odcinku M jak miłość Aleksander Sowiński zademonstruje swoje bezwzględne umiejętności manipulacji. Premiera już we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Sowiński, wykorzystując słabość pijanej Anki Sokołowskiej, wyciągnie z niej sekret dotyczący ojcostwa Zosi. Anka, desperacko szantażująca Kasię, zdradzi, że prawdziwym ojcem dziewczynki jest Jakub Karski, a nie Mariusz. To odkrycie stanie się dla Sowińskiego potężnym narzędziem do realizacji własnych celów. Kasia, która nie ulegnie żądaniom Anki, będzie musiała stawić czoła nowemu, niebezpiecznemu przeciwnikowi. Sowiński, nie znając granic, rozpocznie kolejną intrygę, a Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i napięcia. Barwy szczęścia w odcinku 3383 przyniosą wiele emocji. W domu Pyrków atmosfera stanie się napięta po powrocie Emila, którego odnajduje Daniel. Luiza, zrozpaczona zdradą Aro, szuka wsparcia u wujcików. Tymczasem Bruno i Karolina oddają się beztroskiej zabawie w Las Vegas, z dala od codziennych problemów. W Warszawie Lucyna próbuje przekonać Emila, by wziął na siebie winę za wybuch petard. Aldona i Borys zmagają się z kontrolą sanepidu po zatruciu jednego z klientów. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć 19 maja o 20:05 w TVP2. To kolejna odsłona losów mieszkańców ulicy Zacisznej, pełna życiowych dylematów i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 3391 odcinku serialu Barwy Szczęścia. Ola nagle poczuje się gorzej i trafi do lekarza. Wszystko to dzieje się w cieniu kryzysu w jej związku z Justinem, wywołanego nagraniem sugerującym zdradę. Pojawiają się spekulacje, że Ola może być w ciąży, co tylko podgrzewa emocje. Po wizycie u specjalisty bohaterka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Justinem, która może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Atmosfera między nimi jest napięta, a zaufanie Oli do partnera zostało mocno nadszarpnięte. W tle pojawia się także dramatyczna przeszłość medyczna Oli, co może sugerować powrót dawnych chorób. Emisja tego emocjonującego odcinka już pod koniec maja na antenie TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i Mauricio C. i 59-letnia Sandra O. nawiązała romans w trakcie lotu, co zakończyło się interwencją policji po lądowaniu. Para została zatrzymana pod zarzutem ekshibicjonizmu, ale po przesłuchaniu opuściła komisariat. Argentyńskie prawo przewiduje za takie zachowanie grzywne lub prace społeczne. Cole Allen, oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA Donalda Trumpa, nie przyznał się do winy podczas rozprawy w Waszyngtonie. Allen jest oskarżony o próbę zabójstwa prezydenta i atak na funkcjonariusza Secret Service podczas gali dziennikarzy przy Białym Domu. Śledczy twierdzą, że oddał strzał z broni palnej, ale funkcjonariusza ochroniła kamizelka kuloodporna. Grozi mu kara dożywotniego więzienia, a kolejna rozprawa odbędzie się 29 czerwca. Ukraina dysponuje już własnymi pociskami rakietowymi o zasięgu do 1500 km, podobnymi do niemieckich Taurusów. Wicepremier Mykhajło Fiodorow potwierdził, że ukraińskie siły skutecznie atakują cele w Rosji na taką odległość. To dowód na rozwój ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, który uniezależnia kraj od dostaw z Zachodu. Wśród używanych systemów są pociski FP-5 Flamingo oraz zmodernizowane Neptuny.
1: Grupa WB i Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii sformalizowały ponad 30-letnią współpracę, podpisując nowe porozumienie. Dokument ten ma na celu zintensyfikowanie wspólnych szkoleń oraz rozwój zaawansowanych systemów artyleryjskich. Współpraca obejmuje m.in. rozwój systemów takich jak Topaz, Fonet i Gladius, które wspierają nowoczesne zdolności artyleryjskie Sił Zbrojnych RP. Obie strony podkreślają znaczenie tej kooperacji dla modernizacji polskiej artylerii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2026 roku już za nami. Uczniowie opuszczali salę w dobrych nastrojach, a większość z nich uznała tegoroczny arkusz za wyjątkowo prosty. Zadania były typowe i dobrze znane z lekcji, co sprawiło, że egzamin nie sprawił większych trudności. Oficjalne arkusze i rozwiązania zostaną opublikowane wkrótce, a na wyniki trzeba będzie poczekać do 3 lipca.
0: Aby utrzymać świeży zapach prania, warto zrezygnować z chemicznych płynów do płukania na rzecz ekologicznych alternatyw, takich jak mieszanka octu z olejkiem eterycznym. Kluczowe jest także regularne czyszczenie pralki, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wilgocią i drobnoustrojami. Po każdym praniu zaleca się pozostawienie otwartych drzwiczek bębna do wyschnięcia oraz dokładne mycie szufladki na detergenty. Dodatkowo suszenie odzieży na świeżym powietrzu pomaga w usunięciu brzydkich woni.
1: Prokuratura bada oszustwa na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, gdzie straty mogą sięgać 350 milionów złotych. W tle pojawiają się doniesienia o rosyjskich powiązaniach oraz tajnej notatce ABW. Poseł Janusz Cieszyński pyta premiera, kiedy rząd dowiedział się o zagrożeniu i jakie działania podjęto. Sprawa była omawiana na niejawnym posiedzeniu Sejmu, a poseł domaga się pełnego wyjaśnienia obiegu informacji w rządzie.
0: Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezydent Warszawy. Z okazji trwających matur podzieliła się z internautami zdjęciem sprzed lat, na którym wygląda jak gwiazda kina. Fotografia, przedstawiająca ją jako niespełna 20-letnią maturzystkę, wywołała falę komplementów w sieci. Gronkiewicz-Waltz wspominała, że czas matur nastroił ją do sentymentalnego powrotu do młodzieńczych lat. Była prezydent ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie, a później z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą też 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audio. audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam Stachowiak, znany z The Voice of Poland, zaskoczył wszystkich swoją duchową podróżą. Jeszcze niedawno przyjął chrzest i wziął ślub kościelny, a teraz rozważa apostazję. Wokalista przyznaje, że zawiódł się na kościele i szuka nowej drogi życiowej. Fani spekulują, czy to wszystko nie jest częścią starannie zaplanowanej intrygi. Alicja Czemplińska, nasza polska Beyoncé, już jutro wystąpi na Eurowizji 2026, a jej próba prasowa w Wiedniu była prawdziwym show. Eksperci z całego świata nie mogą się nachwalić jej wokalu, który określają jako absolutnie wybitny. Scenografia i tancerze to choreograficzna wyżyna, która wznosi utwór Pray na zupełnie nowy poziom. Bukmacherzy dają Alicji ponad 50% szans na awans do finału, a my trzymamy kciuki, by jej występ był prawdziwą petardą. Klaudia Klimczyk, znana jako mama na obrotach, zaskoczyła wszystkich na komunii swojej córki. Nie tylko białą kreacją z koronkowymi wstawkami, ale przede wszystkim swoją spektakularną metamorfozą. Jeszcze niedawno ważyła 50 kg więcej, a teraz zachwyca nową figurą i odważnym czerwonym kolorem włosów. Internauci nie szczędzą jej komplementów, a ona sama zapowiada, że to jeszcze nie koniec jej przemiany. Bułgaria wraca na Eurowizję z hukiem, a wszystko za sprawą Dary, która zdobyła serca jury i widzów utworem Bangaranga. Po 3 latach przerwy kraj ten postawił na młodą gwiazdę, która już jako nastolatka podbiła bułgarski X-Factor. Internauci nie mogą się zdecydować, czy Dara bardziej przypomina Fagatę, czy może Klaudię Sadownik. Cóż, jedno jest pewne. Jej bałkański hit ma szansę rozgrzać wiedeńską scenę do czerwoności.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Gamą Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę w Tańcu z Gwiazdami, a ich zwycięstwo było tylko początkiem szalonej nocy. Cała ekipa show bawiła się do białego rana w warszawskiej restauracji, gdzie drinki i żarty płynęły strumieniami. Rafał Maserak, doświadczony imprezowicz, przewidział długą noc i już wcześniej opłacił parking. Ostatni goście, Albert Kosiński i Julia Surys, opuścili lokal tuż przed godziną 7 rano, kończąc tę taneczną przygodę.
2: Dave Grohl, lider Foo Fighters, nie rusza się do studia bez swojego muzycznego talizmanu. Gitary Gibson Trini Lopez z 1967 roku. Ten instrument towarzyszy mu od czasów Nirwany i stał się nieodłącznym elementem każdej płyty zespołu. Grohl przyznaje, że bez tej gitary nie nagrałby żadnego albumu, bo przecież kto by chciał ryzykować zły los? Tymczasem Foo Fighters szykują się do koncertu w Polsce, który odbędzie się 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pamela Anderson, niegdyś uznawana za pustą seksbombę, powraca na ekrany z hukiem, udowadniając, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po sukcesie w The Last Showgirl i nowej wersji Nagiej Broni, teraz szykuje się do kolejnego projektu. W komedii Maitreya zagra u boku Debbie Harry, wokalistki Blondie, co zapowiada się na prawdziwie wybuchowy duet. Czyżby Hollywood znów odkryło, że Pamela to nie tylko blond włosy i czerwony kostium? Glenn Hughes, legenda rocka, postanowił w 2026 roku w końcu odpocząć po 30 latach nieustannego koncertowania. Jak sam mówi, czas na przerwę, bo przecież nie można być wiecznie młodym. Choć odwołał wiele występów, w tym w Polsce, to jednak 30 maja pojawi się na scenie w Chicago z The Dead Daisies. Ciekawe, czy to naprawdę koniec jego koncertowej kariery, czy tylko kolejna rockowa zagrywka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lolek Grill and Bar, kultowe miejsce na Polu Mokotowskim, obchodzi swoje 30. urodziny z hukiem. Już 20 maja darmowy koncert zespołu Erganek, a po nim after party z DJ Szafskim. To miejsce, gdzie od 3 dekad warszawiacy delektują się karkówką i kiełbaskami, a przy okazji mogą spotkać legendy sportu, czy posłuchać koncertów na żywo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to wszystko zaczęło się od zwykłego grilla. Metallica z hukiem rozpoczęła europejską trasę koncertową w Atenach, bijąc rekord frekwencji na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ponad 90 tysięcy fanów zgromadziło się, by zobaczyć legendę thrash metalu, mimo że stadion teoretycznie mieści tylko 75 tysięcy osób. Ciekawe, czy Stadion Śląski w Chorzowie zdoła przyciągnąć podobne tłumy 19 maja. Może znowu usłyszymy jakiś polski klasyk w wykonaniu Kirka Hameta i Roberta Trujillo? Spotify świętuje swoje 20 urodziny, oferując użytkownikom podróż w czasie przez ich muzyczne odkrycia. Nowa funkcja Spotify 20 Your Party of the Year pozwala na nostalgiczne spojrzenie na muzyczne momenty, które kształtowały ich gust przez lata. Użytkownicy mogą odkryć, kto był ich najczęściej słuchanym artystą wszechczasów i jakie utwory towarzyszyły im od pierwszego dnia na platformie. A wszystko to opakowane w spersonalizowaną kapsułę czasu, którą można z dumą pokazać znajomym. 1985 roku Van Halen szukał nowego frontmana po odejściu Davida Lee Rotha. Na liście kandydatów znalazł się Eric Martin, późniejszy wokalista Mr. Big, ale nie wziął udziału w przesłuchaniu. Powód? Brak pewności siebie i wzrostu. Martin przyznał, że czuł się jak mały facet w porównaniu do potężnego showmana, jakim był Roth. Mr. Big zakończył swoją trasę pożegnalną w 2024 roku, ale nie wyklucza nagrania jeszcze jednego albumu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 8 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja opublikowała zaktualizowany portret Jarosława Kaczmarka, który zaginął niemal 20 lat temu. Mężczyzna ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku i od tego czasu nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Nowy wizerunek, stworzony przy użyciu zaawansowanych technik kryminalistycznych, ma pomóc w jego identyfikacji. Kaczmarek ma około 170 cm wzrostu, waży 70 kg, ma krótkie blond włosy i nosi okulary. Na trasie S8 w Nagoszewie doszło do dachowania Volkswagena Golfa, którym podróżowało 6 obywateli Kolumbii. W wyniku wypadku 2 osoby trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierowca, 26-letni mężczyzna, odpowie za przewożenie nadmiernej liczby pasażerów i spowodowanie zdarzenia drogowego. Policja przypomina, że przestrzeganie limitu miejsc w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa. Lolek Grill & Bar obchodzi swoje 30. urodziny i zaprasza na wyjątkowy koncert zespołu Erganek 20 maja o godzinie 20. Miejsce to, położone w sercu Pola Mokotowskiego, od lat przyciąga gości swoją swobodną atmosferą i całorocznym grillowaniem. W ciągu 3 dekad Lolek stał się ważnym punktem na mapie Warszawy, oferując koncerty, wydarzenia sportowe i rozrywkę dla całych rodzin. Wstęp na jubileuszowy koncert jest wolny, a po występie odbędzie się after party z DJ Szafskim. Dziś mija 100 lat od zamachu majowego, kiedy to Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce, co zapoczątkowało rządy sanacyjne. Centralnym punktem tamtych wydarzeń był most Poniatowskiego w Warszawie, który obecnie zmaga się z przedłużającym się remontem. Mieszkańcy stolicy borykają się z utrudnieniami, a na moście planowane jest zastąpienie fotoradarów odcinkowym pomiarem prędkości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Zabierzów Bocheński w powiecie wielickim doszło do niebezpiecznego spotkania z dzikami. Podczas spaceru kobieta natknęła się na lochę z warchlakami i musiała uciekać na drzewo. Na miejsce przybyły 2 zastępy straży pożarnej, które przepłoszyły zwierzęta. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.
1: Przed II wojną światową w Krakowie obowiązywał ruch lewostronny, co było wynikiem przynależności miasta do zaboru austriackiego, gdzie takie zasady były powszechne. Zmiana na ruch prawostronny nastąpiła we wrześniu 1922 roku i wymagała znacznych modyfikacji infrastruktury oraz pojazdów. Adaptacja do nowych przepisów była dla mieszkańców Krakowa sporym wyzwaniem, a magistrat prowadził kampanie informacyjne, by ułatwić ten proces. Dziś w Krakowie nie ma już śladów po dawnym systemie, ale historia ta pokazuje wpływ zaborów na codzienne życie Polaków. Na Śląsku Cieszyńskim doszło do dramatycznej sytuacji, która mogła zakończyć się tragicznie. 20-letni Kacper uratował życie młodemu mężczyźnie leżącemu na torach w Cieszynie. Dzięki jego szybkiej reakcji 21-latek został bezpiecznie ściągnięty z torowiska i trafił do szpitala. To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest empatia i odwaga w codziennych sytuacjach. Tegoroczne juwenalia częstochowskie, które odbędą się od 19 do 24 maja, wzbudzają wiele emocji z powodu obecności kontrowersyjnej influencerki Fagaty w line-upie. Jej udział wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, gdzie studenci wyrażają swoje niezadowolenie. Organizatorzy podkreślają, że program ma odpowiadać różnym gustom muzycznym, a występ Fagaty zostanie dostosowany do charakteru akademickiego wydarzenia. Miasto nie finansuje imprezy, a decyzje dotyczące artystów pozostawiono studentom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę, 16 maja, odbędzie się 20. Europejska Noc Muzeów, koordynowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do północy, oferując zwiedzanie 5 oddziałów muzeum oraz liczne atrakcje w całym mieście. Wśród tegorocznych hitów znajdą się m.in. debiut Politechniki Morskiej z Laboratorium Siłowni Okrętowych, Parada Zabytkowych Pojazdów w Muzeum Techniki i Komunikacji oraz nocne zwiedzanie Centrum Dialogu Przełomy. Dodatkowo mniejsze galerie i antykwariaty, takie jak Minifot, również otworzą swoje drzwi dla zwiedzających. Szczecin, często nazywany polskim Paryżem, zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Miasto zachwyca wyjątkowym układem urbanistycznym z szerokimi alejami i rondami w kształcie gwiazd, przypominającymi paryskie rozwiązania. Szczecin wyróżnia się także dużą ilością zieleni, co tworzy spokojną atmosferę. Bliskość Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy czyni go atrakcyjnym miejscem na krótki wypad lub dłuższe wakacje.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przewiduje ogromny kryzys gospodarczy, który ma nadejść już w 2027 roku. Według jego wizji świat czeka największe załamanie ekonomiczne od niemal 100 lat, z masowymi bankructwami i bezrobociem. Jackowski sugeruje, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Dodatkowo mogą pojawić się przepisy ograniczające prawa własności obywateli. Podczas wesela w Suwałkach doszło do dramatycznej interwencji policji. 42-letnia panna młoda została zatrzymana po tym, jak zaatakowała swoją matkę, mając prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Kobieta spędziła noc w policyjnej celi, a policja nałożyła na nią zakaz zbliżania się do matki na 14 dni. Śledczy badają teraz szczegóły tego incydentu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1007 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 8 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną w wyniku zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował propozycję pokojową Teheranu, nazywając ją głupią, co podważyło szanse na rozejm. Notowania ropy Brent przekroczyły $104 za baryłkę, a WTI zbliżyły się do $99. Napięcia w regionie blokują cieśninę Ormuz, co zagraża globalnym dostawom ropy i gazu. Analitycy obawiają się kryzysu inflacyjnego, a Trump rozważa wznowienie działań militarnych. Sytuacja na rynkach paliwowych pozostaje napięta. Zbliża się termin na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja, aby uregulować ewentualne niedopłaty. Jeśli wystąpi nadpłata, ZUS automatycznie przygotuje wniosek o zwrot, który trzeba uzupełnić i odesłać do 1 czerwca. Zwrot pieniędzy nastąpi do 3 sierpnia. Obowiązek rozliczenia dotyczy także tych, którzy zakończyli lub zawiesili działalność w 2025 roku, a także wznowili ją w styczniu. Wyjątkiem są osoby, których działalność była zawieszona przez cały 2025 rok.
2: Sklep internetowy Beliani został ukarany przez UOKiK karą w wysokości 8,5 miliona złotych. Powodem jest brak współpracy z urzędem, który badał potencjalnie nieuczciwe praktyki promocyjne. UOKiK chciał zweryfikować, czy komunikaty na stronie sklepu nie wprowadzały klientów w błąd. Mimo prób kontaktu, Beliani nie odpowiedziało na wezwania urzędu. Kara jest jedną z najwyższych nałożonych za brak współpracy. Klienci powinni zachować ostrożność wobec promocji wywierających presję czasu.
1: Wraz z nadejściem wiosny na drogach i chodnikach pojawia się coraz więcej rowerzystów. Policja przypomina, że jazda rowerem po chodniku jest dozwolona tylko w określonych sytuacjach, takich jak opieka nad dzieckiem do 10 roku życia, wyjątkowo zła pogoda czy brak ścieżki rowerowej przy szerokim chodniku. W innych przypadkach grozi mandat w wysokości 50 zł. Rowerzyści muszą pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na chodniku, a przejazd przez przejścia dla pieszych jest zabroniony, jeśli nie ma specjalnego przejazdu rowerowego. Policja zwraca też uwagę na obowiązkowe wyposażenie roweru, w tym sprawne hamulce, dzwonek i odpowiednie oświetlenie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 oraz olej napędowy potaniały, co jest dobrą wiadomością dla kierowców. Od środy za litr benzyny 95 zapłacimy ponad 6 zł, a za olej napędowy niecałe 7 zł. Natomiast benzyna 98 nieznacznie podrożała do niecałych 7 zł za litr. W porównaniu do wtorku, kiedy ceny były wyższe, obecne stawki są korzystniejsze. Rosja wstrzymała dostawy ropy do niemieckiej rafinerii w Schwedt, co stawia ją w trudnej sytuacji. Polska spółka Pern zadeklarowała gotowość do pomocy, oferując dostawy surowca przez naftoport w Gdańsku. Pern jest w stanie dostarczyć do 2 milionów ton ropy rocznie, co może zabezpieczyć potrzeby rafinerii. Trwają intensywne rozmowy na szczeblu rządowym między Polską a Niemcami, aby zapewnić stabilność dostaw. Rafineria Schwedt jest kluczowa dla zaopatrzenia Berlina i Brandenburgii w paliwo. Polska infrastruktura rurociągowa umożliwia efektywną dywersyfikację źródeł dostaw ropy. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując umowę handlową Unia Europejska-Mercosur. Rząd premiera Donalda Tuska domaga się natychmiastowego zamrożenia umowy, która według niego zagraża polskiemu rolnictwu, zwłaszcza producentom drobiu i wołowiny. Polska chce, aby produkty z Mercosur spełniały unijne standardy, co ma chronić rodzimych rolników przed konkurencją z tańszymi towarami z Ameryki Południowej. Kluczowym postulatem jest wprowadzenie tzw. klauzul lustrzanych, które wymagałyby, by importowane produkty spełniały te same normy, co unijne. Na rozstrzygnięcie sporu przez TSUE trzeba będzie poczekać około 20 miesięcy. Od czerwca zmieniają się limity dorabiania do wcześniejszych emerytur w Polsce. Osoby pobierające te świadczenia będą mogły zarobić więcej, jednak muszą uważać na przekroczenie nowych progów dochodowych. Jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 6 694 zł brutto miesięcznie, ZUS może obniżyć emeryturę. Przekroczenie 12 432 zł brutto może skutkować całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia. Zmiany dotyczą głównie osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, w tym korzystających z emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Warto więc dokładnie monitorować swoje dochody, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bydgoskie zakłady Nitrochem SA podpisały umowę z amerykańskimi firmami General Dynamics i Paramount Enterprises na produkcję rakiet Hydra 70 mm w Polsce. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie dostaw dla polskich sił zbrojnych, w tym dla 96 śmigłowców A-64 Apache. Projekt zakłada początkowy montaż rakiet z komponentów z USA, a w przyszłości rozwinięcie pełnej produkcji w Polsce. Dzięki temu Polska ma zyskać większą niezależność od zagranicznych dostaw i wzmocnić swoją pozycję w NATO. Rakiety Hydra 70 mm będą również wykorzystywane jako tanie rozwiązanie antydronowe w systemie SAM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 6 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3387 odcinku Barw Szczęścia Renata opuszcza ośrodek leczenia uzależnień, co zbiega się z szokującą informacją o sprzedaży lokalu Feel Good. Dominika przejmuje lokal za ponad 1 000 000 zł, co dla Renaty jest ogromnym ciosem. Jej stan psychiczny pozostaje niestabilny, a kolejne kryzysy tylko pogłębiają jej problemy. Relacje z Dominiką, które już wcześniej były napięte, teraz stają się jeszcze bardziej skomplikowane. Renata, zmagając się z uzależnieniem, musi stawić czoła nowym wyzwaniom. Czy uda jej się odzyskać równowagę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 25 maja o godzinie 25 na TVP2. Barwy Szczęścia w 3391 odcinku przyniosą prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Ewa i Romeo, świeżo upieczeni małżonkowie, obudzą się gotowi na nowe życie. Ich ślub, który odbył się w tajemnicy przed bliskimi, wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi. W noc poślubną wysyłają zdjęcie z uroczystości do Aldony, Borysa i Elżbiety, co wprawia ich w osłupienie. Opiekunowie stanowczo zablokują ich plany wspólnego zamieszkania. Mimo pełnoletności, młodzi nie będą mogli stworzyć prawdziwej rodziny. Czy Ewa i Romeo znajdą sposób, by pokonać przeciwności? Odpowiedzi już 29 maja o 25 na TVP2. W 3391 odcinku Barw Szczęścia Ola nagle poczuje się bardzo źle i w pośpiechu uda się do lekarza. Jej stan zdrowia wzbudzi niepokój, zwłaszcza, że jej związek z Justinem wciąż jest na krawędzi po szokującym nagraniu sugerującym jego zdradę. Czy to możliwe, że Ola jest w ciąży? A może to powrót jej wcześniejszych problemów zdrowotnych? Wizyta u lekarza może przynieść nieoczekiwane odpowiedzi. Ola zdecyduje się również na szczerą rozmowę z Justinem, co może być kluczowe dla ich relacji. Finał sezonu zbliża się wielkimi krokami, a na napięcie między parą rośnie. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 29 maja, o godzinie 25 na TVP2.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na moment, gdy Jakub odkryje, że jest ojcem Zosi, córki Kasi. Jednak prawda nie wyjdzie na jaw tak szybko, ponieważ Aleksander Sowiński wprowadzi zamieszanie, manipulując sytuacją. Kasia znajdzie się w trudnej sytuacji, a jej kłamstwo będzie miało poważne konsekwencje. Relacje zza kulis sugerują, że wątek ten jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Jesienią, po wakacyjnej, widzowie mogą spodziewać się kolejnych dramatycznych zwrotów akcji. Jakub, mimo oszustwa, nie zamierza rezygnować z udziału w życiu Zosi. To wspólne dziecko na zawsze połączy go z Kasią. W 1934 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie przed emocjonalnym wyzwaniem. W poniedziałek, 18 maja, o godzinie 20.55 na TVP2 zobaczymy, jak Paweł walczy o odzyskanie ostatniego nagrania od zmarłej żony, Franki. To wideo ma dla niego ogromne znaczenie, ale uszkodzony tablet staje na drodze do jego obejrzenia. Zdesperowany Paweł nie zawaha się i osobiście uda się do informatyka, by uratować cenny plik. W grabinie, w otoczeniu bliskich, w tym Agnes, która stała się dla niego ważnym wsparciem, Paweł w końcu obejrzy pożegnanie od Franki. Ten moment stanie się dla niego przełomowy, pomagając mu pogodzić się z przeszłością i rozpocząć nowy etap życia.
1: W 1935 odcinku M jak miłość Olek Chodakowski odkrywa prawdziwe motywy Aleksandra Sowińskiego, nowego szefa kliniki. Sowiński, kierowany rządzą zemsty, obwinia Olka o kalectwo swojej siostry Ewy, mimo że Chodakowski nie popełnił żadnego błędu podczas jej operacji. Aneta, żona Olka, dzięki śledztwu dowiaduje się, że Sowiński planuje wrobić jej męża w przyjmowanie łapówek. Dzięki jej czujności Olek unika pułapki zastawionej przez dyrektora. Mimo prób wyjaśnienia sytuacji, Sowiński nie wierzy w niewinność Olka i planuje dalsze działania przeciwko niemu. Odcinek pełen napięcia i emocji zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o 20.55 na TVP2. Czy Olek zdoła oczyścić swoje imię i pokonać Sowińskiego? Magda i Andrzej z hotelu Paradise jeszcze niedawno uchodzili za jedną z najstabilniejszych par sezonu. Oboje marzyli o finale i wspólnej przyszłości, jednak z czasem ich relacja zaczęła się psuć. Magda opublikowała na Instagramie wymowny komentarz, sugerując, że po programie ich związek mógł się rozpaść. Wyraziła żal, że skupiła się wyłącznie na Andrzeju, podczas gdy on nie próżnował. Andrzej z kolei uważa, że Magda zawsze znajdowała powody do niezadowolenia. Słowa Magdy mogą oznaczać, że ich drogi się rozeszły. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najmocniejszych par sezonu nie przetrwała próby czasu. Panna Młoda to emocjonujący turecki serial, który zadebiutował w Polsce 20 stycznia. W sobotę, 23 maja, TVP2 wyemituje 104 odcinek tej fascynującej opowieści. W najnowszym odcinku stan Cichana jest poważny, a Gülsum odkrywa tajemnicę sztucznego brzucha Bejzy. Sinem dowiaduje się, kto podsunął Hancer pomysł z pistoletem, a Mukader każe Nusretowi zabić Hancer, jeśli Cichan nie przeżyje. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie podzielony na jeszcze więcej części, co oznacza długą przygodę z bohaterami. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Türkseve jako Cichan. Anna Młoda to historia pełna zwrotów akcji, która na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 8 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister edukacji Barbara Nowacka wyraziła niezadowolenie z powolnego tempa rozliczania polityków poprzedniej władzy, zwracając uwagę na przypadek Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości przebywa w USA, mimo że jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Nowacka zakwestionowała źródło finansowania jego pobytu za oceanem, sugerując, że mogą to być środki wyprowadzone z budżetu państwa. Podkreśliła jednak, że sprawa Ziobry nie powinna wpływać na strategiczne relacje polsko-amerykańskie i bezpieczeństwo Polski. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, uspokaja doniesienia o rzekomym kryzysie w Konfederacji. Podkreśla, że różnice zdań między liderami są naturalne i stanowią siłę ugrupowania, które ceni wewnętrzną dyskusję. Relacje między liderami pozostają partnerskie, a wspólnym celem jest wzrost poparcia w sondażach. Bosak zaznacza, że Konfederacja wyróżnia się na tle innych partii, oferując szeroki margines swobody wypowiedzi. Mateusz Morawiecki wyraził sprzeciw wobec projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zakazu działalności w zakresie kryptowalut w Polsce. Były premier przyznał, że nie był konsultowany w tej sprawie i nie podpisał się pod ustawą. Wskazał na potrzebę zrozumienia współczesnej gospodarki i tokenizacji, podkreślając, że jest przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, jak i całkowitemu zakazowi kryptowalut. Morawiecki zauważył również niekonsekwencje w podejściu niektórych członków partii do tego tematu. W Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie doszło do niezwykłego wypadku. Motocykl po zderzeniu z samochodem został wyrzucony w powietrze i zawisł na sygnalizatorze świetlnym nad skrzyżowaniem. Kierowca motocykla trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja podejrzewa, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość motocyklisty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Hiszpanii tku była nadmierna prędkość.